0: promocja.
1: Klimatyczna godzina w samym środku tygodnia. Elektronika, trip-hop, soul, funk, R&B, jazz, hip-hop i americana. Wiele gatunków i jeden wspólny mianownik. Gram wszystko to, co dobrze brzmi po zmroku. Zakończ z nami dzień i rozpocznij z nami noc. Wieczorynka już dziś o 22 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszam, Dorota Dudek.
0: Autopromocja.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Foo Fighters i Asking for a Friend na 98 i 2 FM. No i moi drodzy, sprawdźmy, co dzieje się na dworze, bo niedługo będziecie pewnie wychodzić z domu do pracy, do szkoły, także uwaga, uwaga. W tym momencie mamy 6 stopni temperatury, odczuwalna to 2 stopnie Celsjusza, także ubierajcie się dzisiaj w miarę ciepło, bo maksymalna temperatura, no to będzie dziś 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na ten moment 1003 hektopaskale, przez co biometr jest niekorzystny. Jakość powietrza jest dobra, no i niby ma dzisiaj nie padać, ale jakoś zbyt ciepło też nie będzie, także tak jak mówiłam, ubierajcie się w miarę ciepło. No i ja nas trochę rozgrzeję bardziej kawałkami Dekacji już teraz z piosenką Syreny nad miastem.

The Rolling Stones z kawałkiem Jumping Jack Flash na antenie Akademickiego Radio Centrum. Na zegarach mamy prawie 22 minut po godzinie 7, także to pora na nasz lokalny przegląd mediów. No i co tutaj dla Was dzisiaj znalazłam? Na stronie Dziennika Wschodniego mamy taką informację. Lublin, stolicą wyścigu kolarskiego, szykują się objazdy i utrudnienia dla kierowców. Ale spokojnie, to dopiero od jutra. Od jutra do niedzieli między 14 a 17 maja odbędzie się międzynarodowy wyścig kolarski. Także, moi drodzy, będą tutaj walczyć o Puchar Marszałka Lubelszczyzny. No i kilka dróg będzie niestety przez te dni zamkniętych. W czwartek od godziny 9 do 13.30 będzie to właśnie jazda indywidualna na trasie wyznaczonej w rejonach ulicy Poligonowej i Bohaterów Września. Właśnie tam kilka pasów będzie zamkniętych. W niedzielę będzie trochę trudniej, no bo od Placu Teatralnego przez właśnie Aleje Racławickie, Uniwersytecką, Radziszewskiego, Marii Curie-Skłodowskiej, Grodgera także. Więcej na ten temat możecie sprawdzić sobie na stronie Dziennika Wschodniego, jeżeli chcecie wiedzieć, które ulice jakiego dnia będą zamknięte. No a co jeszcze dla Was znalazłam? Na stronie Kuriera Lubelskiego mamy taki artykuł. W parkach po nowemu i na Felinie i przy ulicy Zawilcowej. Możemy przeczytać, że właśnie park centralny na Felinie będzie niedługo remontowany, będzie ścieżka rowerowa, nowe chodniki, oświetlenie, zmiany czekają park centralny na Felinie. To nie jest jedyna zmiana, która nastąpi, gdzie pojawią się nowości. Łatwiej będzie też dojechać do parku przy ulicy Zawilcowej. Widzicie, same dobre informacje, same dobre wiadomości. No a jeżeli nie chcecie stać w korku albo dostać się bezpiecznie gdzieś od czwartku do niedzieli bez żadnych utrudnień, no to jednak radziłabym udać się na stronę Dziennika Wschodniego i poczytać sobie, co tam się dzieje dokładnie. No a my zostajemy z najlepszą muzyką. Rage Against the Machine już teraz w waszych głośnikach z kawałkiem Killing in the Name. Klasyczek także. Dajcie głośniej.

0: Na zegarach 7.31 sprawdźmy, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. Kochani, nie najlepiej, ale bywało też gorzej. Aleje Racowickie lekko zaczynają nam się tutaj zapełniać, tak samo krakowskie Przedmieście, idąc dalej Wileńska, Okopowa i 3 Maja. Tam jeszcze nie ma tragedii, ale zaczyna być coraz gorzej. Gorsza sytuacja jest na ulicy Głębokiej, Pagi i Narutowicza. Patrząc dalej, Zana i Wojciechowska, tam również postoicie chwilę dłużej. No i jeszcze Jana Pawła II, no i Unii Lubelskiej. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515 515 982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Grzyby w domu? Opcje są dwie. Albo nie sprzątnąłeś od tygodnia kubka z fusami po herbacie, albo w najbliższy piątek wieczorem spotkasz się z pradawnymi bogami na kanapie w salonie. Opcja numer 3. Muzyczna podróż w środku tygodnia na rubieże wyobraźni. Nieważny gatunek. Ma być dziwnie. Psychodela, stoner, sludge, jazz, elektronika, a czasem wszystko naraz. W każdą środę o godzinie 21:00. W każdą środę trzeci rodzaj grzyba w twoim domu.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Breakout z kawałkiem Oni zaraz przyjdą tu. No wiecie, kto do nas przyjdzie 28 maja na scenę w centrum. Zespół Totentanz zagra specjalnie dla was specjalny koncert, bo będzie to tym razem koncert akustyczny i to siedzący koncert akustyczny, także nie będziecie stać pod sceną, tylko siedzieć i słuchać, jak panowie właśnie grają na scenie. Będzie ciekawie, będzie wspaniale. Jeżeli nie znacie jeszcze zespołu Totentanz, w co wątpię, no to za chwilę posłuchamy sobie ich wspólnie. Także moi drodzy, ja przypominam, że 28 maja widzimy się na mojej sali widowiskowej w Chatce Żaka, bo właśnie wtedy odbędzie się majowa scena w centrum. A teraz 7 godzin w tył od zespołu Totentanz, które już niedługo usłyszymy na żywo. W wersji akustycznej, przypominam, w wersji akustycznej.

The Smashing Pumpkins in 1979 na antenie Akademickiego Radia Centrum. No a ja mam informację ze świata muzyki. Uwaga, uwaga, bo eksperci wybrali nową, najlepszą solówkę wszechczasów i już nie jest to Stairway to Heaven, tak jak to było przez wiele, wiele lat. Teraz podobno najlepsza solówka jest w Purple Rain od Prince'a z 84 roku. W sumie posłuchamy sobie tej piosenki za chwilę, no bo tak chyba trzeba, tak mi się wydaje, że musimy tego przysłać, czy naprawdę to brzmi aż tak dobrze. W całym zestawieniu jest naprawdę mnóstwo przeróżnych piosenek, bo jest to lista 100 najlepszych solówek gitarowych wszechczasów w magazynie Rolling Stone. Także jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, no to 4 maja właśnie niedawno została ta lista opublikowana. No i jest tu właśnie na przykład, nie wiem, Hotel California, jest wiele, wiele różnych piosenek, także jeżeli chcielibyście sobie poczytać, co tam dokładnie się znalazło, no to ja odsyłam was właśnie na stronę Rolling Stone, a my teraz posłuchajmy sobie, jak brzmi ta przepiękna solówka od Prince'a. Już teraz Purple Rain w waszych głośnikach. Czy jest to waszym zdaniem najlepsza solówka wszechczasów? Możecie pisać 515 515 982.

0: Apokaliptika i Adam Gontier na antenie Akademickiego Radia Centrum, a na zegarach mamy już godzinę 8, także to pora na wydarzenia.
1: Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie na obchody Święta Straży Granicznej. O tym za chwilę. Powiemy też o zawodach kolarskich oraz nadaniu tytułu doktora honoris causa z okazji 73-lecia Politechniki Lubelskiej.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: Prezydent Karol Nawrocki odwiedzi Lubin podczas Święta Straży Granicznej. Na mieszkańców czekają pokazy sprzętu, koncert i atrakcje rodzinne. Uroczystości rozpoczną się w południe na Placu Zamkowym, gdzie odbędzie się oficjalny apel oraz promocja funkcjonariuszy na pierwszy stopień oficerski. Prezydent wręczy także odznaczenia państwowe i flagi RP zasłużonym strażnikom granicznym. Organizatorzy przygotowali również liczne atrakcje dla mieszkańców, w tym prezentację sprzętu Straży Granicznej, pokaz musztry paradnej oraz strefę zabaw dla dzieci. Zwieńczeniem obchodów będzie wieczorny koncert orkiestry reprezentacyjnej, która wykona utwory filmowe i rozrywkowe. Lublin stawia na dwa kółka, co dla czterech oznacza krótkie wakacje od uczęszczanych tras. Ruszają zawody dla kolarzy. W połowie maja kierowcy w Lublinie muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu. To efekt organizacji 29. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Tandemów oraz 7. Hetman Paracycling Cup.
2: Dwa spośród czterech zaplanowanych etapów zawodów odbędą się w Lublinie. Pierwszy etap odbędzie się w czwartek, 14 maja w godzinach od 9 do 13.30. Dystans rundy to około 3 km 300 metrów. Etap czwarty, zaplanowany na 17 maja w niedzielę, odbędzie się w godzinach od 9 do 13.45 i dystans rundy to około 1400 metrów.
1: Mówi Monika Głazik z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Służby policyjne będą czuwać nad bezpieczeństwem na trasach obu etapów. Szczegółowe informacje o objazdach komunikacji miejskiej zostaną podane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Politechnika Lubelska świętuje 73-lecie działalności. Profesor Stanisław Legutko z Politechniki Poznańskiej otrzyma tytuł doktora honoris causa. Wyróżnienie zostanie przyznane za wybitne osiągnięcie naukowe w dziedzinie inżynierii mechanicznej oraz wieloletnią współpracę z lubelską uczelnią. W programie wydarzenia znalazły się także promocje doktorskie i habilitacyjne dla naukowców związanych z Politechniką Lubelską. Nie zabraknie również nagród dla najlepszych dydaktyków wybranych przez studentów oraz odznaczeń państwowych i resortowych dla pracowników uczelni. Jubileuszowe obchody rozpoczną się o godzinie 11 w Auli Wydziału Mechanicznego przy ulicy Nadbystrzyckiej. W dniach od 27 do 31 maja Lublin ponownie wypełni się dźwiękami Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody. O tym, co przygotowali organizatorzy na 18. edycję wydarzenia, opowie gość dzisiejszej porannej rozmowy Radia Centrum Grzegorz Paluch. Startujemy jak zwykle o 8.10. Zostańcie z nami.
0: No sprawdźmy, co dzieje się na dworze. W tym momencie temperatura na termometrach to 7 stopni, a to odczuwalna to 3 stopnie Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1003 hektopaskale, przez co biometr jest niekorzystny. Jakość powietrza za to jest dobra, a temperatura wzrośnie dziś aż do 12 stopni, także ubierajcie się ciepło.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: No i drodzy, rozpoczynamy kolejną godzinę naszej porannej audycji Głowa do Góry. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota. Będę tutaj z wami jeszcze do godziny 10. Za kilka minut, dosłownie za 6 na naszej antenie. Poranna rozmowa i sama dobra muzyka. Oczywiście także już teraz Killswitch Engine z kawałkiem Mikers. Tak na rozbudzenie.

0: Poranna rozmowa Radia Centrum.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Krystyna Awremienko. Wielkimi krokami zbliża się Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY. Dlatego dziś w ramach porannej rozmowy Radia Centrum będziemy rozmawiać właśnie o programie nadchodzącej 18. edycji.

0: studiu mam przyjemność gościć Grzegorza Palucha, kuratora festiwalu. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Festiwal Kody rozpocznie się 27 maja i potrwa do końca miesiąca. Pięciodniowe święto muzyki w Bogactwie Odsłon otworzy francuski kolektyw La Tompette. Zespół już po raz kolejny chyba zagości na festiwalowej scenie i co ciekawe, tym razem powróci na nią ze spektaklem Orlando e Melancholic Portrait.
1: Tak, rzeczywiście 2 lata temu zaprosiłem zespół La Tompette do Lublina i był to ogromny sukces. Wtedy usłyszeliśmy taki projekt Nocturnes. W tym roku będzie to zgoła zupełnie inny program, bo jest on oparty na takich 2 biegunach. Jeden z nich to muzyka flamandzkiego mistrza renesansu, czyli Orlando di Lasso, i też historia jego życia, która jest arcyciekawa, oraz zderzenie tej muzyki z twórczością Virginia Woolf. I jest to droga przez wieki, tam od XVI wieku po wiek XX tej tytułowej postaci.
0: Drugiego dnia festiwalu, 28 maja, na uczestników czeka koncert Flow Unit hashtag Ensemble z muzyką Egidii Medeszkate, której twórczość opisywana bywa jako połączenie wzorów tekstylnych i muzyki indyjskiej. Nie mogę nie zapytać, jak będziemy mogli poczuć to ciekawe połączenie, jak to się będzie przejawiać w muzyce?
1: Przede wszystkim muzyka Egidii to jest muzyka współczesna, tak? Muzyka komponowana, która jest zapisana w partyturze. I co ciekawe, Egidia poza tym takim backgroundem muzycznym, komponowanym, ona ma też background wzornictwa przemysłowego, ponieważ studiowała to na Politechnice bodajże w Kownie. I przenosi tę technikę tkania dywanów na tworzenie partytury, tak? Na tworzenie tej struktury muzycznej, więc tam jest dużo mikrotonowości, tam są struktury, które się powtarzają. Jest rytm ten taki wizualny, że tak powiem, jeżeli chodzi o, jak patrzymy na dywany, jest przenoszony na strukturę dzieła muzycznego, więc dla wytwornego słuchacza na pewno te takie niuanse będą wybrzmiewać.
0: Tego wieczoru na lubelskiej scenie pojawią się również Maja Miro, Piotr Gwadera, Ryszard Lubiniecki i Paweł Iwan. Artyści premierowo zaprezentują swój projekt 100 tysięcy Polsk. Co kryje się za tą nazwą?
1: Tak, tutaj jest bardzo ciekawa historia, bo to jest powrót tak naprawdę do Polski Zygmunta III Wazy. I wtedy powstał taniec polsko-szwedzki, nazwany właśnie Polską. I w bibliotekach w Szwecji można odnaleźć ponad bodajże 100 tysięcy zapisów melodii tego tańca, stąd ten tytuł 100 tysięcy Polsk. I artyści, biorąc na warsztat tę muzykę tradycyjną, przefiltrowują już ją także przez swoją wrażliwość i nadają jej nowego brzmienia i nowego sensu właśnie w XXI wieku.
0: Zwieńczeniem drugiego dnia festiwalu będzie występ peruwiańskiej artystki Alejandry Cardenas, znanej również jako Ale Hop. Będzie to także polska premiera materiału z jej płyty A Body Like a Home. Jak zaznacza sama twórczyni, jest to płyta głęboko intymna, czerpiąca inspirację z jej własnych życiowych doświadczeń. Czy koncert będzie właśnie okazją, by usłyszeć na żywo wszystkie utwory z jej albumu?
1: Tak, artystka ma w planie zagrać cały album i bardzo ciekawa jest tutaj też formuła tego albumu. Rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, ona przefiltrowuje swoje doświadczenie przemocy, kolonializmu, rasizmu, z którym się spotykała podczas swojego życia, też zderzenie z alkoholizmem i tak dalej. Czyli jest tam bardzo dużo ludzkich dramatów zawartych w tej muzyce i tutaj tkanka dźwiękowa zderza się też z tekstem literackim, bo sama płyta została wydana z tomikiem wierszy, więc tutaj te 2 światy muzycznego ambientu, takich niesamowitych przestrzeni spotkają się właśnie z literaturą.
0: Piątkową scenę festiwalu 29 maja zdominują wykonawcy z Norwegii. Tego wieczoru zagra zespół Super Silent, a po występie trio swój talent zaprezentuje artystka solowa Jenny Hall. Są to twórcy różni, a zarazem wyraziste i oryginalne postaci współczesnej sceny eksperymentalnej. Dlatego chciałabym zapytać, jakich gatunków tutaj możemy się spodziewać?
1: No, Super Silent jest to legenda, jeżeli chodzi o scenę muzyczną, improwizowaną. To jest kolektyw, w którego skład wchodzą wielkie postaci muzyki, czyli Arve Henriksen, trębacz, Helge Sten, który gra na elektronice, i Stale Storlocken, który gra na instrumentach klawiszowych. I co jest ciekawe, ten koncert nie jest nigdy planowany. Ta struktura jest zawsze tworzona w trakcie wydarzenia, więc to jest taka pełna improwizacja. Jenny Hall, też bardzo ciekawa artystka, która tworzy na granicy performance'u, literatury i sztuki konceptualnej, a co ciekawe, jest to też taki bardzo, bardzo, bardzo ambitny pop, także jest to muzyka, która może się spodobać tak naprawdę każdemu.
0: Kolejny piątkowy koncert to kratka dla miłośników muzyki balansującej między folkiem, ambient, jazzem i dream popem. I tutaj to będzie też występ, można powiedzieć, międzynarodowy, bo duet tworzą artyści z różnych krajów.
1: Johnny Nash, szkocki artysta, ale mieszkający w Amsterdamie, oraz Tomo Katsurada, artysta japoński, ale również mieszkający w Amsterdamie. Oni zagrają muzykę Johnny'ego Nasha właśnie z albumu Once Was Ours Forever. I tutaj rzeczywiście spotykamy kolejny miks różnych gatunków, właśnie od ambientu, przez muzykę folkową, przez taki delikatny pop, więc kolejne zderzenie tradycji i współczesności.
0: Trzeci dzień festiwalu Kody zwieńczy jego, można już chyba stwierdzić, niezmienny punkt programu. Mówię tutaj o Nocy Tańca. Jakie kapele w tym roku usłyszymy na lubelskiej scenie?
1: Tak, jest to bardzo takie emblematyczne wydarzenie, które przyległo już do festiwalu i tworzymy je każdego roku. Tutaj ja troszkę zmieniłem formę, ponieważ zawsze grała jakaś jedna kapela, a w tym roku zaprosiłem dwie kapele. Jest to kapela Kotra z Litwy, ale skład bardzo międzynarodowy, ponieważ została ona założona przez Morgana Mauretiacha z Perth, z Australii. Oni wykonują muzykę pogranicza Białorusi, Litwy, Polski, też muzykę żydowską. I tutaj naprzemiennie kapela Kotra będzie grała z lokalną orkiestrą ze Zdziłowic, czyli z orkiestrą Podróżniacy, tworzoną przez dzieci i młodzież. Więc będzie to potańcówka na dwogłosy, gdzie muzyka pogranicza spotka się z muzyką roztocza.
0: Sobotni program 30 maja otworzy koncert upamiętniający stulecie działalności Polskiego Radia. Będzie to okazja, by usłyszeć Royal String Quartet z premierowym kwartetem Pawła Malinowskiego oraz najnowszy materiał Wojciecha Błażejczyka, Reju Sounds. Czy mógłby pan opowiedzieć więcej o tych projektach muzycznych?
1: Oczywiście. Jest to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego będziemy świętować właśnie stulecie Polskiego Radia i jest to jeden z elementów takiego dużego projektu organizowanego przez program Drugi Polskiego Radia, czyli powrotu do tej idei zamówień kompozytorskich. Już część z tych zamówień została zaprezentowana w różnych miejscach, w Warszawie, w Krakowie, a teraz swoją odsłonę ten projekt będzie miał w Lublinie i właśnie tym zamówionym utworem jest kwartet na smyczki Pawła Malinowskiego. Ten utwór zestawiliśmy z kwartetem smyczkowym Pawła Mikietyna, a pomiędzy tymi dwoma kwartetami umieściłem muzykę Wojciecha Błażejczyka. I to wydarzenie też łączy się z premierą płyty Wojtka, która będzie właśnie w dzień koncertu. Jest to muzyka grana na różnych obiektach znalezionych w śmietniku często, czy używanych przez nas każdego dnia, jak na przykład suszarka do ubrań, więc Wojtek tworzy tutaj bardzo ciekawe przestrzenie dźwiękowe i nie jest to trudne w odbiorze, jest to bardzo przyjemne.
0: Kolejny punkt sobotniego programu i kolejna premiera. Duet Wcias zaprezentuje swój najnowszy materiał z albumu Wiwaty. Zespół za sprawą swojego repertuaru przyniesie słuchaczy do województwa wielkopolskiego. Jakie aspekty twórczości formacji pana zdaniem umożliwią właśnie tą muzyczną podróż?
1: No przede wszystkim Wcias to jest taki kolektyw tworzony przez braci bliźniaków Karola i Filipa i tutaj taki aspekt niezwykle istotny to jest to, że chłopaki eksplorują muzykę graną na dudach, bo Wielkopolska to jest też, co może niespotykane, bo dudy nam się najbardziej kojarzą przecież ze Szkocją, ale w Wielkopolsce też grano na dudach, więc tutaj muzyka tradycyjna grana na dudach i instrumentach dętych zostanie przetworzona w taki bardzo przyjemny, ciekawy ambient.
0: Festiwal Kody umożliwi również podróż do Dalekiego Wschodu, ponieważ w sobotę na scenie zagości również Hatice Noit. Artystka znuży słuchaczy w muzycznych opowieściach zbudowanych wyłącznie na ludzkim głosie.
1: Dokładnie tak. Tutaj Hatice jako nastoletnia dziewczynka udała się w podróż do Tybetu i ona została zauroczona śpiewem buddyjskiej mniszki. Od tamtej pory skupiała się na tym, że będzie tworzyła muzykę opartą właśnie na głosie ludzkim. I co ciekawe, ona tutaj łączy bardzo odległe przestrzenie, ponieważ tworzy ona swoje utwory na bazie muzyki tradycyjnej Japonii, ale też na bazie muzyki bułgarskiej, na bazie tutaj europejskich tradycji muzycznych, więc efektem tego są bardzo hipnotyczne, często bardzo też dynamiczne struktury dźwiękowe, które no, mogą też poprowadzić do tego, że człowiek może tupnąć nóżką, w tym sensie, że mogą porwać też do tańca, więc jest to niezwykle ciekawy projekt.
0: Program ostatniego dnia festiwalu współtworzyć będą artyści z Polski i Stanów Zjednoczonych. Niedzielne występy 31 maja rozpocznie koncert z okazji setnej rocznicy urodzin kompozytora Mortona Feldmana. Jacy twórcy wykonają kompozycję jednej z najważniejszych postaci dwudziestowiecznej muzyki współczesnej?
1: Ten koncert pomyślałem jako takie bardzo szerokie doświadczenie muzyki Feldmana, bo to była postać, która przede wszystkim miała zupełnie inne podejście do czasu w muzyce i ciszy. Więc połączyłem tutaj dwa utwory, Triadic Memories i Crippled Symmetry. Pierwszy utwór zostanie wykonany przez pianistę Andrzeja Karałowa, drugi natomiast przez trio, przez Emilię Sitarz, Ewę Liphen i Magdę Kordlasińską-Pękale.
0: Amerykański akcent podczas tegorocznej edycji festiwalu zapewni również koncert kompozytorki i artystki dźwiękowej Ellory Saxl. Występowała ona na scenie w Europie i Ameryce Północnej, a teraz mamy okazję, by usłyszeć twórczynię w Lublinie.
1: Tak, jest to niesamowita artystka, która również działa na styku wielu, wielu dziedzin sztuki. Ona w sposób niesamowity też wykorzystuje nagrania terenowe, z którymi gra, łącząc je z muzyką elektroniczną, z syntezatorami. I właśnie to będzie to taki trochę pejzaż z jej różnych albumów solowych, który będziemy mogli doświadczyć właśnie również w muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim i również w tym połączeniu z dźwiękami miasta.
0: Finałem Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody 2026 będzie koncert Antoniny Nowackiej. Posunęłabym się do stwierdzenia, że jednym z głównych atutów twórczości polskiej wokalistki jest właśnie jej wyjątkowy głos.
1: Dokładnie tak. Antonina również penetrowała różne sztuki i techniki korzystania ze swojego głosu i wykształciła coś, co można nazwać jej takim swoim sposobem na korzystanie z tego, uważam, z jednego z najpiękniejszych instrumentów, jakie możemy usłyszeć. Ona też posługuje się bardzo ciekawym vibrato, wykorzystuje też nagrania terenowe i co ciekawe, ona bardzo idzie w swojej twórczości, w tę korespondencję z naturą, więc to jest też pomyślane tak, żeby tutaj Antonina zagrała w korespondencji z Ogrodem Saskim.
0: Po raz kolejny Kody staną się pomostem pomiędzy muzyką archaiczną a estetyką utworów współczesnych, a współtworzący program 18 odsłony artyści zbudują nową jakość muzyczną, czerpiącą inspirację z dawnych motywów dźwiękowych. W studiu Radia Centrum gościliśmy dziś Grzegorza Palucha, koordynatora festiwalu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję ślicznie i zapraszam na festiwal. Zapraszam też do takiego bliższego przyjrzenia się programowi na stronie www.kody-festiwal.pl oraz do zakupu biletów. Ja chcę też wspomnieć, że tutaj organizatorem festiwalu jest Ośrodek Rozdroża.
0: Kolejny program już jutro o tej samej porze. Była z Wami Krystyna Abramienko. Życzę miłego dnia i do usłyszenia.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: 30 minut po godzinie 8 pora zobaczyć, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. Kochani, jest was coraz więcej. Aleje Racławickie już lekko zakorkowane, tak samo krakowskie przedmieście Okopowa i 3 Maja. Patrząc dalej, bohaterów Monte Cassino w okolicach Ronda, tam również możecie postać trochę dłużej. Tak samo Zana Wojciechowska, no i turystyczna w stronę Grafa, tam również zaczynają nam się tworzyć korki. Aleja Kraśnicka, lekko zakorkowana Jana Pawła II, tam również możecie postać chwilę dłużej od jakiegoś czasu. Patrząc dalej, Unii Lubelskiej, no i jeszcze Obywatelska, powoli nam się korkują. Tak samo na ulicy Jaczewskiego większe korki. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego, właśnie na przykład gdzieś jedziecie i coś zobaczyliście, to możecie napisać nam pod 515-515-982, co się tam dzieje, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Cześć, tu Rafał Husz, no to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
3: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98.2 FM. Gonisz własne cię. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój. Dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
4: Reklama.
6: Najwięcej loka w mieście.

Crygen na antenie akademickiego Radia Centrum. Kochani, co to będzie za wspaniały album? News ogłosiło to już jakiś czas temu, że ten album właśnie będzie wychodził. Zatytułowany ma być The Wow Signal. No i właśnie pokaże się całemu światu w całości 26 czerwca, także już niedługo, niedługo. Wyszedł już utwór Be With You, do którego też powstał teledysk oficjalny, który możecie sobie sprawdzić, a to jest właśnie kolejny kawałek Crygen, którego przed chwilą przesłuchaliśmy, który pojawia się właśnie na tym albumie, także co, pozostaje nam jedynie czekać, no i słuchać, co tam nowego panowie wydają. A my w międzyczasie, skoro czekamy tak na album Muse, to posłuchamy sobie polskich klasyków Klaus Mittwoch z kawałkiem Klaus Mittwoch już teraz w waszych głośnikach.

0: 44 minuty po godzinie 8, pora na naszą dzisiejszą imprezę FM. No i o jakich koncertach sobie porozmawiamy, co niedługo dzieje się w naszym kraju. Uwaga, uwaga. Już we wtorek, 19 maja, jak to szybko przyszło, na scenie Stadionu Śląskiego w Chorzowie wystąpi Metallica ze swoim M72 World Tour. Także jeżeli macie bilety, no to oczywiście zazdroszczę. Mam nadzieję, że będziecie bawić się świetnie. Jakieś ostatnie, z tego co wiem, tam zostały jeszcze. Także więcej na stronie organizatorów, no ale we wtorek 19 maja Metallica właśnie zagra w Chorzowie. Kolejny koncert, o którym sobie porozmawiamy, odbędzie się już w naszym mieście, w Lublinie, w Fabryce Kultury Zgrzyt. 22 maja odbędzie się koncert tribute dla Roniego Jamesa Dio. Także jeżeli kochacie te kawałki, chcielibyście posłuchać ich na żywo, to moim zdaniem to idealna impreza. 22 maja, Fabryka Kultury Zgrzyt, tribute dla Roniego Jamesa Dio. I ostatni koncert, o którym sobie powiemy, odbędzie się już w stolicy, w Torwarze, a Perfect Circle zagrają 10 czerwca właśnie w środę. Z tego co widziałam, ostatnie bilety też były dostępne jeszcze jakiś czas temu, także jeżeli jesteście zainteresowani i chcielibyście zobaczyć a Perfect Circle na żywo, co na pewno będzie przecudownym doświadczeniem, no to 10 czerwca w środę wystąpią w warszawskim Torwarze.
1: Radio Centrum.

Niecałe 5 minut do godziny 9 na zegarach, a przed sekundą The Police z kawałkiem Hole in My Life na antenie Akademickiego Radia Centrum. Jeżeli wy macie pustkę informacyjną aktualnie, no to my ją zaraz zapełnimy. Mikołaj Borowiec właśnie usiadł przed mikrofonem, także już niedługo wydarzenie na naszej antenie. Zostańcie z nami, a w międzyczasie, jak będziecie czekać właśnie na te cudowne wydarzenia, no to równie dobry kawałek Omen i Co mnie tutaj trzyma. Mam nadzieję, że właśnie te informacje, które za chwilę będą na naszej antenie.

0: Omen. I co mnie tutaj trzyma na antenie Akademickiego Radia Centrum? A na zegarach mamy już godzinę 9, także to pora na wydarzenie.
1: Ile dziś zapłacimy za paliwo? O tym za moment. W wydarzeniach również o zaostrzeniu przepisów związanych z punktami karnymi oraz w festiwalu charytatywnym Ublub Show.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: Dziś paliwo tańsze niż wczoraj. Ile zapłacą kierowcy? Jak poinformowało Ministerstwo Energii, cena maksymalna benzyny 95 wyniesie 6,28 zł za litr, benzyny 98 6,87 zł, a oleju napędowego 6,84 zł. Resort rekomenduje dalsze utrzymanie programu ceny paliwa niżej, który formalnie obowiązuje do 15 maja. Sytuacja na rynku paliw jest również na bieżąco konsultowana z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Zostajemy przy informacjach dla kierowców. Od 3 czerwca zmienią się przepisy dotyczące punktów karnych. Zgodnie z projektem opublikowanym przez Rządowe Centrum Legislacji, każde przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę będzie skutkowało przyznaniem 15 punktów karnych, niezależnie od skali wykroczenia. Według danych za 2025 rok aż 90% z prawie 3 milionów wystawionych mandatów dotyczyło właśnie zbyt szybkiej jazdy. Nowe przepisy ograniczą również możliwość kasowania punktów poprzez kursy reedukacyjne. Część najpoważniejszych wykroczeń, m.in. jazda po alkoholu czy wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, zostanie wyłączona z tej opcji. Resort Spraw Wewnętrznych pracuje też nad zmianami, które umożliwią uniknięcie ponownego egzaminu na prawo jazdy po przekroczeniu limitów punktów karnych. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Wybieracie się na Lublinalia? Nie martwcie się o powrót do domu. W związku z organizacją Dni Kultury Studenckiej Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie zapowiada wzmocnienie komunikacji nocnej. Zmiany mają ułatwić uczestnikom wydarzenia powrót do domów po koncertach odbywających się na terenach zielonych Browaru Perła. W noce z 15 na 16 oraz z 16 na 17 maja linie N1, N2 i N3 będą kursowały co 30 minut w godzinach od 22.30 do 1.30 oraz co 60 minut w godzinach od 1.30 do 4.30. Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie nie zabraknie muzyki, śpiewu i tańca. Zbliża się 12. edycja wydarzenia charytatywnego Ublub Show. Tegoroczna odsłona będzie miała formę musicalu. Jak podkreślają organizatorzy, uczestnicy sami przygotowali scenariusz, teksty utworów oraz choreografię. W wydarzeniu bierze udział ponad 70 osób, zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich. W trakcie spektaklu odbędą się też licytacje, a dochód ze sprzedaży biletów cegiełek zostanie przekazany na pomoc Franiowi. Więcej mówi organizatorka wydarzenia, studentka 4. roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, Aleksandra Ziomek.
2: Zbieramy pieniądze na leczenie Frania z tyłu. Jest to synek jednej z nauczycielek akademickich u nas na uniwersytecie. Franio choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Jedyną opcją dla niego terapii jest terapia genowa, kosztująca około 16 milionów złotych. To staramy się pomóc uzbierać tę kwotę swoją malutką częścią, angażując się w tą zbiórkę.
1: Tegoroczny Ublub Show odbędzie się w dwóch terminach. Na pierwszy z nich, 17 maja, bilety cegiełki zostały już wyprzedane. Dostępne pozostają jeszcze wejściówki na drugi termin wydarzenia, który zaplanowano na 24 maja o godzinie 18. Wszystkie szczegóły znajdują się na Instagramie umlub.show.
3: Ignas Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe, a zaczniemy od piłki nożnej. We wczorajszy wieczór została zainaugurowana 36. kolejka hiszpańskiej La Liga. W jej ramach kibice mogli śledzić trzy pojedynki. Levante pokonało na wyjeździe Celta Vigo 3-2. Real Betis wygrał na własnym terenie z Elche 2-1. Podopieczni Manuela Pellegriniego dzięki tej wygranej przypieczętowali swój awans do następnej edycji piłkarskiej Ligi Mistrzów. W ostatniej rywalizacji dnia Atletico Madryt na wyjeździe pokonało Osasunę 2-1. Dzisiaj na Półwyspie Iberyjskim będziemy mogli śledzić cztery starcia. O 19:00 Villarreal zmierzy się z Sevillą, a Espanyol zagra z Athletic Bilbao. Na koniec dnia Deportivo Alaves podejmie przed własną publicznością świeżo upieczonego mistrza kraju FC Barcelonę, natomiast Getafe zagra z Majorką. Pozostając jeszcze na chwilę w tematach piłkarskich, warto dodać, że na brak wrażeń w dzisiejszy wieczór nie będą mogli narzekać również kibice PKO BP Ekstraklasy. O 18:00 walcząca o utrzymanie Arka Gdynia zagra z pewnym gry w Europie Górnikiem Zabrze. Natomiast o 20:00 czeka nas bardzo ciekawe starcie w kontekście walki o eliminację europejskich pucharów. Raków Częstochowa zagra w nim z Jagiellonią Białystok.
4: Te dwa mecze wyjazdowe, które są przed nami, zdecydują o tym, czy będziemy do samego końca w strefę medalową, tak bym to powiedział. No i dzisiaj no, trudno nie patrzeć na to też bardziej strategicznie, bo już wiadomo, że gra się toczyło dużą stawkę. To nie tylko prestiż, ale też pieniądze, wpływy i tak dalej, kolejna europejska przygoda.
3: Mówił przed spotkaniem trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Oba zespoły przed tym starciem mają w tabeli po 49 punktów. Przejdźmy do tenisa. Już dzisiaj Iga Świątek stanie przed szansą na awans do półfinału turnieju WTA 1000 w Rzymie. Rywalką Polki na etapie ćwierćfinału będzie Amerykanka Jessica Pegula. Start tego pojedynku zaplanowany jest na godzinę 13. W drugim dzisiejszym starciu w rywalizacji pań Elina Svitolina zagra z Eleną Rybakiną. Start tego spotkania zaplanowany jest na godzinę 19. Na koniec koszykówka i smutne informacje, które napłynęły.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: Moi drodzy, rozpoczynamy właśnie w tym momencie ostatnią godzinę naszej porannej audycji Głowa do Góry. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota, no a razem ze mną najlepsza muzyka, także już teraz hymn z kawałkiem Right Here in My Arms w waszych głośnikach.

Oj, Korn się chyba nigdy nie zestarzeje. Reward the Scars przed chwilą na naszej antenie. Jest to nowość, nowy kawałek wydany kilka tygodni temu. No i właśnie został on wydany dlatego, że wychodził też nowy dodatek do Diablo 4. Tutaj coś dla fanów gier, jeżeli kochacie gry. No to właśnie w Diablo 4 ten kawałek możecie usłyszeć, zatytułowany. W ogóle ten dodatek jest Lord of Hatred, czyli pan nienawiści, król nienawiści, co chyba wydaje mi się, że klimat tego kawałka oddaje idealnie, bo jest rzeczywiście taki bardzo agresywny, mroczny i lekko przerażający, ale cudowny jak zawsze. Także jeżeli nie możecie się doczekać koncertu zespołu Korn, który już niedługo w Polsce, no to, moi drodzy, ja wam się wcale nie dziwię. A my nadal jedziemy z klasykami. Queen, Another One Bites the Dust. Cudowny kawałek, także dajemy głośniej na rozpoczęcie dnia, żeby było przyjemniej.

0: R.E.M. z kawałkiem Losing My Religion na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach mamy 25 minut po godzinie 9, a razem ze mną w studiu Mikołaj Borowiec.
1: Dzień dobry, witam.
0: No właśnie, jest pora na nasz ogólnopolski, ogólnoświatowy przegląd mediów, także Mikołaj, pochwal się, co tam znalazłeś dla naszych słuchaczy.
1: CERT Orange Polska ostrzega, że oszustwa przy sprzedaży na OLX i podobnych serwisach wciąż są aktywne. Scenariusz często zaczyna się od kontaktu na WhatsAppie i kończy próbą wyłudzenia danych na stronie podszywającej się pod bank. Schemat zwykle zaczyna się od pośpiechu. Oszust naciska na szybki odbiór i przekonuje, że wszystkim się zajmie. Pada też obietnica, że kurier zapakuje paczkę, a sprzedający mają jedynie przygotować do odbioru. Gdy ofiara poda adres, po krótkim czasie otrzymuje prośbę o sprawdzenie e-maila i potwierdzenie płatności, by odebrać rzekomo wysłane pieniądze. W praktyce to próba skłonienia sprzedającego do kliknięcia w podstawiony link i wykonanie instrukcji oszusta. Jednak CERT tutaj zaznacza, żeby zwracać uwagę na te maile, jak są napisane, ponieważ występują w nich błędy.
0: O.
1: Także można łatwo to poznać.
0: No to przynajmniej tyle. To ja może dla takiego załagodzenia sytuacji, żeby nie było tak ponuro, znalazłam dla was taki artykuł. Rowerem poniżej tafli jeziora, jedyna taka ścieżka rowerowa już otwarta. Słuchaj tego, możesz sobie przejechać normalnie przez jezioro, ta ścieżka ma ponad 200 metrów jesteś na takiej wysokości, że wodę masz jakby na wysokości oczu. Ta ścieżka jest taka po prostu zagłębiona, że woda, wiesz, po bokach jest, masz takie dwie ścianki i jedziesz sobie przez środek sam jeziora.
1: Jak Mojżesz.
0: Rozumiem. Trochę tak, trochę tak. Ale właśnie można polecieć sobie, albo w sumie pojechać, bo to jest w Europie, w Belgii, z tego co pamiętam. Także można się przejechać. Jest cudownie, jest pięknie, z tego co widzę. Wy nie zobaczycie niestety, ale ja mogę pokazać Mikołajowi. Tutaj jedzie się przez jezioro i całkiem przyjemnie. Nie? Dookoła drzewa, lasy, ty jedziesz przez jezioro i to rowerem? Szaleństwo.
1: Mogliby to nazwać ścieżką mojżeszową.
0: Ścieżka mojżeszowa? Zobaczymy. Trzeba im wysłać maila, żeby zmienili nazwę.

0: Autopromocja.
1: Co to za sprzęt?
2: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
1: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
2: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
1: W każdą środę o 20 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
2: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
1: i Jakub Grys.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

City Love i King na antenie Akademickiego Radia Centrum. No moi drodzy, jak takich dwóch króli po prostu, Wojciech Szczęsny i Lewandowski ostatnio siedzieli sobie na autobusie podczas parady FC Barcelony. Była tak zwana feta Barcelony. No i panowie, dwóch Polaków zgarnęło po prostu serca wszystkich. Oni wygrali. Podobno tam prowadzili imprezę najlepiej ze wszystkich, a to podobno Latynosi się najlepiej bawią i Hiszpanie. Także, moi drodzy, są już memy porobione z tego, jest już masa różnych urywek z tego, co panowie tam robili, ale najśmieszniejsze moim zdaniem było chyba to, jak zaczęli jeść lody, pizzę, pić kolę i parodiować innych ludzi. Także, jeżeli jesteście ciekawi, no to na internecie na pewno znajdziecie mnóstwo urywków z tego, jak panowie jechali na dachu gigantycznego autobusu. No i się tam bawili dobrze. Także widzicie, Polacy potrafią się bawić najwidoczniej, najlepiej ze wszystkich.

Illusion i Solo wokół na antenie Akademickiego Radia Centrum, a na zegarach mamy niecałe 5 minut do godziny 10, także to pora, żebym się z Wami pożegnała. Dziękuję Wam bardzo za te spędzone ze mną 3 godziny. Przed mikrofonem była Agnieszka Piechota. No i do usłyszenia już o godzinie 20 w audycji Z Roku na Rok, a ja zostawiam Was z Alicem Cooperem i kawałkiem Hey Stupid, jak słyszycie.

0: Ósmoklasiści piszą swój ostatni egzamin. O szczegółach za chwilę. Będzie także o nowoczesnym biurze obsługi mieszkańców oraz festiwalu tradycji i awangardy muzycznej Kody. Wybiła godzina 10, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec. Dziś ostatni dzień maratonu egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie mierzą się z językiem obcym. Egzamin rozpoczął się punktualnie o godzinie 9. Na jego rozwiązanie uczniowie mają 110 minut. Arkusz przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zawiera zadania sprawdzające m.in. rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych i pracę z tekstem. Obowiązkową częścią egzaminu jest także krótka wypowiedź pisemna, najczęściej w formie e-maila lub wpisu na blogu. Język angielski wybrało w tym roku 98,4% uczniów klas ósmych. Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone do 3 lipca. Mieszkańcy skorzystają z nowej placówki. Pomieszczenia będą w pełni dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Urząd Miasta Lublin wraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową Czechów podpisali umowę, na podstawie której lokal przy ulicy Kaprysowej 2 stanie się nowoczesnym biurem obsługi mieszkańców. Będzie można tam załatwić sprawy związane m.in. z zameldowaniem, prawem jazdy i wiele innych. Więcej o obiekcie mówi Beata Pietryczuk z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.
1: W nowej przestrzeni obsługi przygotowanych zostanie 10 stanowisk z opłatomatem oraz punkt informacyjny. Poczekalnia zostanie wyposażona w biletomat. Budynek będzie zaprojektowany zgodnie z zasadami dostępności. W sali obsługi dostępne będą pętle indukcyjne, a zastosowana kolorystyka ułatwi orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku.
0: Biuro działać będzie w poniedziałki w godzinach od 7.45 do 16.45, a od wtorku do piątku między 7.45 a 15.15. Planowane otwarcie przewidziano na ostatni kwartał bieżącego roku. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Festiwal tradycji i awangardy muzycznej Kody powraca z 18. edycją. Archaiczne brzmienia w świetle nowoczesnych estetyk zyskają nową jakość. Projekt od 2009 roku zamienia Lublin w miejsce spotkań odległych stylów, kultur i epok. Tworzy międzynarodową scenę, która staje się przestrzenią artystyczną poszukiwań zarówno dla wykonawców inspirujących się tradycją, jak i tych, którzy czerpią natchnienie z eksperymentów i improwizacji. Festiwal ma taką formułę, żeby zderzać ze sobą różne gatunki, często bardzo odległe, podkreśla Grzegorz Paluch, kurator programowej inicjatywy.
2: Skupiamy się na tym, żeby w każdym z tych projektów, które prezentujemy, była obecna szeroko rozumiana tradycja. W tym roku przygotowaliśmy 5 dni wydarzeń, które są bardzo różne, bo też zależy mi na tym przy komponowaniu programu festiwalu, żeby każdy z odbiorców mógł znaleźć w tym programie, w tej palecie wydarzeń, coś dla siebie. To jest takie kluczowe.
0: Podczas tegorocznej edycji wystąpią artyści z Polski, Norwegii, Japonii i Peru. Na lubelskiej scenie pojawią się m.in. trio Super Silent, duet Fsias oraz wokalista Hattie Snoid. Przed 5-dniowe święto muzyki rozpocznie się 27 maja. Więcej szczegółów na temat programu nadchodzącej odsłony festiwalu Kody usłyszycie w porannej rozmowie Radia Centrum. Dostępna jest ona na naszej stronie centrum.fm. Sprawdźmy jeszcze prognozy pogody. Na termometrach mamy w tej chwili 9 stopni. Występują duże zachmurzenia. Wiatr umiarkowany, wiejący z prędkością 24 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1003 hektopaskale. Biometr jest niekorzystny, a jakość powietrza dobra.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: Gospodarka opowiedziana przez monety. Jak pieniądz zmieniał historię. Zaprasza dr Ilona Skibińska-Fabrowska z Katedry Ubezpieczeń i Inwestycji Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
1: W 2011 roku z serii Miasta w Polsce została wyemitowana moneta o nominale 2 zł poświęcona po prostu Łodzi. Projektantem tej monety była Ewa Tyc-Karpińska. Łódź to jest oczywiście historia włókiennictwa, uprzemysłowienia polskiego, ale to jest też historia o tym, że Królestwo Polskie stało się miejscem niezwykle sprzyjającym dla rozwoju przemysłu. Polska podzielona między zaborców rozwijała się w różnym tempie. Cały XIX wiek to jest historia o rozchodzeniu się ścieżek rozwoju gospodarczego i ścieżek wzrostu gospodarczego różnych rejonów. Tereny zaboru pruskiego stały się zaawansowane gospodarczo, z wielkoprzemysłowym rolnictwem, z rozwiniętym przemysłem. Galicja, prześmiewczo nazywana Golicją i Głodomerią, była najbiedniejszym rejonem i nawet odkrycia i wykorzystanie złóż ropy naftowej nie pomogło, aby ten region stał się przemysłowy. Natomiast Królestwo Polskie, które po Kongresie Wiedeńskim było połączone Unią Personalną z Rosji, uzyskało swoją szansę. Tą szansą był ogromny rosyjski rynek zbytu. Dzięki polityce księcia Ksawerego Drudzkiego-Lubeckiego, notabene osoby, która wywalczyła powstanie Banku Polskiego, pierwszego polskiego banku centralnego w 1828 roku, granica celna między Królestwem Polskim a Rosją została de facto zniesiona. Czyli wszystkie towary, które były produkowane w zakładach przemysłowych, w zakładach wytwórczych umiejscowionych na terenie Królestwa Polskiego, bez większych dodatków celnych mogły znaleźć swój rynek zbytu w Rosji. No i Łódź zdecydowanie korzystała z tej możliwości. W 1820 roku decyzją namiestnika Królestwa Polskiego, generała Zajączka, powstaje osada przemysłowa. No prawie na surowym korzeniu, bo wieś Łódź, która istniała wcześniej, nijak się miała do tej przemysłowej, tkackiej Łodzi, która zaczęła się od 1820 roku rozwijać. Powstają wielkie fabryki, pierwsza fabryka Geiera, kolejne Szejblera i Poznańskiego, to już jest druga połowa XIX wieku. Pierwszy okres rozwoju Łodzi, okres przemysłu bawełnianego, tkactwo bawełny i wykorzystanie tej możliwości, jakiej daje ogromny rynek zbytu. Trwał ten okres niestety krótko, bo po powstaniu listopadowym Rosja wprowadza bariery celne. Przede wszystkim bardzo wysokie, 30% cła na sukno. Na szczęście w Łodzi rozwija się tkactwo bawełny, przemysł bawełniany. Cła na tkaniny bawełniane jest znacznie niższe, od 8 do 14%. Niemniej podraża to koszty i cenę finalnego produktu. Łódź trochę hamuje w swoim rozwoju, ale po zniesieniu granicy celnej w 1851 roku przemysł łódzki wybucha i zaczyna się rozwijać bardzo dynamicznie. Chciałabym jednak wrócić do tej bariery celnej 30% na sukno, czyli na to, co produkowano z wełny. To druga gałąź przemysłu tkackiego. Len jako surowiec do powstawania tkanin pozostawał chałupniczo, rzemieślniczo wykonywany tkany. Tkaniny lniane były tkane na wsiach, w domach. One nigdy takiej skali przemysłowej nie uzyskały. Wyjątkiem jest tutaj Żyrardów, ośrodek tkactwa lnu. Sukno, wełna. Jak to zrobić, żeby produkować i sprzedawać na ten ogromny, chłonny rynek rosyjski i nie płacić cła? No, dobrze by się było umiejscowić za granicą Królestwa Polskiego, czyli po stronie rosyjskiej, tam wybudować fabrykę sukna, tkalnię wełny, tam uruchomić folusze, czyli coś, co sprawia, że ta wełna staje się gruba, zbita i nieprzemakalna, no przynajmniej do pewnego stopnia, i sprzedawać to, co się wyprodukuje. No i to jest początek Białegostoku. Białegostoku jako drugiego ośrodka tkalniczego. Białystok i Supraśl, Choroszczyn, te trzy główne miasta, gdzie ten przemysł tkactwa sukna się rozwija. Dlaczego to sukno było takie dochodowe i dlaczego ten rynek zbytu był tak ogromny? Bo armia kupowała sukno. To była tkanina, z której szyto mundury, więc dobrze było opanować ten rynek. Jak widać, przedsiębiorcy polscy zawsze mieli pomysł na to, jak wykorzystać te nisze, te możliwości, które się pojawiają. Po pierwsze, przemysł łódzki, jego dynamiczny rozwój, abstrahując od tego, jak ten kapitalizm XIX wieku wyglądał, jak był drapieżny, jak był brutalny, jak nieprzystający do dzisiejszych warunków, a po drugie Białystok, ośrodek tkactwa sukna. pierwsza wojna światowa, Polska odzyskuje niepodległość i okazuje się, że te ogromne rynki zbytu, na potrzeby których produkowały zakłady przemysłowe umiejscowione w Królestwie Polskim, zostają odcięte. To jest Rosja. Po pierwsze Rosja, która została objęta rewolucją, a po drugie, która jest państwem wrogim, a po trzecie, która jest po prostu za granicą. Wymagało to od przedsiębiorców w okresie międzywojennym zupełnego przeorientowania rynków i kierunków zbytu, no i nie wszyscy z sukcesem zakończyli ten proces.
0: Autopromocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
2: W każdą środę o godzinie 19:00. Zaprasza Filip Lech.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Reklama.
7: Akademickie Radio Centrum.
8: Najwięcej rocka w mieście.

0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Fantastyczny kociołek. Receptury dzieł fantazy warte waszej uwagi.
2: Przed kociołkiem i mikrofonem Gabriela Wolińska, za to tym razem przyjrzymy się dosyć szalonej serii gier Borderlands Studia 2K, której pierwsza część ukazała się w 2009 roku. Jeśli kojarzycie ten typ humoru, który odrzuca wszelkie konwenanse, nie ma tematów tabu i żadnych zahamowań, to ten opis bardzo pasuje do Borderlands. Świat tej gry jest anarchiczny, krew się leje strumieniami, no choć można ją w opcjach wyłączyć, ale przede wszystkim funkcjonujemy w środowisku, gdzie wolno niemal wszystko. Wcielamy się w jednego z czterech najemników, których zadaniem, poza sianiem zniszczenia, jest odnalezienie krypty kryjącej wielkie skarby dawnej cywilizacji. I w pierwszej części skupiamy się na planecie Pandora, która w następnych staje się bazą wypadową do kolejnych światów. Jest to FPS osadzony w science fiction. First Person Shooter, tak rozwija się ten tajemniczy skrót, czyli strzelanka z perspektywy pierwszej osoby. Mechanika gry polega na korzystaniu z szerokiego wachlarza broni i umiejętności naszych bohaterów. Jak wspomniałam, w każdej części mamy do wyboru czterech i każdy ma jakieś charakterystyczne cechy. Czy to będą nadnaturalne zdolności, ciekawa technologia czy psy, do wyboru do koloru. Świat gry zaprojektowano w formie otwartej, więc możemy go zwiedzać na nogach bądź pojazdami, których też do wyboru mamy kilka modeli. Spotykamy na drodze różne potwory, kosmitów i postacie, które będą chciały nas zabić lub przydzielić zadanie. Lub jedno i drugie, bo dlaczego nie? Możemy grać w nią sami, a w nowszych częściach pokusić się o współpracę z innymi graczami, no którzy będą nam kryć plecy. Lub nie. Jak wspomniałam, jest to świat bezprawia, choć to nie tak, że twórcy pozostawili nam piaskownicę, w której mamy się bawić i nic więcej. Mamy też do dyspozycji całkiem ciekawą fabułę. Generalnie poszczególne części skupiają się na jednym problemie, ale są one połączone między sobą. Większość postaci, które mamy do wyboru w jednej części, w następnej towarzyszą nam w narracji i w głównej fabule, dzięki czemu zachowujemy pewną płynność w historii. Zwroty akcji może nie dorównują grom stricte fabularnym czy detektywistycznym, ale wątki są poprowadzone dosyć przyjemnie i współgrają z szalonym charakterem gry. Bardziej niż na samej ogólnej fabule, twórcy raczej skupili się na historii, historiach poszczególnych postaci. Co się chwali, to duża różnorodność charakterów, co biorąc pod uwagę, że większość jest w jakimś stopniu szalona, nie jest proste. Pamiętajmy, że Pandora to planeta, na której nie znajdziecie normalnych, w cudzysłowie, osób, bo nikt taki by na nią nie przyleciał. No jedyne prawo, jakie tu obowiązuje, to prawo dżungli, dlatego im bardziej bezwzględny lub szalony jesteś, tym łatwiej na niej przeżyć. Nie wszyscy bohaterowie są perfekcyjnie zaplanowani, ale myślę, że każdy znajdzie postać, która mu się spodoba w całym anturażu, no a wybór, jak wspomniałam, jest dosyć duży. Jeżeli ktoś z was wpadnie na pomysł, żeby zobaczyć film jako próbkę gry, no nie róbcie tego. Film zupełnie nie oddaje jej charakteru. Gra jest brutalna i humorystyczna, ale twórcy nie silili się na kreowanie wzniosłych idei, jak to miało miejsce w adaptacji, a to totalnie kłóci się z pomysłem na ten świat. Pomysł, który polega na kompletnym wywróceniu do góry nogami świata, który znamy, co ma nas zresetować i pozwolić na odrobinę rozrywki w środowisku, które jest może nieco szalone, ale dzięki temu doceniamy to, w którym żyjemy realnie. Seria gier Borderlands doczekała się czterech głównych części i kilku spin-offów, także jest w co grać, jeśli lubicie szalony humor bez zahamowań, ale poniekąd również z dużą dozą tolerancji, to jest to jak najbardziej pozycja dla was. Relaks i odmóżdżenie gwarantowane. Kolejna fabularna pozycja już za tydzień. Czy będzie humorystyczna, czy bardziej poważna, to już musicie przekonać się sami w fantastycznym kociołku, na który serdecznie zapraszam. Była z wami Gabriela Wolińska, do usłyszenia.
1: Cześć, tu Rafał Husz, no Totentanz. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. Totentanz zaprezentuje swój nowy projekt Totentanz prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
3: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98,2 FM. Konisz własne cię.
4: Autopromocja. Reklama. Klubo-kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
5: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
1: Reklama.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Klimatyczna godzina w samym środku tygodnia. Elektronika, trip-hop, soul, funk, R&B, jazz, hip-hop i americana. Wiele gatunków i jeden wspólny mianownik. Gram wszystko to, co dobrze brzmi po zmroku. Zakończ z nami dzień i rozpocznij z nami noc. Wieczorynka już dziś o 22 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszam, Dorota Dudek.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

zaczynamy złowieszczo Evil od zespołu Interpol na 98.2 FM, 6 minut po godzinie 13, środa 13 maja. Zaczynamy najlepszą audycję do przerwy na kawę, może jedzenie, albo w stronę, jeżeli chodzi o drogę, w stronę pracy. Jakub Gry z tej strony, no i zaczynamy. Blondie, kawałek Maria już teraz, to jest Ośrodek Rocka.

Coś się rozmazało na antenie akademickiego Radia Centrum, ale oczywiście pod względem muzycznym. Blurry od zespołu Puddle of Mud na naszej antenie jeszcze możemy usłyszeć. Kwadrans po godzinie 13, no to zaczynamy naszą dzisiejszą audycję od kwestii chyba najważniejszej, a mianowicie od konkursu. Drodzy słuchacze, mamy dla was przygotowaną do rozdania jeden karnet. Karnet dwudniowy, a na co, no biorąc pod uwagę zbliżające się Lublinalia, można się domyślić, że to będzie właśnie na Lublinalia. Lubelskie Dni Kultury Studenckiej, które odbędą się od 15 do 16 maja na terenach Zielonych Browaru Perła, czyli przy ulicy Bernardyńskiej. Drodzy słuchacze, mamy tylko jeden karnet dwudniowy, pojedynczy do tego, warto dodać, więc będziecie musieli się wysilić trochę w naszym konkursie, ale pod względem no właśnie, nostalgicznym jeżeli chodzi o wspominki, generalnie. W wielkim skrócie wysyłajcie do nas pod numer 515-515-982 wasze najlepsze historie, wspomnienia związane z juwenaliami. Dowolnymi absolutnie. Wysyłajcie swoje odpowiedzi. Przypominam, mamy dla was przygotowany karnet na Lublinalia, więc gorąco zachęcam, żebyście zostali z nami i brali udział w naszym konkursie.

Zespół Paradise Lost zaprezentował nam, no, niemałe dzieło sztuki. Kawałek Forsaken na 98.2 FM i przy sztuce jak jesteśmy, no to możemy się naprawdę czymś pochwalić, bo okazuje się, że Lublin sztuką stoi. Pojawiła się ostatnio informacja o tym, że wystawa z Zamku Lubelskiego, ubiegłoroczna, pod tytułem Co babie do pędzla? Artystki polskie 1850-1950 została nominowana w plebiscycie publiczności 46. konkursu na wydarzenie muzealne roku Sybilla 2025. O tym, jakie jest to znaczenie, to warto zaznaczyć, że jest to jedno z najważniejszych wyróżnień w polskim muzealnictwie. No, Mariusz Pudzianowski mawiał, że Polska jest górą. To ja powiem, że Lublin jest górą.

0: Promocja. Lubisz zupę grzybową? A może pierogi z grzybami? A może lubisz sery pleśniowe? Chciałbym zainteresować Cię najnowszym produktem Radia Centrum. 100% grzyba w grzybie w każdą środę o godzinie 21. Dla każdego zaawansowanego oraz początkującego grzybiarza. Nie wierzysz? Przyjdź i sprawdź.
1: Przed odsłuchaniem skonsultuj się z lekarzem lub terapeutą, gdyż każda audycja niewłaściwie stosowana zagraża Twojemu byciu i zmianom nastroju. Grzybobranie spółka redakcyjna nie odpowiada za ewentualne poszerzenie świadomości muzycznej.
2: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w

A to było Stop Me i kawałek Kot Kreskowy Miłości na antenie akademickiego Radia Centrum. I my na chwilę też zrobimy stop z muzyką, ale dosłownie na chwilkę, bo przypominam temat naszego dzisiejszego konkursu. Przypominam, mamy dla Was przygotowany jeden karnet pojedynczy, dwudniowy, warto dodać, na tegoroczne Lublinalia, czyli Lubelskie Dni Kultury Studenckiej, oczywiście, które zaczynają się już 15 maja i potrwają do 16 maja. Oczywiście na terenach zielonych browaru Perła. No i ta kwestia chyba najważniejsza, czyli jak zgarnąć owy karnet. Już Wam, drodzy słuchacze, zdradzę. Sprawa jest bardzo prosta. Bierzecie swoje telefony, wpisujecie numer 515-515-982, no i napiszcie do nas jakąś Waszą ulubioną historię, wspomnienia związane z juwenaliami, na których byliście. Przypominam, do zgarnięcia karnet na tegoroczne Lublinalia, a my wróćmy do muzyki i to nie byle jakiej. U2, Song of the Future.

Chevy odjechało bezpardonowo na antenę Akademickiego Radia Centrum z kapitalnym kawałkiem Sleepwalking Elite. I drodzy słuchacze, mamy dla Was informację, a konkretnie dla kierowców, informację, której nie wolno przespać, bo w najbliższych dniach szykują się poważne problemy z przejazdem w naszym mieście. Po pierwsze, wynika to z tego, że w dniach od 14 do 17 maja odbędzie się międzynarodowy wyścig kolarski tandemów. I przykładowo już jutro ulica Poligonowa, Bohaterów Września czy też Zelwerowicza będzie całkowicie zamknięta. To jest pierwsza informacja, a druga dotyczy samego Placu Zamkowego, który też będzie całkowicie zamknięty z okazji 35. rocznicy powołania Straży Granicznej od 14 do 16 maja. Mówimy tu również o zamknięciu również części ulicy Kowalskiej od odcinka przy ulicy Furmańskiej. Drodzy słuchacze, co tu można więcej dodać? Witamy w naszej miejskiej dżungli i witamy również zespół Guns N' Roses z kawałkiem, no chyba wiecie już jakim.

numer chyba o skromnym powrocie do przeszłości. 7 godzin w tył od zespołu Tottentans na 982 FM i przypuszczam, że część naszych słuchaczy miała okazję sprawdzić ten zespół na żywo, część może nie miała okazji, ale jestem za to pewien, że praktycznie wszyscy nie sprawdziliście zespołu Tottentans w wersji prawie akustycznej. A już nie będzie, niedługo będzie okazja właśnie, żeby sprawdzić Tottentans prawie akustycznie w ramach sceny w centrum, przypominamy, 28 maja o godzinie 19 na małej sali Widzewiskowej Chatki Żaka właśnie Tottentans zagrają w kompletnie nowym wydaniu, wydaniu właśnie prawie akustycznym. Przypominamy o tym, że koncert 28 maja, wejściówki będą do zgarnięcia na antenie Akademickiego Radia Centrum, ale kiedy, tego jeszcze Wam nie zdradzę, dlatego musicie nas słuchać. A teraz sprawdzimy trochę muzyki, no dobrej energii trochę nam da. Dr. Feelgood od zespołu Motley Crue.

z zespołem Rise Against. Zaczynamy drugą część ośrodka rocka na antenie akademickiego Radia Centrum. 5 minut po godzinie 14, a przed mikrofonem niezmiennie Jakub Gres. Dużo dobrej muzyki rockowej. To oczywista oczywistość, ale jak dobra, no będzie szczypta Rammstein, trochę Komy i trochę Limp Bizkit. Dlatego zostańcie z nami. I thought there was no saving.

nie ma co ukrywać, ten kawałek ma w sobie sporo nostalgii. Rockstar od zespołu Nickelback na 98.2 FM i nostalgicznie też zrobiło się, gdy przeczytałem wasze SMS-y. Aczkolwiek z tej okazji też może myślę, że możemy przehamować temat naszego dzisiejszego konkursu i przypomnę go już po raz ostatni. Przypominam, że mamy dla was przygotowany karnet na tegoroczne Lublinalia od 15 do 16 maja na terenach Zielonych Browaru Perła. Jeden karnet, pojedynczy wejściówka, więc też no, możecie tutaj nieźle powalczyć. A temat naszego konkursu jest trochę prosty, ale też nawet fajny, muszę przyznać. Bo napiszcie teraz pod numer 515-515-982, jakie jest wasze najlepsze wspomnienie związane z Juvenaliami.

Stąsi w Akademickim Radiu Centrum z klasykiem tym razem, czyli Start Me Up. No i drodzy słuchacze, Rolling Stonesi wracają z nowym albumem, to chyba każdy z nas wie, 10 lipca wychodzi album Foreign Tongues. No i teraz pytanie, co po premierze samego albumu? Czy będzie jakaś trasa koncertowa? No bo nie ukrywajmy, panowie już są, wiadomo w jakim wieku, swoje lata młodości przeżyli już kilka dekad temu. No i właśnie, czy się odbędzie? I chyba tak, aczkolwiek w ramach tego wywiadu, gdzie udzielił go Keith Richards i Mick Jagger, pada, no, magiczne słowo, możliwe, albo chętnie wyruszyłbym w przyszłym roku. No i to właśnie, zobaczymy, czy wszystko się uda. Miejmy nadzieję, że tak, że jeszcze uda się właśnie sprawdzić Stonesów na żywo, przynajmniej jeszcze jeden raz.

0: Audycja.
1: Cześć, tu Rafał Huszno, to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
2: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM.
3: Konisz własne cię.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój. Dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

zespół Wolf Mother, no można powiedzieć, rozgrzał nasze głośniki kawałkiem Woman na 98.2 FM. No i organizatorzy Poland Rock Festival też wjechali z dosyć ciekawą propozycją, dwoma propozycjami kontrastującymi ze sobą, bo pierwsza propozycja to Daria ze Śląska, więc muzyka bardziej wycofana, przyjemna, ale spokojnie ciężkie brzmienia też pojawią się na Poland Rocku, bo ogłoszono występ zespołu Lipali. Poland Rock, przypominam, odbędzie się w dniach 31 lipca, 2 sierpnia na lotnisku Czaplinek-Borczyno.

18 minut do godziny 15 ruszamy, jak zwykle o tej porze, z imprezą FM w Akademickim Radiu Centrum i sprawdzimy sobie właśnie najbliższe i najciekawsze koncerty z naszych okolic, można powiedzieć. Na początek klub Graffiti, sobota, czyli 16 maja o godzinie 18.30. Sprawdzimy sobie występ zespołów o bardzo ciekawym brzmieniu. Na początek propozycja skierowana dla fanów zespołu Rage Against the Machine. Mowa tutaj o zespole Besto, którzy specjalizują się właśnie w brzmieniach podobnych do Rage Against the Machine, czyli z jednej strony mamy bardzo surowe i energetyczne gitary, a z drugiej strony hip-hopową melorycytację. To jest pierwsza propozycja z tego koncertu, druga to już zespół, który na pewno możecie kojarzyć z wydarzeń stonerowych, bo zespół jak to nasi właśnie lokalni reprezentanci stoner rocka. Jeżeli jesteście zainteresowani tym wydarzeniem, no to odsyłam was na Facebooka klubu Graffiti. Następna propozycja odbędzie się również w naszym mieście i następnego dnia, 17 maja, w kultowej klubokawiarni. Sprawdzimy sobie wtedy występ na żywo zespołu Black Widow, zespołu, który debiutuje, zespołu, który wydaje swój najnowszy album i właśnie wtedy będziemy mogli się zmierzyć znowu z muzyką stoner rockową. Jak zespół przekazuje, czy też informuje, ich muzyka to konsekwentnie budowana podróż przez monumentalne riffy, transowe struktury i mroczne pejzaże dźwiękowe. No i nie można też zapomnieć o wokalu Juana Carlosa Cano. Jeżeli jesteście zainteresowani tym wydarzeniem, jeżeli jesteście stonerami, no to sprawdzajcie Facebooka kultowej klubokawiarni. No i ostatni koncert, wydaje mi się, że to propozycja, o której większość naszych słuchaczy wie, ale i tak trzeba o nim przypomnieć, bo to wydarzenie niezwykle ważne dla naszej, nie tylko lubelskiej sceny klubowej, ale generalnie dla polskiej sceny rockowej. Fabryka Kultury Zgrzyt. 12 czerwca o godzinie 20 odbędzie się koncert Lecha Janerki. Po raz ostatni w Lublinie, no i też jeden z ostatnich występów tego, no bez wątpienia, legendarnego muzyka. Lech Janerka na pewno w ramach tego występu zagra dla nas no, największe hity jeszcze z czasów Klaus Mittwoch, z czasów jego wczesnej solowej twórczości, jak i też z czasów jego ostatnich działań artystycznych. Przypominam, Fabryka Kultury Zgrzyt, 12 czerwca, godzina 20. Więcej informacji znajdziecie na stronie organizatora.

znowu zespół Carrion i kawałek Klub M na 982 FM i też zamykamy, ale nie klub, aż takiej mocy sprawczej nie mam, zamykamy naszą dzisiejszą audycję. 8 minut do godziny 15, powoli będę się z wami już żegnał, aczkolwiek zachęcam was, żebyście z nami zostali już za chwilę, godzina 15, wydarzenie, no i też zaczynamy godzinę szczytu, które poprowadzi Gabriela Wolińska. A przed mikrofonem był Jakub Brys, no i do usłyszenia następnym razem.

0: Minęła godzina 15, więc pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Pakiet ceny paliw niżej ma zostać przedłużony. O tym za chwilę. Powiemy również o milionach złotych na lubelskie urzędy pracy.
0: A wydarzenia przedstawi Szymon Skrzypek.
1: Zacznijmy od informacji dla kierowców. Ile zapłacimy jutro za tankowanie? Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki, w czwartek litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł i 39 groszy. Benzyny 98 6 zł i 98 groszy, natomiast olej napędowy 6 zł i 92 grosze za litr. Dzisiaj minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przekazał, iż pakiet ceny paliw niżej ma być kontynuowany aż do końca maja. Pieniądze ze środków unijnych zostaną przeznaczone na pomoc szukającym zatrudnienia. Ponad 89 milionów złotych trafi do lubelskich urzędów pracy. Dzisiaj odbyło się uroczyste wręczenie 21 umów o dofinansowanie projektów w ramach działania 9.1 Aktywizacja zawodowa, projekty PUP. Wsparcie finansowe obejmie m.in. szkolenia, staże zawodowe, bony na zasiedlenie oraz środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
2: W Polsce z bezrobocia mamy 6,1%, a tu w Lubelskim 8,6%. Lubelski nadal boryka się z wysoką stopą bezrobocia. Aktywizacja zawodowa poprzez pieniądze unijne i poprzez pieniądze budżetowe, czyli te razem 89 milionów do 21 urzędów powiatowych pracy, to jest to, co jest potrzebne, żeby ci młodzi ludzie przede wszystkim, ale także szukający pracy, pozostający bez pracy, uzyskali.
1: Mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. Według szacowań projekt ma objąć blisko 4,8 tysiąca osób bezrobotnych, w tym 1,6 tysięcy osób w wieku od 18 do 29 lat. Przewiduje się, że zatrudnienie podejmie ponad 1,6 tysięcy uczestników projektu, a 660 założy działalność gospodarczą.
3: Mamy 3 powiaty, które borykają się naprawdę z dużą stopą bezrobocia. To jest powiat łodawski, prawie 18%, chrubieszowski blisko 17% i blisko 15% powiat krasnostawski. To jest wynikiem przede wszystkim struktury rynku, braku dużych przedsiębiorstw, jak również zasobów, które mogłyby sprzyjać kreowaniu aktywności gospodarczej. W związku z tym te środki, które dzisiaj z panem marszałkiem wręczamy, środki ufinansowane z Unii Europejskiej, są niesłychanie istotne.
1: Mówi Tomasz Pitucha, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Program skierowany jest do mieszkańców województwa lubelskiego w trudnej sytuacji na rynku pracy. Są to osoby długotrwale bezrobotne, młode, z niepełnosprawnościami lub odchodzące z rolnictwa. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Politechnika Lubelska otwiera nowy kierunek. Zainteresowani będą się kształcić u boku sztucznej inteligencji. Raporty branżowe wskazały na braki kadrowe wśród ekspertów dziedziny energetyki, danych i sztucznej inteligencji. Z odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe przychodzi Politechnika Lubelska, która od kolejnego roku akademickiego przyjmie kandydatów na kierunek sztuczna inteligencja w energetyce. Są to 7-semestralne studia stacjonarne pierwszego stopnia, zakończone tytułem inżyniera z limitem 30 miejsc. Program łączy wiedzę z zakresu energetyki z nowoczesnymi obszarami, takimi jak uczenie maszynowe, inżynieria danych, systemy sterowania czy cyfryzacja infrastruktury.
0: Zobaczmy, co się dzieje aktualnie w pogodzie. No, mamy 12 stopni na termometrach, ale odczuwalna to jedynie 9 stopni ze względu na to, że bardzo mocno wieje, 26 km na godzinę i muszę przyznać, że jak szłam do radnia, to rzeczywiście niemal mnie zdmuchnęło. No, ciśnienie dosyć niskie, dlatego biometr jest niekorzystny, ale przynajmniej dzięki temu wiatrowi jakość powietrza jest bardzo dobra.
4: Tu Radio Centrum. Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Najwięcej roka w mieście.
0: I właśnie, jako się rzekło, skoro minęła godzina 15, to rozpoczynamy godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum przy mikrofonie Gabriela Wolińska i dzisiaj będę z Wami spędzać to popołudnie do godziny 18, a ze mną oczywiście będzie bardzo dobra muzyka, a przy okazji dużo ciekawostek ze świata mam dla Was, także i Wy zostańcie z nami. Natomiast pierwszą pozycją, którą sobie posłuchamy, no to będzie Shinedown i 45, także dajcie głośniej.

Nowość na antenie Akademickiego Radia Centrum, czyli Koledy Not Editors. I nowością co prawda nie są już, myślę, dla nas wahania temperatury i pogody, bo ostatnio mieliśmy dosyć ciekawe zmiany. Natomiast warto spojrzeć na to, co się będzie działo dzisiaj w nocy, bowiem IMGW wydało ostrzeżenie dla wielu powiatów w województwie lubelskim a propos przymrozków, niestety. I są to właśnie ostrzeżenia dla powiatów biłgorajskiego, Chełma, chełmskiego, chrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubelskiego, łęczyńskiego, opolskiego, świdnickiego, tomaszowskiego i włodawskiego oraz zamojskiego. Także tutaj może być zimno w nocy, przy gruncie nawet temperatura ujemna, także jeśli macie jakieś roślinki, które chcecie ochronić, to jak najbardziej trzeba je okryć jakąś ciepłą pierzynką. I pamiętajcie o sobie, żeby też naładować bateryjki cieplne w domu pod kocykiem, najlepiej z kubkiem herbaty, a do tego dobrą muzyką, która zawsze ładuje baterie, a zwłaszcza taka Battery od Metallica już teraz.

0: 25 minut po godzinie 15 i słuchacie Akademickiego Radia Centrum. Ja jednak wybiegłabym trochę w przód i chciałabym was przestrzec przed jutrem i niedzielą, gdyż w te dni właśnie będą się odbywać etapy trasy takiej rowerowej, no, zawodów rowerowych i będą utrudnienia na drogach, także radzę sobie sprawdzić chociażby na naszej stronie szczegóły, kiedy te utrudnienia nastąpią. Natomiast przy okazji chciałam was też zachęcić do przysyłania pod 515 515 982 informacji drogowych. Te sobie za chwilę sprawdzimy.
1: Ja kiedyś może też tam pójdę.

0: tak jak zapowiadałam, pora sprawdzić, co się dzieje na lubelskich drogach. I na razie, z tego co widzę, to przede wszystkim na Tysiąclecia jest duży ruch i oczywiście na Solidarności w stronę ronda pod Zamkiem. Jeszcze na skrzyżowaniu przy Grafa tradycyjnie zarówno od strony Grafa, jak i od Andersa dosyć spory korek. I Andersa bardziej też przy skrzyżowaniu ze Spółdzielczości Pracy. Tutaj też dużo samochodów widzę. Czy też na skrzyżowaniu z Morawińskiego, z Szeligowskiego. Tutaj właściwie z każdego kierunku, jeśli chodzi o to skrzyżowanie, no to chwilę możecie postać. I tu tradycyjnie też myślę, przy Alejach Racławickich, zwłaszcza od strony Poniatowskiego, tutaj dużo samochodów. Na Sowińskiego już to nie wygląda aż tak źle, ale zdecydowanie na Głębokiej w stronę Sowińskiego i to od obydwu kierunków. Tutaj postoicie zdecydowanie przy skręcie w tę ulicę. No i jeszcze skrzyżowanie Głębokiej z Nartowicza. Tu dużo samochodów oraz Krochmalna i Diamentowa, zwłaszcza w stronę Wrotkowskiej. Natomiast jeśli wy macie jakieś informacje drogowe, bo wy jesteście naszymi najlepszymi informatorami, to powtarzam, 515-515-982, ten numer jest wasz.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: W czym ty tak grzebiesz?
3: Płyty znalazłam na strychu.
2: Pokaż to. Perliam van Halen de Perhamode.
3: Darek, nie osłabiaj mnie, pracujemy w radiu rockowym.
2: O! Metallica! To znam, koszulkę z tego miałem.
3: Darek, ty...
4: Nie bądź jak Darek i słuchaj audycji z roku na rok w Akademickim Radiu Centrum.
3: Co tydzień w środę o 20:00 największe hity wszechczasów. Zapraszamy. Agnieszka Piechota
4: i Jakub Grys.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Kaino, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

Myślę, że przedstawiać nie trzeba naszym słuchaczom tego artysty, ale dla formalności oczywiście obywatel GC na antenie Akademickiego Radia Centrum z utworem Tak, tak, to ja. I zostajemy trochę w temacie muzyki polskiej, bo chciałam przypomnieć, że 28 maja będzie miała miejsce scena w centrum, na której wystąpi Totem Tanz akustycznie, więc jeśli zdobyliście bilety, no to oczywiście gratuluję i zachęcam do tego, żeby jednak na ten koncert przyjść. Koncert akustyczny, koncert siedzący, także tym razem nieco inna forma sceny w centrum, taka bardziej refleksyjna, można by tak powiedzieć. Prawie akustycznie będą, ale głównie rzeczywiście gitarę będziemy mogli sobie posłuchać. Natomiast tutaj no nie akustycznie zdecydowanie, ale bardziej klasycznie. Highway to Hell i AC/DC na antenie Radia Centrum.

Bardzo istotny numer dla historii muzyki. She Sells Sanctuary od D-Cult na naszej antenie. I właśnie do historii też sięgnęło ostatnio Spotify. No z racji, że obchodzą w tym roku 20-lecie, to nie tylko się pochwalili, jacy artyści byli u nich najczęściej słuchani, ale też przedstawili swoim słuchaczom, czy raczej właśnie klientom, właśnie ich osobiste Wrapped na 20-lecie, czyli to utwory, których słuchali najczęściej przez 20 lat, no albo tyle lat, ile użytkują Spotify, więc już nie tylko roczne, ale i 20-letnie tutaj proponują. No my jako radio może nie jesteśmy w stanie Wam przedstawić Wrapped, ale oferuję taką małą zabawę. Pod 515, 515, 982 chętnie posłucham, jakich utworów słuchacie najczęściej. Bez względu na to, jaki gatunek może tym razem. 515, 515, 982. Jakich utworów słuchacie najczęściej? Chętnie posłucham, a może i razem sobie wtedy posłuchamy. Na razie inna 20, nawet 21, 21 Pilots i City Walls na naszej antenie i w waszych głośnikach.

Teraz posłuchaliśmy sobie Queens of the Stone Age, ale niedawno dzwonił do mnie słuchacz, że na Piłsudskiego przed mostem, zwłaszcza jak się jedzie w stronę miasta, jest przeogromny korek, bo miał miejsce wypadek, także uważajcie na siebie, proszę was bardzo. I oczywiście, jeśli macie jakieś informacje drogowe, to piszcie też pod 515 515 982, żebym właśnie mogła to przekazać pozostałym słuchaczom, którzy właśnie może akurat będą tędy próbować jechać. Natomiast wracając do muzyki, tym razem trochę polskiej, na naszej antenie Lipali w waszych głośnikach.

0: Dziękujemy grupie Lipali za tak piękne zakończenie godziny, ale że minęła 16, to pora na wydarzenia.
1: Polskie myśliwce wojskowe zostały poderwane. O tym za chwilę. Powiemy również o nadchodzących lublinaliach oraz rekrutacji na Politechnice Lubelskiej.
0: Przed mikrofonem Szymon Skrzypek.
1: Polska poderwała myśliwce. Powodem zmasowany atak Rosji na Ukrainę. W związku z użyciem przez Federację Rosyjską dużej ilości bezzałogowych statków powietrznych, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o uruchomieniu obrony powietrznej. Służby podkreślają, iż działania mają charakter prewencyjny. Sytuacja pozostaje na bieżąco monitorowana, a dodatkowe środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji. Największe studenckie wydarzenie już za dwa dni. Rusza odliczanie do Lublinaliów 2026. Jak co roku lubelskie uczelnie przygotowały weekend pełen atrakcji i dobrej zabawy. UMCS, UP, UM oraz KUL zjednoczyły siły, aby 15 i 16 maja wspólnie zebrać mieszkańców Lublina. Na uczestników czekać będzie strefa imprezy, chillu oraz gastro. Otwarcie głównych bramek nastąpi o godzinie 15, a na teren imprezy masowej około godziny 16 każdego wybranego dnia.
2: Wchodząc do nas na teren, tak naprawdę na początku przechodzimy przez miejsce, gdzie możemy sobie usiąść na leżakach, możemy sobie coś zjeść, porozmawiać i u nas tak naprawdę jest co roku taka tendencja do tego, żeby te przerwy między koncertami były około 30-minutowe. Czyli mamy taką swobodną możliwość wyjścia z terenu koncertu w trakcie tej przerwy, zjedzenie sobie czegoś, wzięcie udziału w konkursie czy porozmawiania ze swoimi przyjaciółmi i wrócenie z powrotem na teren koncertowy.
1: Przekazuje przewodnicząca Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego Weronika Huszcz. W programie nie zabraknie innych atrakcji, a jedną z nich jest jutrzejszy wieczór na Miasteczku Akademickim. O tym, co jeszcze czeka na uczestników, opowiada przewodnicząca Uczelnianego Samorządu Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Klaudia Szczepanik.
3: Będzie nauka tańca, wspólne grillowanie, wieczorny seans filmowy, ale to nie koniec, ponieważ kolejnym wydarzeniem są Lublinalia na sportowo, które odbędą się w przestrzeniach Centrum Kultury Fizycznej UMCS 18 maja, wydarzenie, podczas którego studenci będą mierzyć się z nauczycielami akademickimi w trzech dyscyplinach.
1: Organizatorzy przestrzegają, aby być czujnym i bilety kupować jedynie w sprawdzonym źródle, jakim jest biletyna.pl. Przypominają również o utrudnieniach drogowych, jakie będą panowały na ulicy Bernardyńskiej w wymienione dni. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Niedługo wakacje, a po wakacjach czas na rekrutację. Politechnika Lubelska uruchamia nowy kierunek. Dziś wystartował nabór na studia na popularnej Polibudzie. W tegorocznej ofercie znalazło się 30 kierunków na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia. Uczelnia może przyjąć 2190 nowych studentów.
4: Kierunki są niezmienne, związane z informatyką, informatyka, cyberbezpieczeństwo. Kierunek, który mamy już pierwszy rok, było bardzo dużo chętnych. Oczywiście kierunek budownictwo, architektura czy finanse i rachunkowość. Mamy nową nowość, jest to sztuczna inteligencja w energetyce, czyli jesteśmy ukierunkowani na to, co jest bardzo potrzebne gospodarce. Z drugiej strony planujemy jeszcze ciekawy kierunek, ale o tym na razie muszę przemilczeć. Proszę patrzeć na nasze strony internetowe.
1: Mówi prorektor do spraw studenckich Politechniki Lubelskiej, profesor inżynier Paweł Droździel. Rekrutacja potrwa do 10 lipca, jednak kandydaci na architekturę mają czas do 20 czerwca. Następnie czekać ich będzie egzamin z rysunku. Wyniki naboru będą znane do 17 lipca.
0: Zobaczmy, co się zmieniło w pogodzie przez ostatnią godzinę. Teoretycznie na termometrach temperatura jest taka sama, 12 stopni, ale odczuwalna nieco wzrosła do 10 ze względu na to, że wiatr delikatnie osłabł. Nadal mocno wieje, ale już nie tak, że wywieje całe ciepło z naszych ciał. Natomiast nadal ciśnienie dosyć niskie, więc biometr jest niekorzystny, a jakość powietrza bardzo dobra.
5: Radio Centrum.
0: Tak więc rozpoczynamy drugą część dzisiejszych Godzin Szczytu przy mikrofonie Gabriela Wolińska i pytałam się was parę minut temu, jakich piosenek słuchacie najczęściej i sobie trochę może posłuchamy w tej godzinie tych piosenek, bo dostałam dosyć sporo SMS-ów, także jeśli wy macie właśnie jakieś piosenki, których słuchacie najczęściej, to pod 515-515-982 chętnie o tym poczytam. Natomiast już teraz piosenka, która myślę, że jest na liście większości z nas, którzy lubią różnego rodzaju metal, czyli Disturbed.

Radio Centrum. Centrum. 1, 2, 3, 4.

Tu akurat mieliśmy Sonne od Rammstein na antenie Radio Centrum. Jeden z utworów, które przysłaliście, że słuchacie najczęściej, jeden ze słuchaczy właśnie ten utwór nam przedstawił i zachęcam, żebyście przesyłali pod 515 515 982 utwory, których słuchacie najczęściej. Natomiast w międzyczasie myślę, że warto sprawdzić kartkę z kalendarza, bo wracacie z pracy, więc może też któryś z waszych bliskich ma imieniny. No i właśnie po drodze możecie kupić jakiś upominek. Także dzisiaj obchodzą je Maria, Roberta, ale też Serwacy, jeden z właśnie zimnych ogrodników oczywiście, ale też Magdalena, Robert czy Andrzej, także jeśli wasi bliscy są wśród tych imion, no to już wiecie, co robić.

Papa od bajki na antenie Radia Centrum i na szczęście Papa nie powiedziała Polska w półfinale Eurowizji. Wczoraj w nocy praktycznie miało to miejsce. Polska przeszła do finału w sobotę. Co prawda, no w sumie Eurowizja od jakiegoś czasu nie jest stricte konkursem muzycznym, aczkolwiek przede wszystkim największe kontrowersje wzbudził Izrael, który również się zakwalifikował do finału. Niemniej gratulacje dla Alicji Szymplińskiej mimo wszystko. A tak wracając do muzyki bardziej rockowej, no to podsyłaliście mi kolejne propozycje utworów, których słuchacie najczęściej i zachęcam do tego oczywiście 515-515-982 i kolejny z nich, jeden ze słuchaczy nam tu zaproponował Chop Suey od System of a Down.

0: po raz kolejny zerknijmy na to, co się dzieje na lubelskich drogach. I poza centrum, które już jest zakorkowane dosyć, mocno, to oczywiście skrzyżowanie przy Grafa. Tutaj same Grafa i Andersa są zakorkowane. Tu jeszcze widzę oczywiście nadal na Poniatowskiego w stronę Alei Racławickich są korki. Na Kraśnickiej nie wygląda to tak źle. Myślę, że można tamtędy jechać. Natomiast przypominam o możliwych utrudnieniach na moście Piłsudskiego. Tutaj miał miejsce wypadek. Także zarówno właśnie w tym miejscu, jak i na Narutowicza właśnie możecie spotkać korki. Nawet już to nie wygląda źle na Krochmalnej i Diamentowej. Tutaj raczej przejezdnie. To samo Jana Pawła, choć tu przy właśnie zjeździe w Armii Krajowej niestety możliwe korki. Ale jeśli wy macie jakieś informacje drogowe, to zapraszam pod 515 515 982, żebym mogła aktualizować informacje dla pozostałych słuchaczy.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
3: W każdą środę o godzinie 19:00. Zaprasza Filip Lech.
1: Autopromocja.
4: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Radio Z.

No jeśli chodzi o częściej słuchane utwory, to na pewno Sleepwalking u mnie należy do takich. Tu oczywiście autorstwo Bring Me The Horizon z przepięknej płyty korowej Semp Eternal. I chciałam przypomnieć, że w sumie w tym roku obchodzą 20-lecie debiutu, czyli Count Your Blessings. I z tej okazji właśnie ta płyta już będzie właśnie do kupienia na nowo, nowo nagrana i odnowiona, więc już jest dostępna w preorderze, jakby ktoś był ciekawy. Natomiast wracając właśnie do tych utworów, które słuchamy najczęściej, pytałam się was dzisiaj o to już kilka razy i sporo odpowiedzi dostałam. Nadal zachęcam, pod 515-515-982 możecie wysyłać swoje propozycje, bo co jakiś czas właśnie któryś słuchamy. No i tym razem było sporo emocji i takiej ciężkości, no to czas na coś szybkiego, jak to napisał nasz słuchacz, muzyka idealna do auta, aczkolwiek muszę się zgodzić oczywiście z tym twierdzeniem, ale ostrzegam, żeby jednak jechać bezpiecznie. Pamiętajcie o tym. Natomiast słuchać zawsze można. Metallica i Fuel na naszej antenie.

No, klasyka punkowej muzyki Sex Pistols, God Save the Queen na antenie Radia Centrum. I my trochę właśnie o przyszłości, bo tutaj śpiewali, że no future, ale o przyszłości fast fashion sobie powiemy. Troszeczkę tak przekornie oczywiście, ale chodzi o to, że platforma Shein właśnie pozwała temu z kolei za łamanie praw autorskich, co jest ciekawe, ze względu na kradzież w cudzysłowie zdjęć, które właśnie należały do Shein'a, a pojawiały się na temu i podrabianie właśnie różnych produktów było na temu dosyć właśnie według Shein'a częste, dlatego no, jestem ciekawa, co z tego wyjdzie, czy to ta wojna się przerodzi w coś większego, czy właśnie jednak się po prostu rozejdzie po kościach. Dla ekologii może i by było lepiej, jakby to się trochę unormowało i te platformy się nieco wygryzły, natomiast jeśli chodzi o ekologię, to już teraz niedźwiedzie polarne od Karasia Irguckiego na naszej antenie.

0: waszych głośnikach Eddie Vedder i Hard Sun właśnie, a że minęła godzina 17, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Lubelskie gminy dostały 7 milionów wsparcia. O tym za chwilę. Powiemy także o rekrutacji uzupełniającej do podstawówek oraz kursach autobusowych podczas Lublinaliów.
0: Przed mikrofonem Szymon Skrzypek.
1: Siódemka na koncie bankowym zwiastuje szczęście. Samorządowcy wrócą do swoich miejscowości z pieniędzmi na budowy. Dziś marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz wicemarszałek Marek Wojciechowski wręczyli 3 umowy, na mocy których dofinansowane zostaną inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Wsparcie otrzymają gminy Chodel, Baranów oraz Kock. Warto dodać, że kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia wynosi ponad 7 milionów złotych.
2: Powstaną nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Przyłącza również, jeżeli chodzi o przyłącza do poszczególnych odbiorców ostatecznych, będzie to łącznie kilka kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a łącznie w ramach tego programu, który opiewa na kwotę blisko 180 milionów złotych, powstanie ponad 100 kilometrów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 500 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kilkaset przyłączy wodno-kanalizacyjnych.
1: Mówi Marek Wojciechowski, wicemarszałek województwa lubelskiego. Umowy podpisano w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Warto dodać, że pomoc w zakresie przewidzianym przez inicjatywę wpływa na podniesienie standardów życia codziennego niektórych mieszkańców.
2: Kwestia zwodociągowania i skanalizowania jest bolączką, szczególnie obszarów wiejskich. Poziom skanalizowania to jest 55%, zwodociągowania w naszym regionie 88%, więc potrzeby w tym zakresie są. Kwestia kanalizacji to jest teraz podstawowe dobro, które powinien każdy mieszkaniec otrzymać.
1: Dodaje Marek Wojciechowski. Warto dodać, że wysokość wsparcia wynosiła 100% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota, jaką mogła otrzymać gmina, to 5 milionów złotych, zaś minimalna 1 milion złotych. Rodzice, zadbajcie o przyszłość swoich pociech. Miasto apeluje, aby nie odkładać decyzji na ostatnią chwilę. Już jutro o godzinie 8 rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do szkół podstawowych na terenie Lublina. Opiekunowie muszą się jednak kontaktować bezpośrednio z placówkami oświaty, do których chcą posłać dziecko. Do tej pory odbywało się to poprzez wnioski elektroniczne. Wolne miejsca pozostały w 20 instytucjach. Zapisy potrwają do 18 maja do godziny 14, po czym 19 maja komisje rekrutacyjne opublikują wyniki kwalifikacji. Warto pamiętać, że w przypadku przyjęcia do szkoły rodzice muszą potwierdzić wolę zapisania dziecka do konkretnej placówki, najpóźniej do 21 maja. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Żacy nie muszą obawiać się o powrót z koncertów. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie wydał komunikat. W dniach 15-16 maja na terenach Zielonych Browaru Perła odbędą się Dni Kultury Studenckiej Lublinalia 2026. Z uwagi na zbliżające się wydarzenie zwiększona zostanie częstotliwość kursów autobusowych linii nocnych.
3: Komunikacja nocna zostaje wzmocniona. Obie noce, czyli z 15 na 16 oraz 16 na 17 maja, linie nocne numer N1, N2 i N3 będą kursowały częściej, w godzinach od 22.30 do 1.30 co 30 minut oraz od 1.30 do 4.30 co 60 minut.
1: Mówi Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Przypomnijmy, że wydarzenia muzyczne w trakcie obydwu dni mają kończyć się po północy. Z uwagi na zainteresowanie festiwalem możliwe są utrudnienia w ruchu drogowym na ulicy Bernardyńskiej.
0: A zobaczmy, co w pogodzie teraz i w najbliższych godzinach. Na razie mamy 12 stopni na termometrach, ale nam tu słońce wyszło, więc temperatura odczuwalna się podniosła. Niemniej przypominam, że IMGW wydało ostrzeżenia przed przymrozkami i co prawda w Lublinie to mi pokazuje, że będzie minimalnie 4 stopnie. Natomiast jutro temperatura wzrośnie do 19 i znowu możemy się spodziewać słońca.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: I przed nami ostatnia godzina godzin szczytu przy mikrofonie Gabriela Wolińska i zachęcam, żeby zostać z nami co najmniej do godziny 18. O 17.45 Impreza FM, czyli zbiór informacji o zbliżających się koncertach w naszej okolicy, więc poza tym oczywiście jeszcze trochę ciekawostek ze świata, ale też może trochę utworów waszych, których słuchacie najczęściej. Na razie po prostu wróćmy do muzyki. The

Magic Sleep od Tiger Cup na naszej antenie, czyli jedna z nowości, które mamy dla Was. Natomiast ja mam oczywiście informację, jak można spędzić już pierwsze miesiące lata. No, akurat tutaj dwa dni konkretniej, czyli Świdnik Air Festival. Właśnie podczas niego będzie można oczywiście oglądać różne akrobacje powietrzne i będzie to już, rozpocznie się 13

No klasyka rockowej muzyki, czyli Ace of Spades od Motorhead na naszej antenie Radia Centrum 982 FM. Ja dzisiaj pytałam się was o piosenki, które najczęściej słuchacie i dostałam bardzo dużo propozycji od was. Części z nich słuchaliśmy i czas na ostatnią już chyba dzisiaj w tej mini grze, którą wam zaproponowałam i tym razem coś nieco mniej znanego, bo zazwyczaj to były jednak piosenki, które były hitami, czy to rockowymi, czy metalowymi. Natomiast tutaj nieco gotyku i to niemieckiego, aczkolwiek bardzo ciekawego. Znaczy, po niemiecku oczywiście. Chodzi mi o Lacrimosę. Kelch der Liebe. Taka jest propozycja jednego z naszych słuchaczy.

0: Skoro już 17.31 na zegarach, to po raz ostatni pora wyjechać na lubelskie drogi. No i właśnie, już myślę, że nie jest tak źle. Przede wszystkim to korki mogą się jeszcze tworzyć na rondach pod zamkiem, ale nie jest tak źle jak chociażby przed godziną. To samo na skrzyżowaniu przy Grafa. Tu nadal sporo samochodów, ale nie sądzę, żeby trzeba było omijać to miejsce. Już generalnie też jest spokój w pozostałej części miasta. Może jeszcze trochę na Solidarności przy skrzyżowaniu z Lubomelską. Tutaj właśnie sporo samochodów jeszcze, ale tak poza tym widzę, że w mieście nie powinno być już problemów z korkami. Natomiast przypominam, żebyście przede wszystkim jechali zgodnie z przepisami, aby bezpiecznie wrócić do domu.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Cześć, tu Rafał Huszno, Totem Tanz. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. Totem Tanz zaprezentuje swój nowy projekt Totem Tanz prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
3: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM.
4: Konisz własne cię.
1: Autopromocja. Najwięcej rocka w mieście.

Słuchaliśmy sobie Supermodel Avalanche z Royal Blood właśnie na antenie Radia Centrum. I jeśli może kojarzycie, to ten utwór znajduje się na płycie, która ma taką fajną meduzę na okładce. I właśnie o meduzach teraz sobie więcej powiemy, bo chodzi o to, że robi się ich coraz więcej w morzach, w oceanach, bo robią się one cieplejsze, woda robi się cieplejsza i bardzo często wpadają w sieci rybackie, przez co no, są wyrzucane potem, więc to jest takie marnotrawstwo materiału. Ale właśnie, naukowczyni z Uniwersytetu w Walencji w Hiszpanii stwierdziła, że można je wykorzystać, bowiem może nie mają mózgu, ale mają bardzo dużo kolagenu w sobie i można go wykorzystać na przykład właśnie w jedzeniu czy w kosmetykach. Podobno jest o tyle dobry dla właśnie ludzi, że można z niego korzystać w takich czysto jedzeniowych czy kosmetycznych rzeczach, więc może i nie mają mózgu, ale przynajmniej mają kolagen. I tak trzeba żyć. W każdym razie dużo o meduzach było, to teraz trochę polskiej muzyki, jeszcze przed imprezą FM, czyli zbiorem informacji o zbliżających się koncertach w naszej okolicy, a na razie Tilt.

0: Jak zapowiadałam, przyszedł czas na imprezę FM w Akademickim Radiu Centrum. I kontynuujemy temat tiltu, bowiem zrobi się właśnie punkowo. 15 maja w warszawskiej Progresji zagra Public Image Limited, który został założony przez Johna Lydona po działalności w Sex Pistols i uważa się ich za pionierów post-punku. Do tego supportować im będzie bardzo utalentowana grupa Sad Smiles Polska, więc jeśli lubicie takie alternatywne brzmienia, no to bilety znajdziecie na stronie organizatora. Z kolei 22 maja w klubie Graffiti w Lublinie czeka nas duża porcja metalowego grania od grup Wirefall, Snowblind, Mine Own Abyss i Dead You. Także no właśnie, jeśli lubicie mieszankę alt metalu, okolice nowoczesnego metalcore'u czy nu metalu, no to jest to jak najbardziej koncert dla Was. Bilety znajdziecie poprzez Facebooka klubu Graffiti. Ale jeśli wolicie bardziej klasyczne brzmienia rockowe, to tego samego dnia, 22 maja, ale w Fabryce Kultury Zgrzyt, odbędzie się hołd dla Roniego Jamesa Dio. No i właśnie, wielu artystów zaśpiewa znane utwory wielkiego muzyka z całej jego działalności artystycznej w różnych zespołach, także tutaj bilety znajdziecie na stronie Zgrzytu.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Myślowic i mieć czy być w waszych głośnikach na prawie zakończenie godzin szczytu. No, ja być z wami już teraz nie mogę, natomiast będzie z wami Szymon Skrzypek w wydarzeniach Akademickiego Radia Centrum, więc zachęcam, aby z nami pozostać również na późniejsze audycje, jakie dla was przygotowaliśmy. A dzisiaj była z wami Gabriela Wolińska i nie odchodzę na bardzo długo, bo słyszymy się już jutro o godzinie 15 również w godzinach szczytu, na które serdecznie zapraszam. A na razie życzę miłego wieczoru w towarzystwie Cedar i utwór Week. No.

0: Politechnika Lubelska obchodzi swój jubileusz. O tym za chwilę. Powiemy również o tym, jak jednym biletem można przejechać całą Europę. Wybiła godzina 18, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. Zacznijmy od informacji dla kierowców. Występują utrudnienia na trasie Zamość-Lublin. Ze względu na wypadek na drodze krajowej nr 17 między Krasnym Stawem a Zamościem, podróżni mogą spodziewać się korków. Około godziny 16 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o dachowaniu jednego z pojazdów w miejscowości Chomęciska Małe. Na razie nie wiadomo, czy ktoś doznał obrażeń ciała. Na miejscu trwają działania służb, a jeden z pasów jezdni pozostaje zablokowany. Politechnika Lubelska świętuje swój jubileusz. Pracownicy uczelni otrzymali odznaczenia. Dziś na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej nadano tytuł doktora honoris causa profesorowi Stanisławowi Legutce. Jeden z najczęściej cytowanych naukowców technicznych z Polski współpracował z uczelnią od blisko 20 lat.
1: Parę takich jest rzeczy, które mnie cieszą. Po pierwsze, moja długoletnia współpraca i przyjaźń z profesorem Józefem Kuczmaszewskim, byłym rektorem, z którym się znamy od ponad 30 lat. No, po drugie, też, że miałem możliwość współuczestniczyć jak gdyby w procesie kształcenia kadr. Tutaj wielokrotnie recenzowałem prace doktorskie, może też jakąś habilitacyjną, na pewno jedną profesurę też. Poza tym mamy wiele wspólnych artykułów.
0: Mówi profesor Stanisław Legutko. Podczas ceremonii medalami i odznaczeniami uhonorowano wielu innych zasłużonych pracowników uczelni. Wydarzenie włączało się w obchody 73. rocznicy powstania Politechniki Lubelskiej, której historię wspomina jej rektor, profesor inżynier Zbigniew Pater.
2: Politechnika Lubelska zmieniła się diametralnie. Przecież zaczynaliśmy od nieco ponad 100 studentów i sal, które były wypożyczone. Dzisiaj Politechnika to uczelnia, która jest zaliczana do jednych z najlepszych w Polsce i która od kilku lat dzierży palmę pierwszeństwa w zakresie innowacyjności w naszym kraju. Uczelnia, w której się inwestuje w nowe kierunki kształcenia, w której się inwestuje w sprzęt badawczy oraz w pracowników.
0: Obecnie jest to jedna z najnowocześniejszych uczelni technicznych w Polsce. Studiuje na niej blisko 7 tysięcy studentów, a część pracowników zaliczana jest do prestiżowego grona 2% najlepszych naukowców świata. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Jeden bilet kolejowy ma wystarczyć na całą Unię Europejską. Przedstawiono projekt nowych przepisów transportowych. Komisja Europejska zaprezentowała wizję, w której podróżni będą mogli zakupić jeden bilet na dowolną międzynarodową trasę kolejową. Zakup ma obowiązywać nawet w wypadku skorzystania z kilku różnych przewoźników. Dodatkowo przepisy mają ułatwić wyszukiwanie, porównywanie i rezerwowanie połączeń, pozbywając się potrzeby zakupu kilku osobnych biletów. Użytkownicy mają być objęci pełną ochroną praw pasażerskich, a w przypadku przegapienia jednego z połączeń, pasażer posiada pełną możliwość odzyskania kosztów. Propozycja KN trafi teraz do Rady Unii Europejskiej, gdzie zostanie rozpatrzona. Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Od jutra w niemalże całej Polsce obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia burzowego. Na termometrach mamy obecnie 11 stopni na plusie, a temperatura odczuwalna to 9 stopni. Barometry wskazują 1004 hektopaskale. Jakość powietrza jest dobra, a biometr niekorzystny.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Bartosz Litwin, witam i zapraszam na sport. Zaczynamy od piłki nożnej. Czas na ostatnie spotkania 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Arka Gdynia podejmuje Górnika Zabrze. Ten mecz rozpoczął się o godzinie 18. Ligowy hit rozpocznie się nieco później. W bezpośrednim starciu o drugie miejsce w tabeli Raków Częstochowa zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Początek tego spotkania zaplanowano na godzinę 20.30. Ponad godzinę wcześniej lider grupy czwartej i trzeciej ligi, czyli Awia Świdnik, zagra na wyjeździe z ekipą Star Starachowice. Pierwszy gwizdek o godzinie 19.26. Trwa natomiast starcie trzeciej w tabeli Chełmianki z wiceliderami Skrzo Ostrowiec Świętokrzyski. Mecz rozpoczął się o godzinie 18.00. Przechodzimy do piłki ręcznej. Reprezentacja Polski walczy o udział w Mistrzostwach Świata. Po marcowym zwycięstwie w dwumeczu z Łotwą bezpośrednim rywalem Polaków w walce o turniej w Niemczech jest Austria. Pierwsze spotkanie biało-czerwoni rozgrywają na wyjeździe.
1: Bez Niemiec wiem, jak będzie wygrał. U nich nie ma dużej filozofii, oni są bardzo zjednoczeni i każdy dla każdego walczy i mogą zagrać super mecz, ale też mogą być przeciwnikiem dla nas i zobaczymy, jak to będzie. Dla nas jest najważniejsze, żeby reprezentacja polska znowu była na tym poziomie, gdzie była i każdy mocno pracuje i oby to się udało.
0: Mówił przed meczem rozgrywający reprezentacji polskich szczypiornistów Ariel Pietrasik. Mecz Austria-Polska rozpoczął się o godzinie 18.00. Rewanż zostanie rozegrany w niedzielę w Olsztynie. Na koniec piłka ręczna kobiet. PGE MKS Elwold Lublin przed ostatnim domowym meczem sezonu Orlen Superligi Kobiet. Szczypiornistki z Lublina walczą o tytuł mistrzyń Polski. Ostatnia szansa, by im pomóc w realizacji tego celu w lubelskiej hali Globus już w najbliższą sobotę. Biało-zielone podejmą Enea MKS Gniezno.
2: My tutaj trenujemy po to, żeby zdobyć tego mistrza, żeby każdy mecz wygrywać, więc teraz mecz z Gnieznem i nastawiamy się do niego tak jak do wszystkich pozostałych, żeby po prostu ten mecz wygrać. Potem mamy Zagłębie i ten mecz też chcemy go bardzo wygrać, żeby zdobyć to mistrzostwo. Co do tych kontuzji, no to już też jest taka końcówka sezonu, gdzie no wiadomo, że narasta to zmęczenie, jakieś mikrourazy się pojawiają. Mam nadzieję, że pozbieramy naszych żołnierzy i na te dwa mecze będzie nas jak najwięcej.
0: Tłumaczy skrzydłowa zespołu z Lublina Daria Szynkaruk. Mecz PGE MKS Elwold Lublin Enea MKS Gniezno już najbliższą sobotę 16 maja. Początek o godzinie 16 w lubelskiej hali Globus.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dobry wieczór. Na zegarach 18.16, a to oznacza, że czas na sprawdzenie kulturalnych propozycji miasta. Przed mikrofonem Krystyna Abramienko.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Za nami premiera spektaklu Radiant. Lublinianie przyjrzeli się sztuce cyrkowej w wyjątkowej odsłonie. Głównym bohaterem widowiska zostało światło, które zabrało widzów w kosmiczną podróż. Pobłyski, migoty i lśnienia nadały rytm prezentowanej choreografii oraz akrobatyce powietrznej. Całość uzupełnili popisy żonglerskie. Więcej szczegółów na temat przedstawienia zdradza Adam Batko-Banach z Fundacji Sztukmistrze.
2: Radiant to jest połączenie współczesnych sztuk wizualnych i sztuki cyrku współczesnego. Dużo współczesności w tym jest, sami to czujemy, bo czasem więcej czasu spędzamy na programowaniu naszych sprzętów niż na samym ćwiczeniu, dzięki czemu jest duża synchronizacja właśnie między tym, co robimy, a tym, jak te sprzęty się zachowują i dużo bardzo interesujących efektów jest możliwych.
1: W październiku 2025 roku

0: Publiczność mogła zobaczyć wcześniejszą odsłonę widowiska Radiant 2.0. Przedstawienie również stanowiło przykład działań artystycznych łączących akrobatykę, żonglerkę i nowoczesne technologie. O wrażenie z nowej wersji spektaklu zapytaliśmy widzów.
1: Fajny pomysł, to połączenie właśnie światła z akrobatyką, z tańcem, muzyka. Podobało nam się poprzednim razem, dlatego znowu tu jesteśmy.
2: Podobał mi się spektakl, efekty świetne, akrobacje na tym dużym kole były bardzo fajne i sterowanie światłem robi wrażenie.
3: Niesamowity pokaz światła, muzyki, połączenia tego w takim rytmie pulsującym, bym powiedziała.
4: Bardzo mi się podobało to połączenie właśnie żonglerki, światła i muzyki. I rytmu, i to tak wspólnie współgrało i to było takie zaskakujące.
5: Fajnie, bardzo mi się podobało. Też pierwszy raz jestem na takim czymś, także warto.
0: Radiant to jeden ze spektakli z cyklu Scena Cyrku Jutra, wspólnego projektu Fundacji Sztukmistrze oraz Centrum Spotkania Kultur. Pokazy widowiska w kolorze, będącego kolejnym efektem współpracy instytucji, odbędą się 16 i 17 maja o godzinie 17.
6: Espresso kulturalne.
0: Nowy projekt w Galerii Labirynt to wydarzenia poświęcone rozwojowi intelektualnemu i artystycznemu. Mowa o spotkaniach warsztatowo-dyskusyjnych Atrium Arestes. Impulsem do powstania inicjatywy była potrzeba stworzenia w Lublinie przestrzeni pozwalającej na spokojną i otwartą wymianę myśli. To miejsce przeznaczone dla osób dorosłych, gdzie mogą się zatrzymać, posłuchać i podyskutować.
7: Tworząc ten projekt, skupiliśmy się wpierw na utworzeniu pewnej idei i zawarciu jej w nazwie. Atrium odnosi się do starożytnej architektury rzymskiej, do najważniejszego miejsca w rzymskim domu, a aretesto dopełniacz rzeczownika arete, czyli cnota, greckiego rzeczownika odnoszącego się stricte do wychowania człowieka w idei bycia pięknym i dobrym.
0: Mówi Michał Złotkiewicz, jeden z organizatorów projektu. Pierwsze wydarzenie z cyklu odbyło się w ubiegły piątek, 8 maja, jednak przed nami jeszcze 3 majowe spotkania.
7: Następne spotkania będą skupiały się bardziej na takich aspektach artystycznych i filozoficznych i na samym filozoficznym podejściu do sztuki, również na fotografii. I właśnie w tym tkwi cały sens. Chcemy połączyć te starożytne korzenie z tym, co współczesne, czyli właśnie choćby z fotografią, filmem, czy sztuką, czy performancem.
0: Dodaje Michał Złotkiewicz. Najbliższe spotkania odbędą się 15, 22 i 29 maja w nowo odrestaurowanej przestrzeni w piwnicy Galerii Labirynt. Wstępne wydarzenie jest bezpłatne, a szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej instytucji.
6: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
0: Dokąd zmierzamy i skąd wracamy? 16. odsłona festiwalu Miasto Poezji zaprowadzi uczestników krętymi ścieżkami losu. Przez najbliższe 4 dni mieszkańcy Lublina wezmą udział w wydarzeniach pełnych refleksji. W programie inicjatywy znajdą się spotkania z pisarzami, rozmowy o literaturze pięknej oraz warsztaty biograficzne i rękodzielnicze. Nie zabraknie także koncertów, spektakli i spacerów poetyckich. Gościem specjalnym w tym roku będzie Piotr Dumała, który opowie o swojej twórczości filmowej, ilustratorskiej oraz literackiej.
8: Jest taka strefa działań bliska nam i taka, która chyba identyfikuje Festiwal Miasto Poezji, to są mieszkania poezji. Odbywają się one w przestrzeniach prywatnych lub też w różnych miejscach, knajpach, kawiarniach, restauracjach. I to są kameralne spotkania z autorkami, autorami poezji. To jest bardzo ciekawa formuła, bo taka dosyć intymna, mająca szansę na taką bezpośrednią relację z autorką i autorem. To, co jest dla nas ważne, to też tkanka miasta, czyli wiersze, które wpisujemy, czy akcja Tu Mieszka Wiersz, czyli skrzynki z wierszami, które trafiają do różnych miejsc.
0: Mówi Alina Januszczyk, koordynatorka 16. edycji festiwalu Miasto Poezji. Punktem centralnym wydarzenia będzie przystanek Czechowicz, gdzie pojawią się symbole festiwalu, m.in. trolejbus oraz radio poezji. Specjalnie dla młodzieży w tym roku zaplanowano cykl spotkań z pisarzami, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami. Miasto Poezji 2026 rozpocznie się jutro i potrwa do niedzieli. Organizatorem przedsięwzięcia od 2008 roku jest Dom Słów Ośrodka Brama Grodzka, Teatr NN.
6: Espresso kulturalne.
0: Scena ad hoc to twórcza przestrzeń należąca do młodych. Artyści reprezentujący odmienne muzyczne estetyki ponownie zawitają do chatki Żaka. Tego wieczoru publiczność usłyszy metalowe brzmienia, hip-hopowe bity oraz kompozycje akustyczne. Różnorodny repertuar zapewnią M02M, duet stawiający na autentyczność i żywość, Don't Respond, zespół otwarty na muzyczne eksperymenty oraz Alice Cherry, solistka czerpiąca natchnienie z utworów lat 80.
9: Muzyka, którą utworzymy, jest takim miksem różnych stylów i podgatunków metalu.
10: Każdy ma inną inspirację tak naprawdę u nas zespołu. Ja mogę bardziej za siebie powiedzieć, tak riffowo, to do mnie bardzo przemawiają riffy Make Them Suffer i bardzo nimi się inspiruję. Natomiast większość chłopaków na to kojarzy, że raczej bardziej oldschoolowe, metalowe rzeczy. Ja to tak bardziej taki modern metalcore.
0: Mówią uczestnicy wydarzenia Michał Król i Adam Krawczyk, członkowie grupy Hawks of Uppsala. Koncert odbędzie się jutro o godzinie 19 w małej sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Wstęp wolny.
6: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
0: Millennium Dogs Against Gravity ponownie zawita do miasta. Centrum Kultury w Lublinie zaprasza do zapoznania się z 6 wybranymi produkcjami z tegorocznego repertuaru festiwalu. Projekt jest jedną z największych inicjatyw poświęconych filmom dokumentalnym na świecie. Jego 23. edycja odbywa się pod hasłem Poszukiwania. Twórcy poprzez swoje produkcje eksplorują nowe sposoby opowiadania o aktualnych problemach rzeczywistości. Widzowie zobaczą dzieła badające relacje człowieka z naturą, granice ludzkiej wytrzymałości oraz efekty zmian klimatycznych. O pierwszej projekcji z cyklu Weekend z Millennium Dogs Against Gravity mówi Ewa Molik z Centrum Kultury w Lublinie.
11: Na początek polski obraz Kandydaci Śmierci. To jest film stworzony przez człowieka, który postanowił po prostu wyciągnąć swojego syna od komputerów i od telefonów i wraz z grupą tych chłopaków, nastolatków przez lata podczas wakacji kręcili amatorski horror. Więc kamera śledzi ich przygodę, jak rozwija się zarówno przygoda filmowa, jak i po prostu te dzieciaki dorastają.
0: W repertuarze znalazły się m.in. takie tytuły jak Niedźwiedzica, Wspinaczka oraz O czasie i wodzie. Cykl pokazów filmów dokumentalnych rozpocznie się w piątek i potrwa do niedzieli w Centrum Kultury w Lublinie. Pełny program wydarzenia znajduje się na naszej stronie centrum.fm. I tym filmowym akcentem kończymy wydanie dzisiejszego Espresso Kulturalnego. Materiały przygotowały Oksana Kostiuk, Aleksandra Kozak i Maria Monsior. Za sterami czuwała Amelia Sulima. Przed mikrofonem Krystyna Awramienko. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
6: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98,2 FM.
12: Radio Centrum.

0: promocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
1: W każdą środę o godzinie 19. Zaprasza Filip Lech.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Klubo-kawiarnia kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Reklama.
4: Radio Centrum. Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.
6: Między nami... uczelniami.
7: Podsumowujemy wydarzenia, które miały miejsce na największych lubelskich uczelniach. W każdą środę o 18:30 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszają
8: Dominika Podlaska
9: i Szymon Piesiak.
7: Program powstaje we współpracy ze Studenckim Kołem Dziennikarskim UMCS.
10: Niezmiennie jak co tydzień witamy Was w kolejnym odcinku naszego programu, a dzisiaj przed mikrofonem witają Was
11: Gabriela Marszał
10: i Jakub Jarzyna.
12: Politechnika Lubelska.
10: W tym tygodniu nie mamy wątpliwości, od czego należy zacząć audycję. Dzisiaj obchodzimy święto Politechniki Lubelskiej. 13 maja 1953 roku została utworzona w Lublinie Wieczorowa Szkoła Inżynierska, która została później przekształcona w Politechnikę Lubelską. Nawiązując do tych wydarzeń, 50 lat po utworzeniu Szkoły Wieczorowej, Senat Politechniki Lubelskiej ustanowił dzień 13 maja świętem Politechniki Lubelskiej. W tym roku podczas obchodów odbędzie się promocja doktorów habilitowanych i doktorów oraz nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej profesorowi Stanisławowi Legutko.
11: Dodatkowo w ramach obchodów święta uczelni Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zorganizowało wydarzenie sportowe. W programie znajdziemy orlikowy turniej szóstek, turniej siatkówki plażowej, turniej brydża sportowego oraz turniej szachowy. Słuchaczy zapraszamy do świętowania, a Politechnice w dniu jej święta składamy nasze najszczersze życzenia.
10: Świętuje także 5-osobowy zespół, który reprezentował Politechnikę Lubelską na ogólnopolskich zawodach Capture the Felk, podczas których mierzyli się z zadaniami z zakresu cyberbezpieczeństwa. Lubelscy studenci, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas studiów oraz dedykowanych kursów, zakończyli zawody z bardzo dobrym wynikiem, zajmując 7 miejsce. Gratulujemy!
11: Nie możemy także zapomnieć o juwenaliach Politechniki Lubelskiej, które miały miejsce w ostatni weekend. Po 2 dniach pełnych muzyki i emocji jednoznacznie stwierdzam, że wydarzenie po raz kolejny nie zawiodło, a sukces należy przyznać samorządowi studenckiemu Politechniki Lubelskiej. To właśnie oni stoją za organizacją festiwalu. Już nie możemy doczekać się, co Politechnika przygotuje w następnym roku, więc zanim zdążymy się stęsknić za festiwalem, wróćmy jeszcze na chwilę wspomnieniami do zeszłego weekendu.
13: To moje juwenalia bodajże 7 już, więc jestem tutaj ekspertem. Dzisiaj tutaj jestem typowo towarzysko z kolegą i jest fenomenalnie. BDS to mistrzostwo świata, że go tu ściągnęli po ostatnich akcjach.
14: Teraz wszyscy

0: jest super, ludzie są super, wszystko jest super, pogoda dopisuje. Jeżeli chodzi o artystów, no to numerem jeden, no raczej jak Zekwo, na równi traktuje tak samo Gipsa, jak i Problem.
1: Super, ja się świetnie bawię. Super ludzie, super w ogóle atmosfera, pogoda dopisuje, no po prostu wszystko super. Nie za ciepło, nie za zimno.
2: Ja tutaj przyszedłem z inną grupką osób, ale fajnie, bo się zgubiłem, znalazłem sobie znajomych, więc to też fajnie, że możemy się tutaj połączyć i być w jednym miejscu, to jest super.
3: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej.
4: Nie musimy za to czekać na Lublinalia, które są już w ten weekend. Przed nami dwa dni Festiwalu Kultury Studenckiej, podczas którego zainteresowani będą mogli spodziewać się masy atrakcji, w tym rzecz jasna koncertów gwiazd podbijających playlisty Spotify. Wśród zaproszonych gości na deskach sceny Browaru Perła zagrają m.in. Kukę 2115, Kukon czy Modelki. Wydarzenie organizowane jest we współpracy pomiędzy czterema uczelniami, a mianowicie Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Przyrodniczym. Dużo wymienionych nazw, tak samo jak dużym zainteresowaniem na przestrzeni lat, cieszą się Lublinalia. Warto dlatego pamiętać, że impreza jest biletowana, a ilość miejsc ograniczona, więc jeżeli chcecie oddać się zabawie przy akompaniamencie najświeższych hitów, to nie zapomnijcie kupić wcześniej wejściówek. Do zobaczenia pod sceną.
5: A skoro o scenie mowa, to warto wspomnieć, że wielkimi krokami zbliża się Studencka Wiosna Teatralna, która odbędzie się w dniach 20-22 maja. W klimat wydarzenia wprowadzi nas wernisaż o nazwie Kontrapunkt, prezentowany w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Otwarcie wystawy zaplanowano jutro o godzinie 18 w Galerii Głównej oraz Przestrzeni Działań Nieoczywistych. Osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z wielowymiarową ekspozycją, która ma służyć jako platforma do dialogu pomiędzy młodymi twórcami a ich odbiorcami. Wśród prezentowanych prac zobaczymy fotografię, grafikę czy instalacje artystyczne. Kontrapunkt to opowieść o kontrastach i wzajemnym dopełnianiu perspektywy, więc nawet osoby dopiero odkrywające świat sztuki powinny znaleźć coś dla siebie. Warto dodać, że wstęp na wydarzenie jest wolny.
6: Wystawa Kontrapunkt jest częścią tego naszego najważniejszego majowego wydarzenia, czyli Studenckiej Wiosny Teatralnej. Ta wystawa zawsze jest próbą pokazania przez nas, że sztuki się przenikają, ponieważ sztuka teatralna ma bardzo dużo wspólnego z obrazem i wspaniale, kiedy właśnie te działania artystyczne studentów i studentek w obszarze teatru są uzupełnione o działania w obszarze sztuk wizualnych. I tutaj już 14 maja zapraszamy Państwa o godzinie 18 na wystawę, która właśnie zakończyła swój nabór, bo to jest taki open call ogólnopolski. Mam przyjemność się konsultować, wiem, że są bardzo ciekawe i już Państwa zapraszam na to, aby zobaczyć, jak ten temat kontrapunktu, czyli sprzeciwieństw, takiego napięcia, kontrastu, dialogu w sztukach wizualnych widzą studenci i studentki z całej Polski.
4: Z kolei, jeśli Waszym zainteresowaniom bliżej do nowoczesnych technologii, to w dniach od 14 do 15 maja w murach Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS odbędzie się MIUFKA. To cykliczna konferencja zrzeszająca ekspertów, podczas której znawcy będą debatować nad rozwojem sztucznej inteligencji oraz jej wpływem na działania współczesnego społeczeństwa, rynek pracy czy chociażby naukę. Warto zauważyć, że podczas tegorocznej edycji możemy spodziewać się nowego punktu programu w postaci panelu dyskusyjnego na temat wyzwań etycznych i społecznych związanych z zastosowaniem sztucznej inteligencji w psychoterapii oraz innych obszarach zdrowia psychicznego. Wśród zaproszonych gości pojawią się m.in. Jacek Sobota z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Michał Woś z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz doktor habilitowany Jarosław Chodak z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wydarzenie organizowane jest dzięki współpracy Koła Naukowego Kognitywistyki UMCS, Koła Naukowego Psychologów UMCS oraz Studenckiego Koła Naukowego Informatyki.
7: Podejmujemy się po prostu tematu sztucznej inteligencji, różnych jej implikacji i aspektów związanych z jej tworzeniem, działaniem. Generalnie staramy się zaprosić ciekawych gości, ekspertów, aby po prostu udzielili nam swoich przemyśleń, porad. Majówka zawsze jest podzielona na takie główne części, wśród których możemy wymienić panel ekspercki, gdzie właśnie zapraszamy akademików, zarówno z zakresu nauk ścisłych, jak i tych humanistycznych, aby mogli podzielić się z nami wiedzą na jakiś konkretny temat, konkretny zakres zagadnienia sztucznej inteligencji. Organizujemy też zawsze sekcję studencką, gdzie po prostu zbieramy zgłoszenie od studentów, którzy chcieliby zebrać jakieś doświadczenie w prezentacji informacji naukowej, przygotować jakąś pracę na ten temat. Oprócz panelu eksperckiego i panelu dyskusyjnego będziemy mogli też wziąć udział w warsztatach dotyczących podstaw NLP i przetwarzania tekstu przez sztuczną inteligencję tak, aby wykryła ona nacechowanie emocjonalne używanych przez nas słów.
5: Poruszyliśmy temat szeroko pojętej cyfryzacji, a stąd już niedaleka droga do animacji. A skoro animacja, to popkultura. W zeszły weekend Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Hatka-Żaka zmieniło się w Centrum Fantastyki i istną świątynię dla fanów fandomów. W trakcie Lubikonu zainteresowani mogli uczestniczyć w sesjach RPG, podziwiać stoiska wystawców Artist Alley oraz wziąć udział w warsztatach tematycznych. Oczywiście nie sposób nie wspomnieć o kluczowym punkcie programu wydarzenia, czyli konkursie cosplay. Warto dodać, że podczas festiwalu deski sali widowiskowej Chatki Żaka zostały przejęte przez członków Teatru Fatum. Aktorzy zaprezentowali musical o nazwie Piraci, opowiadający o grupie korsarzy, która zdominowała morza. Jakie odczucia dominowały wśród uczestników Lubikonu? O tym wiedzą najlepiej sami zainteresowani.
8: Jestem na Lubikonie już drugi raz. Ogólnie jest świetna atmosfera. Są ciekawe prelekcje, śmieszne. Byłam na prelekcji o Katarzynie Donaldzie. Przed chwilą byłam na konkursie o wiedzy z muzyki o anime, ale średnio poszło. Są świetni cosplayerzy.
9: W tym roku jest fajnie. Nie ma za dużo wystawców. Ale za to konkurs cosplay był najlepszy, na pewno lepszy od paru ostatnich mniejszych konwentów, które były.
10: Tu na Lubikonie jestem pierwszy raz, bardzo mi się podoba organizacja, fajne takie miejsce dostępne dla wszystkich. A ogólnie z moich rzeczy, no to ja zajmuję się haftem, mam haftowane naszywki, takie większe obrazki, proporczyki na ścianę, broszki wyszywane koralikami.
4: Podczas Lubikonu mogliśmy podziwiać stroje cosplayerów przebranych za postaci ze świata fantasy. Trzeba pamiętać, że jednak nie każdy bohater nosi pelerynę. W zeszłym tygodniu student bezpieczeństwa narodowego UMCS spotkał się z dziekan Wydziału Politologii i Dziennikarstwa profesor Eweliną Podgajną, która złożyła na jego ręce serdeczne gratulacje i wyrazy najwyższego uznania. Pochwały skierowane w stronę Kacpra Jakubiaka były w zupełności uzasadnione, bowiem mężczyzna wykazał się zdolnościami z zakresu pomocy przedmedycznej oraz zachował zimną krew w sytuacji kryzysowej. Podczas incydentu, do którego doszło na stołówce Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, student pomógł młodej kobiecie po tym, jak zakrztusiła się jedzeniem i miała problemy z oddychaniem. Jak widać, herosi istnieją nie tylko w kreskówkach.
5: Mówiliśmy już trochę o fantastyce, poruszyliśmy temat superbohaterów, a teraz czas na klasykę polskiego kina. Zostając na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa, warto wspomnieć, że studenci z UMCS mieli okazję spotkać się z Krzysztofem Zanussim. Podczas spotkania, które odbyło się 7 maja, legendarny reżyser opowiadał o filmie Liczba doskonała, a także nowej produkcji pod tytułem Całopalenie, do której zdjęcia obecnie trwają. Inicjatywa stanowiła idealną okazję do dyskusji na temat dylematów egzystencjalnych oraz moralnych, które artysta często porusza w swoich dziełach. Co więcej, miłośnicy filmów mogli porozmawiać o nurcie kina młodej kultury oraz kina moralnego niepokoju.
11: Radio Centrum.

0: Między nami uczelniami.
1: Uniwersytet Medyczny.
2: A teraz wbiegamy do tematu UMED-u i nie zwalniamy tempa, bo już 16 maja odbędzie się charytatywna akcja Bieg po Zdrowie. Już w tą sobotę o godzinie 12 biegacze wystartują spod rektoratu Uniwersytetu Medycznego i przebiegną trasę o długości 5 km. Ta inicjatywa to coś więcej niż ruch na świeżym powietrzu. To szansa, by nieść pomoc. Podczas tegorocznej edycji odbędzie się zbiórka na leczenie i rehabilitację Frania Styły, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a. Wydarzenie jest wyjątkową okazją, by okazać wsparcie, dlatego zachęcamy Was do włączenia się w akcję jako biegacze lub kibice.
3: A to nie koniec wydarzeń charytatywnych na Uniwersytecie Medycznym. 17 maja, a następnie 24 maja odbędzie się tegoroczny UMLUB Show. To kolejna okazja, aby pomóc Franiowi Style, który potrzebuje terapii genowej, której koszt sięga prawie 15 milionów złotych. Stawka jest ogromna, a czasu coraz mniej. Dlatego zachęcamy, aby włączyć się do akcji i nabyć wejściówkę na spektakl pod tytułem To właśnie szpital nasz. Studenci sami przygotowali scenariusz, teksty, piosenek i choreografię, dzięki którym widz dowie się, jak ważna jest współpraca i interdyscyplinarne podejście do pacjenta. Mam nadzieję, że zobaczymy się na miejscu.
4: W tym roku robimy przedstawienie bardzo w klimacie musicalowym. Będzie bardzo dużo śpiewu, bardzo dużo tańca, bardzo dużo gry aktorskiej. Mamy napisany autorski scenariusz, który zaczęliśmy pisać już w grudniu. Mamy napisanych 10 tekstów piosenek, tutaj podziękowania przede wszystkim dla Oli Osinko, a także dla Elizy Kusy i Igi Nazarok, które nad tymi tekstami też bardzo długo pracowały. Będziemy mieli muzykę na żywo, także nasi muzycy będą nam grali. I mimo tego, że przedstawienie dzieje się w szpitalu, to tak naprawdę chcemy wszystkich zabrać za drzwi naszego szpitala imienia Świetnego Zdrowia i pozwolić wszystkim zajrzeć i pokazać, co się tam u nas będzie działo. Będzie to naprawdę, myślę, fajne widowisko, bardzo dopracowany, myślę, spektakl, ale warto przyjść też dlatego, że przedstawienie to ma charakter charytatywny. Zbieramy pieniądze na leczenie Frania Styły.
2: Na wieści o zaangażowaniu studentów w niesienie pomocy uśmiech sam pojawia się na twarzy. W związku z tym warto zastanowić się nad stanem swojego uzębienia. Na szczęście już 18 i 19 maja będzie ku temu okazja. Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbędzie się druga ogólnopolska konferencja Architekci Uśmiechu, międzyuczelniane forum studentów technik dentystycznych. Zaplanowano wykłady oraz sesje warsztatowe, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie nowoczesnych technologii oraz trendów w technice dentystycznej. Zainteresowanych zapraszamy do Centrum Symulacji Biznesowej na wykłady oraz do Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego na warsztaty.
3: Niech uśmiechy jeszcze nie znikają z Waszych twarzy, zwłaszcza jeśli słuchają nas doktoranci i pracownicy dydaktyczni Uniwersytetu Medycznego. To właśnie do Was skierowany jest projekt Mocne strony Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – jakość kształcenia. Projekt powstał po to, aby realnie wesprzeć kadrę dydaktyczną oraz doktorantów w codziennej pracy, dostarczając narzędzi dopasowanych do wyzwań współczesnej medycyny i edukacji cyfrowej. Każdy uczestnik będzie mieć możliwość wyboru więcej niż jednej formy wsparcia, co pozwala na samodzielne kształtowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego. Wszystkie nabyte umiejętności zostaną potwierdzone mikropoświadczeniami. Warto zapisać się już dziś, bo liczba miejsc jest ograniczona.
1: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
2: Wczoraj w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego obchodziliśmy 80. rocznicę święceń biskupich prymasa Stefana Wyszyńskiego. Konferencja Soli Deo Stefan Wyszyński, pasterz, który prowadził naród, dziedzictwo i aktualność, stanowiła okazję do dyskusji nad problemami świata w kontekście nauczania duchowego. Program wydarzenia został podzielony na 3 sesje naukowe. Podczas każdej z nich prelegenci debatowali o takich zagadnieniach jak m.in. aktualność myśli Stefana Wyszyńskiego wobec problematyki niepełnosprawności, czy wyzwania współczesnej polityki w odniesieniu do nauczania o dobru wspólnym. Wśród ekspertów wygłaszających swoje referaty znaleźli się na przykład ksiądz Mirosław Sitarz czy ksiądz Stanisław Fel.
3: A jeżeli ktoś pomimo uczestnictwa w konferencji dalej był spragniony wiedzy, to swoje drzwi otworzyła przed nim biblioteka uniwersytecka KUL. Odbył się tam bowiem majowy kiermasz książki. W oparciu o zasoby organizatorzy przygotowali szeroką ofertę publikacji z zakresu m.in. historii, filozofii czy prawa. Warto wspomnieć, że część tytułów stanowiły białe kruki niedostępne na rynku księgarskim. Mamy nadzieję, że każdy z zainteresowanych znalazł swoiste perełki.
2: Mamy także propozycję dla każdego, kto nie zdążył zakupić książki i chciałby nauczyć się efektywnie zarządzać swoim czasem. Ale nie tylko. Trwają właśnie Dni Zarządzania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wydarzenie stanowi okazję do wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów. Podczas przedsięwzięcia przewidziane są panele dyskusyjne ze sportowcami, którzy łączą profesjonalny zawód z innymi aktywnościami, jak na przykład studia czy panel absolwentów kierunku zarządzanie. Dodatkowo organizatorzy zapraszają na szkolenia z nawyków, a także warsztat tworzenia angażujących treści w mediach społecznościowych. Co więcej, przewidziano konkurs dla studentów. Warto również dodać, że w ramach akcji odbędzie się licytacja oraz koncert charytatywny, którego celem jest wsparcie podopiecznych z fundacji Wstawaj Alicja. Nad organizacją wydarzenia czuwa Studenckie Koło Naukowe Marketingu i Zarządzania KUL oraz Katedra Zarządzania Pracownikami Organizacji.
1: Uniwersytet Przyrodniczy.
3: Informacje z Uniwersytetu Przyrodniczego rozpocznijmy ogłoszeniem kierowanym przede wszystkim do tegorocznych maturzystów. Rekrutacja kandydatów na studia już ruszyła, a Uniwersytet Przyrodniczy ogłosił nowości w ofercie edukacyjnej. Pojawiły się bowiem dwa nowe kierunki pierwszego stopnia: inżynieria w bezpieczeństwie i obronności i akwakultura oraz jeden kierunek na studiach drugiego stopnia – handel rolno-spożywczy. Poszczegóły zapraszamy na stronę internetową uczelni.
2: Tymczasem studenci, którzy rekrutację mają już dawno za sobą, zaprezentowali się na czwartym międzyuczelnianym konkursie na prezentacje w języku angielskim związane ze studiowaną dziedziną. Gratulujemy studentkom Uniwersytetu Przyrodniczego Ninie Ślązak i Oliwii Czernelewskiej za zajęcie pierwszych miejsc w swoich kategoriach. Przy tej okazji wspomnijmy również o studentach UMCS-u, którzy zajęli pozostałe miejsca na podium. Amelia Kwiatkowska, Piotr Radowiecki, Kacper Heba i Wiktoria Racławicka. Im również serdecznie gratulujemy.
3: Warto też wspomnieć o niecodziennej wizycie, która odbędzie się w dniach od 14 do 18 maja. Na Uniwersytecie Przyrodniczym będzie gościł profesor Pawola Finger ze Slovak University of Agriculture in Nitra, specjalista w zakresie inżynierii mechanicznej, techniki rolniczej, agromaszyn, rolnictwa precyzyjnego, technologii uprawy gleby oraz zagadnień związanych ze zrównoważonym rolnictwem. Profesor podczas swojej wizyty prowadzi wykłady i zajęcia dla doktorantów Szkoły Doktorskiej UP, jeden wykład otwarty oraz spotkanie z kadrą Szkoły Doktorskiej. Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.
2: Jeśli boicie się, że nie odnajdziecie budynku Uniwersytetu Przyrodniczego, rozwiewam wasze obawy. Na budynku rektoratu pojawił się nowy podświetlany napis z logiem UP. Ciekawscy mogą obejrzeć neon z ulicy Głębokiej i ulicy Sowińskiego.
3: A na koniec powiedzmy jeszcze o wydarzeniu, które mogę porównać jedynie do kurczaka pięciu smaków. W tym wypadku składowymi smakami jest pięć lubelskich uczelni. Mowa tu oczywiście o czwartych lubelskich dniach integracji. Wydarzenie stanowi przestrzeń do rozwijania współpracy międzyuczelnianej oraz wymiany doświadczeń w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami oraz osób w kryzysie zdrowia psychicznego. W programie przewidziano prelekcje, warsztaty, piknik integracyjny i wiele więcej. Klasycznie poszczegółowy program i link do formularza zgłoszeniowego odsyłamy na strony internetowe uczelni. I tym pozytywnym akcentem kończymy naszą dzisiejszą audycję. Widzimy się w przyszłym tygodniu, a dzisiaj za sterami programu czuwali
2: Gabriela Marszał
3: i Jakub Jarzyna. Do zobaczenia.
5: Program powstał we współpracy ze Studenckim Kołem Dziennikarskim UMCS.
6: Radio Centrum.

0: Club. Kotlap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu.
1: Mamy środę, minęła właśnie godzina 19, to może oznaczać tylko jedno. Rozpoczynamy program Hot Lab w Akademickim Radiu Centrum. Ja nazywam się Filip Lech, audycję realizuje Amelia Sulima. Razem prześledzimy to, co dzieje się aktualnie w świecie sportów motorowych. Program jak zwykle rozpoczynamy od segmentu...
0: Motorsportowe newsy.
1: FIA wydała zgodę na zmniejszenie udziału silnika elektrycznego na rzecz jednostki spalinowej od 2027 roku. Więc tak, zaczynając to omówienie tego, co to oznacza, musimy tak naprawdę sobie uzmysłowić, że tak między wierszami FIA i Formuła 1 przyznała się do błędu, pomimo że oficjalne komunikaty, oficjalna polityczna linia tego, co mówił chociażby Stefano Domenicali przez ostatnie tygodnie, który próbował wmówić nam, że te nowe silniki są super, że mamy ekstra ściganie, że wyprzedzanie to wyprzedzanie, że nie ma się absolutnie czym martwić. No to tak naprawdę to, na czym to wszystko polega, musimy ocenić poprzez działania, no bo już przed Grand Prix Miami pojawiły się już po trzech pierwszych wyścigach tej nowej ery, pojawiły się pierwsze kosmetyczne zmiany, które tu i teraz miały poprawić widowisko zarówno w kwalifikacjach, jak i wyścigu, co po części się udało, o czym mówiliśmy przed tygodniem. Natomiast teraz już po czterech dopiero wyścigach sezonu FIA wyraziła zgodę na to, żeby zmienić proporcje mocy pomiędzy tym komponentem spalinowym a elektrycznym. Chodzi tutaj o to, że no już w zasadzie temat omawiany na wszystkie strony, jeszcze pokrótce przypomnę, te obecne kontrowersyjne jednostki napędowe miały mieć podział mocy 50-50, a więc połowa mocy tych jednostek miała pochodzić z silnika spalinowego, połowa z tego komponentu elektrycznego. Jak się okazało, już przed wprowadzeniem było to bardzo problematyczne, więc finalnie w praktyce mamy ten podział mniej więcej na poziomie 55-45. FIA zgodziła się na to, żeby już od przyszłego roku jeszcze zmienić ten obszar. Wracamy więc, można powiedzieć, po części do normalności. Więcej będzie zależało od silnika spalinowego, mniej od baterii. Około 50 kW więcej mocy będzie generował silnik spalinowy, a tyle mniej będzie generowała bateria, więc ogólna moc bolidu w przyszłym roku ma pozostać taka sama. Jeżeli chodzi o konsekwencje tego, co będzie się działo, no to praktycznie największą konsekwencją będzie to, że zwiększenie mocy jednostki spalinowej będzie się wiązało z tym, że no będziemy to musieli uzyskać przez zwiększenie przepływu paliwa. Zwiększenie przepływu paliwa oznacza większe spalanie, no a większe spalanie oznacza konieczność większego baku. Przypominamy, baki na paliwo zostały przed tym sezonem ograniczone do zaledwie około 70 litrów. Oznacza to, że no, jeżeli chcieliby niektóre zespoły, te monokoki, które w tym sezonie były zaprojektowane, chciały zostawić już na przyszły sezon, więc no, ta zmiana oznaczałaby to po prostu, że no, wszystkie zespoły musiałyby gdzieś tam te monokoki, te baki produkować od podstaw. Już jest to pewne zarzewie kontrowersji. No, pojawiła się gdzieś tam koncepcja, żeby wyścigi skracać o 10%, żeby paliwa nie zabrakło. No ale mam nadzieję, że ostatecznie bez takich radykalnych pomysłów się obędzie. Tutaj mamy kolejną kontrowersję związaną z systemem Aduo, no bo ten system Aduo miał teoretycznie wyrównywać szanse, dawać więcej godzin, jeżeli chodzi o pracę nad jednostkami napędowymi, a w praktyce może sprawić, że ci najlepsi, czytaj Mercedes, będą mogli być troszeczkę stratni na początku przyszłego sezonu, no bo nie będą mieli czasu na ten rozwój, a zespoły te najsłabsze, czytaj na przykład Honda, jeżeli chodzi o jednostki napędowe, będą mogli już w tym roku pracować nad tymi zmodyfikowanymi jednostkami na przyszły sezon. Tak czy siak, FIA no, zgodziła się wreszcie przyznać, że Jednak te tegoroczne jednostki napędowe nie do końca wszystko poszło w nich tak jak należy. No i będziemy mieli nowe, lekko zmodyfikowane silniki w przyszłym roku. To oznacza też, że ten debiut, powrót w zasadzie jednostek V8 do Formuły 1, o czym mówiliśmy przed tygodniem, o czym mówił Mohamed Ben Sulayem, raczej bardziej prawdopodobne będzie to, że w 2031 niż 30 roku te nowe jednostki się pojawią, ale też jeżeli te wszystkie problemy najbardziej palące tegorocznych silników zostaną w przyszłym roku, no można powiedzieć, naprawione, no to nacisk na to, żebyśmy mieli nowe jednostki, będzie mniejszy. FIA zmodyfikowała wreszcie system Aduo. Dla tych, co nie wiedzą, system Aduo jest to projekt mający zapewnić dodatkowe możliwości rozwoju i modernizacji dla producentów słabszych jednostek napędowych. FIA planuje okresowo oceniać wydajność poszczególnych silników i na tej podstawie przyznawać prawo do wprowadzania modyfikacji. No i w pierwszej wersji te moce tych silników miały być sprawdzane co 6 wyścigów, biorąc pod uwagę, że w kalendarzu miały być 24 rundy. No, wojna na Bliskim Wschodzie sprawiła, że Grand Prix Bahrainu i Grand Prix Arabii Saudyjskiej nie odbyły się, a więc tego zastanawialiśmy się wszyscy, jak FIA do tego podejdzie. No i ostatecznie dowiedzieliśmy się, że po 5 wyścigu będziemy mieli aktualizację, czyli już po Grand Prix Kanady, druga aktualizacja po 11 rundzie, a więc po Grand Prix Węgier i ta ostatnia bez zmian, a więc po 18 wyścigu, czyli w tym wypadku Grand Prix Meksyku, więc wreszcie po tej zmianie w kalendarzu zostało to wszystko trochę usystematyzowane. Natomiast wydaje się, że najważniejszą zmianą jest wprowadzenie nowego, najwyższego progu strat. Jeżeli silnik traci co najmniej 10% osiągów, do najlepszego w stawce producent może otrzymać nawet 230 dodatkowych godzin pracy nad jednostką napędową. No to jest naprawdę gigantyczny benefit. Wcześniej maksymalny próg kończył się na 8% straty. Zmieniono także system korekt budżetowych. W zależności od straty producent może otrzymać od 3 do nawet 11 milionów dolarów dodatkowego limitu kosztów, co ma ułatwić właśnie rozwój słabszych jednostek napędowych. No program ten szczególnie odnosi się do sytuacji Hondy i jej współpracy z Astonem Martinem. No system nadal opiera się na progach procentowych, co może prowadzić do kontrowersji przy bardzo małych różnicach. No i też temu, że te różnice będą o tyle ciężkie do przełożenia na procenty, że na przykład jedna jednostka może być mocniejsza w tym komponencie spalinowym, inna w baterii, no i tutaj będzie pojawiał się problem, jak realnie ocenić różnicę pomiędzy tymi silnikami, no ale takie mam wrażenie, że jeżeli chodzi o ten system Aduo, no to FIA troszeczkę nam tutaj wymyśli jakiś ciekawe rozwiązanie tych wszystkich kontrowersji i niepewności związanych z systemem Aduo. Najważniejsze, że wiemy, kiedy będą kolejne aktualizacje. No i na koniec efekt Verstappena. 24-godzinny wyścig na Nürburgringu po raz pierwszy w historii wyprzedany. No już ten weekend do całodobowej walki na legendarnym Nordschleife stanie 4-krotny mistrz świata Formuły 1 Max Verstappen. No i w związku z tym ten wyścig na tej północnej pętli, w tym popularnym zielonym piekle na Nordschleife, no cieszy się w tym roku wyjątkowo dużą popularnością. Organizatorzy wyprzedali wszystkie bilety, musieli też wprowadzić ograniczenie liczby zgłoszeń, więc no klęska urodzaju, można powiedzieć, u organizatorów tego wyścigu. Verstappen pojedzie Mercedesem AMG GT 3 Evo, obsługiwanym przez zespół Winward Mercedes. No i będzie tworzył bardzo mocny skład z Lucasem Auerem, Gilles Guignon oraz Danielem Junkadeją, a więc bardzo doświadczeni kierowcy w wyścigach długodystansowych, mający też doświadczenie w jeździe na Nordschleife, plus ten rewelacyjny talent Max Verstappen, który już potwierdza przy każdych możliwych testach, że on jest w stanie pojechać na przysłowiowych drzwiach od stodoły. Najgroźniejszym rywalem dla ekipy Maxa Verstappena wydaje się ekipa BMW M4 GT3 z numerem 1 w składzie Augusto Farfus, Raffaele Marciello, Jordan Pepper i Kelvin van der Linde. Są to obrońcy tytułu. Oni przed rokiem wygrali 24-godzinny wyścig na Nürburgringu. Wydają się bardzo mocni, bardzo pewni siebie. No i ten projekt BMW tam jest dopięty na ostatni guzik. Drugą bardzo silną ekipą jest Mercedes numer 80, a więc można powiedzieć, że trochę koledzy zespołowi ekipy Maxa Verstappena, obsługiwani przez ten sam zespół, to również jest groźny rywal. Mamy też w tej rywalizacji zawsze groźne Porsche z numerem 911 oraz Audi z numerem 16. No to wszystko są naprawdę mocne zespoły. Wszyscy mogą pokrzyżować nieco plany Maxa Verstappena odnośnie zwycięstwa w tym 24-godzinnym wyścigu na Nürburgringu. Ogólnie stawka jest bardzo wyrównana. No Max Verstappen trafia do wyścigu, gdzie to popularne, rozpoznawalne nazwisko nie wystarczy. No, umiejętności Maxowi też nie zabraknie, no ale kluczowe będą strategia, nocna jazda, gdzie tutaj Max aż takiego doświadczenia nie ma, unikanie błędów oraz, no co tu dużo mówić, łód szczęścia, który w tych wyścigach długodystansowych zawsze, bez tego czasem nie da się wygrać. Szczerze powiedziawszy, bardzo jestem ciekaw, jak Verstappen poradzi sobie w tej rywalizacji. Zupełnie inne samochody niż Formule 1, zwłaszcza w tej obecnej generacji. No i zobaczymy, będziemy śledzić. Wyścig 24-godzinny rusza w sobotę o 14:30. Będzie go można śledzić na YouTubie, więc ciekawy weekend, ciekawa zabawa w ten weekend się zapowiada. Wszyscy fani Maxa Verstappena na pewno trzymają kciuki. Na ten moment to wszystko. Program Hot Lap wróci po krótkiej, bardzo krótkiej przerwie muzycznej.
0: Hot Lap.

0: Hot Lab.
1: Wracamy do programu Hot Lab i przechodzimy do segmentu
0: Gwiazdy Jutra.
1: No i w segmencie Gwiazdy Jutra temat może być tylko jeden. Nie możemy nie wspomnieć o Tymku Kucharczyku, jego pierwszym wielkim sukcesie za oceanem, ale po kolei. Seria Indy Next ścigała się w ten weekend na torze w Indianapolis, ale na pętli drogowej wytyczonej w centrum, w środku tego legendarnego owalu, na którym co roku odbywa się Indy 500. To jest ta pętla, na której, która została wytyczona pod Formułę 1, która swoją drogą Ameryki nie podbiła wyścigami na tym obiekcie. F1 w Indianapolis nie ma, no ale ta pętla drogowa została. No i amerykańskie serie po niej się ścigają. Seria Indy Next ścigała się dwukrotnie. Odbyły się dwa wyścigi, no i zarówno w jednym, jak i w drugim z perspektywy, zwłaszcza polskich kibiców, bardzo wiele się działo. Do pierwszego wyścigu Tymek ruszał dopiero z ósmej pozycji, kiepsko to poszło w kwalifikacjach. Przebił się na starcie o dwie pozycje. Te starty Tymka zawsze są... No, zawsze Tymek jakieś tam pozycje zyskuje na starcie. No, ale potem starł się z liderem klasyfikacji generalnej Nikitą Johnsonem. Johnson delikatnie go wypchnął. Co prawda Johnson bardziej na tym wszystkim stracił, no ale Tymek spadł na siódme miejsce, siódme, ósme, no i tak jechał. No i wydawało się, że gdzieś tam to tak się zakończy. No ale w pewnym momencie wyścig został przerwany z powodu opadów deszczu. Jakby, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, wyścigi w Stanach Zjednoczonych są dosyć specyficzne, no bo organizatorom nie przeszkadza to, że kierowcy pokonują z prędkością 360 czasem kilometrów na godzinę owale, gdzie od kibiców odgradza ich tylko betonowy murek. Nie przeszkadza też często to, że ciężarówki czy też jakieś ciężkie samochody pomocnicze stoją na środku toru, no ale kiedy pojawia się delikatny kapuśniaczek, no to wyścig zostaje przerwany czerwoną flagą, wszyscy kierowcy obowiązkowo zjeżdżają po opony do jazdy na mokrej nawierzchni, tak też było tutaj. Po wznowieniu Tymek Kucharczyk miał naprawdę świetne tempo, wyprzedzał rywali jednego po drugim, no i przebił się w pewnym momencie na trzecie miejsce.

0: miejsce. Szczerze myślałem nawet, że może Tymek gdzieś tam pokusić się o zwycięstwo, no bo wyglądało to bardzo dobrze. Loki Hughes i Enzo Fittipaldi, którzy jechali przed nim, nie mieli aż takiego dobrego tempa. Widać było to wyczucie w ciężkich warunkach, no ale wtedy niestety za plecami pojawił się również ze świetnym tempem Nikita Johnson. Wyprzedził w końcówce Polaka. Tymek ostatecznie zajął 4. miejsce, no a wyścig ostatecznie wygrał Enzo Fittipaldi, a więc jego kolega z zespołu HMD. No i ten kierowca, którego ja już mówiłem tydzień temu, że moim zdaniem jest to główny rywal w tym sezonie dla Tymka Kucharczyka. Starszy, bardziej doświadczony kierowca. No i ta wewnętrzna rozgrywka w zespole, uważam, będzie kluczowa dla Tymka Kucharczyka. No był to bardzo dobry występ Polaka. No momentami prezentował niezłe, a nawet bardzo, bardzo mocne tempo, no ale było też rozczarowanie, że no mimo tego świetnego tempa nie udało się wywalczyć choćby podium. Zupełnie inaczej wyglądało to już w drugim wyścigu w sobotni wieczór czasu polskiego. Nie padało, pogoda była zdecydowanie lepsza. Do drugiego wyścigu Tymek startował z 5. pozycji. No i wykorzystał zamieszanie na starcie, które się pojawiło. No pierwsi kierowcy tutaj bardzo optymistycznie pokonali ten pierwszy zakręt. No i efektownym manewrem po wewnętrznej Tymek przebił się na pierwsze miejsce. No i można powiedzieć, że przez cały wyścig do samej mety na przysłowiowej skrzyni biegów Kucharczyka siedział Max Taylor, a więc zawodnik, w którym Amerykanie pokładają dużą nadzieję, jeżeli chodzi o awans do IndyCar. No ale reprezentant Łodygowic ostatecznie nie pękł, utrzymał prowadzenie do końca wyścigu, no i sięgnął po swoje pierwsze zwycięstwo w amerykańskim ściganiu. Ogromne gratulacje. Jest to gigantyczny sukces Kucharczyka. No dość powiedzieć, że jest to pierwszy Polak, który rywalizował kiedykolwiek na jakiejkolwiek pętli toru Indianapolis w oficjalnym wyścigu. Robert Kubica w 2006 roku jeździł tam tylko w treningu. W wyścigu ostatecznie nie wziął udziału. No a do tego już w swojej pierwszej wizycie w Indianapolis Tymek zwyciężył, więc to są wielkie rzeczy. Wielki Tymek Kucharczyk. W wywiadach ostatnio Polak potwierdził, że jego celem w tej chwili jest główna seria IndyCar, no i wygranie Indy 500 już na tym legendarnym owalu w głównym wyścigu. No między wierszami Kucharczyk stwierdza, że no pogodził się już chyba z tym, że prawdopodobnie nie będzie miał okazji sprawdzić się w Formule 1, ale my nie widzimy chyba szczególnego problemu w tym. Tymkowi bardzo podoba się amerykańskie ściganie, świetnie się tam odnajduje, dość powiedzieć, że jest on w tej chwili wiceliderem klasyfikacji generalnej, więc amerykańska kariera Tymka jak najbardziej idzie do przodu. Tutaj też warto wspomnieć o tym, że 4 nowych sponsorów pojawiło się przy Tymku Kucharczyku przed tym wyścigiem. Wszyscy sponsorzy związani z Polonią w Stanach Zjednoczonych, a więc to nazwisko Kucharczyka jest coraz bardziej znane, jeżeli chodzi o amerykańskie ściganie. Jeżeli zerkniemy sobie jeszcze szybko na klasyfikację generalną, to tutaj możemy powiedzieć, że o tytuł w tej chwili walczy 4 kierowców. Liderem pozostaje Nikita Johnson, 231 punktów. Wiceliderem po tym zwycięstwie został Tymek Kucharczyk, 11 punktów straty. 3 punkty za Kucharczykiem Max Taylor i 5 punktów za Polakiem Brazylijczykiem Enzo Fittipaldi. No więc śmiało można powiedzieć, że Tymek Kucharczyk jest w tej ścisłej czołówce. Tymek Kucharczyk walczy o mistrzostwo serii Indy Next, więc ta przesiadka z Europy do USA wychodzi jak na razie Tymkowi rewelacyjnie. No i będziemy trzymać kciuki za to, żeby dalej były sukcesy, żeby to nie było pierwsze i ostatnie zwycięstwo, a oczywiście pierwsze z wielu. Kolejna runda Indy Next 31 maja na torze ulicznym w Detroit. Kucharczyk do tej pory dobrze sobie radził na obiektach ulicznych. Stawał na podium i w St. Pete, jak i w Arlington. No więc trzymamy kciuki, żeby może jakaś zwycięska seria tutaj się narodziła w przypadku Tymka Kucharczyka. Na tym kończymy segment Gwiazdy Jutra. Program Hot Lap wróci po krótkiej przerwie.
1: Hot Lap.

0: Hot Lap.
1: Tu znowu program Hot Lap w Akademickim Radiu Centrum. Nie przedłużając, przechodzimy do segmentu
0: Inne serie.
1: No i omówimy teraz to, co działo się przy okazji Grand Prix Francji w MotoGP. Wątków jest bardzo wiele. Zacznijmy jednak od samego początku, czyli od kwalifikacji. W kwalifikacjach, no dosyć dobrze, w zasadzie świetnie, spisali się kierowcy fabrycznego Ducati. Po pole position sięgnął Pecco Bagnaia, zaledwie 12 tysięcznych przed Markiem Marquezem. Dopiero trzeci czas Marco Bezzecchi, dalej Fabio Di Gianantonio, Pedro Acosta, Fabio Quartararo z szóstym czasem, a więc no, na swoim domowym wyścigu Fabio zniósł się na wyżyny, dopiero ósmy czas Jorge Martina, dziesiąty Alex Marquez. Warto zaznaczyć, że były te kwalifikacje zdecydowanie bardzo, bardzo zacięte, albowiem pierwsza dziesiątka zmieściła się w 0,3 sekundy. Bardzo, bardzo było ciasno. Przechodzimy teraz do tego, co działo się już kilka godzin później w sprincie. Natomiast w sprincie głównym bohaterem był mistrz świata z 2024 roku, Jorge Martin. W pierwszym już Martin startował z ósmego pola, już no, sam start no, no, poszedł mu świetnie, już w pierwszym zakręcie był czwarty, w drugim zakręcie wykorzystał to, że pierwsza trójka, więc Bezzecchi, Bagnaia i Marquez pojechali nieco szerzej, minął ich w sumie w podobnym stylu jak Tymek Kucharczyk, rywali na starcie drugiego wyścigu w Indy Next, no i Jorge Martin już no, w zasadzie z tego pierwszego sektora, startując z ósmego pola, no wyjechał jako lider sprintu, no i wykorzystał świetne tempo, no i w zasadzie w tym sprincie, można powiedzieć, niezagrożony, kontrolował tempo do samego końca. No i wygrał rekordowy 18 sprint w swojej karierze. Ciekawostka, nikt w MotoGP nie ma więcej wygranych sprintów niż właśnie Jorge Martin, więc można powiedzieć, że Hiszpan jest tutaj no już takim trochę specjalistą od tych krótszych wyścigów. Sporo działo się dalej. Ostatecznie na drugim miejscu ten wyścig skończył, wyścig sprinterski zakończył Pecco Bagnaia, trzeci był Marco Bezzecchi. No w wykonaniu Bagnai to nie był aż taki bardzo łatwy ten sprint. Na początku trochę tracił, wręcz w pewnym momencie musiał bronić się przed swoim starym rywalem sprzed lat, Fabio Quartararo. No Bezzecchi no nie miał tutaj, wydaje się, aż takiego tempa w tym sprincie jak Jorge Martin. Sprint nie obfitował w aż tak wiele bezpośrednich pojedynków. Kluczowym wydarzeniem było to, co działo się z Markiem Marquezem, no bo Mark Marquez, no po tym starcie trochę stracił, spadał, jechał gdzieś mniej więcej w okolicach 6-7 pozycji, nie miał zbyt dobrego tempa, no ale tutaj na około 3 bodajże okrążenia przed końcem sprintu, no przydarzył się kolejny fatalny w skutkach wypadek. No Marquez, który gdzieś tam próbował atakować Fabio Quartararo, no próbował zyskiwać pozycję, nagle zaliczył uślizg tyłu, zrobił salto, no i bardzo silnie uderzył nogą o asfalt. W zasadzie no tutaj Marc Marquez może się cieszyć, że ten koziołkujący bardzo agresywnie motocykl nie upadł na niego, no bo tutaj naprawdę groziło to chyba czymś poważniejszym. Ostatecznie po tym sprincie okazało się, że Marc Marquez ma pękniętą stopę, no i oczywiście nie będzie w stanie pojechać w wyścigu głównym. Do mety nie dojechali również Luca Marini, Enea Bastianini czy Raul Fernandez. No i w ten sposób przechodzimy już do wyścigu głównego. Jeżeli chodzi o to, co działo się w wyścigu głównym, no to tutaj zdecydowanie najlepiej ruszył Marco Bezzecchi, no i wydawało się, że wykorzystując świetne tempo Aprili, Bezzecchi będzie tutaj kontrolował sytuację aż do samego końca, no ale ostatecznie Pedro Acosta, który po starcie był drugi, no nie dał mu odjechać na więcej niż sekundę, więc no tutaj KTM w rękach Pedro Acosty całkiem nieźle się spisywał. Szczerze powiedziawszy, nawet w momencie, w którym Pecco Bagnaia wyprzedził na Ducati, wyprzedził ostatecznie Pedro Acosta, wydawało mi się, że no Bagnaia odjedzie Acosta i zacznie gonić Marco Bezzecchiego, no ostatecznie Acosta cały czas trzymał tempo Włocha, no i to było zdecydowanie zaskakujące. Fabio Quartararo, kapitalny start, na trzeciej pozycji gdzieś tam nawet był pod koniec pierwszego okrążenia, no ale ta jego Yamaha, no zdecydowanie... Jedyne, co miało efektowne ta Yamaha w tym wyścigu, to malowanie, no ale tempa w tym motocyklu, zresztą tak jak przez ostatnie 2 czy 3 sezony, nie było za wiele. No i po rewelacyjnym starcie Fabio Quartararo w zasadzie osuwał się tylko w stawce, jednak ostatecznie udało mu się ukończyć ten wyścig w pierwszej dziesiątce, na niezłym 6. miejscu. No i przechodzimy do samej końcówki, a w końcówce wykorzystując przewagę opon, naprawdę rewelacyjne tempo zaczął mieć Jorge Martin. Wyprzedzał po kolei, wyprzedził Fabio Di Gianantonio, potem wyprzedził Pedro Acosta, no i wyprzedził Pecco Bagnaia. W zasadzie nawet nie tyle, co wyprzedził Pecco Bagnaia, bo w momencie, w którym Martin siadł mu na koło, no to Pecco swoim starym zwyczajem przewrócił się, no i do mety po raz kolejny nie dojechał. Bardzo ciężki okres w swojej karierze przeżywa Pecco Bagnaia, no i on już chyba naprawdę myślami jest w przyszłym sezonie i na motocyklu Aprilii. No i świetne tempo też w końcówce miał Ayogura. On także wyprzedzał i Digie, i Acosta i znalazł się ostatecznie na trzeciej pozycji. O zwycięstwo walczyli dwaj zawodnicy Aprilii, Jorge Martin i Marco Bezzecchi. Ostatecznie Martin wykorzystał przewagę tempa i po prostu przefrunął obok Bezzecchiego. Ayogura ostatecznie zakończył ten wyścig także na podium. Jeżeli chodzi o ostateczne wyniki, no to tutaj zwycięzcą dość chyba mimo wszystko niespodziewanym Jorge Martin, na drugim miejscu Marco Bezzecchi, dalej Ayogura. Historyczny wyścig Aprilii, po raz pierwszy w historii wszystkie trzy miejsca na podium zostały zajęte przez motocykle tego producenta. Ayogura pierwszym od ponad 13 lat Japończykiem na podium w MotoGP. Dalej mamy Fabio Di Gianantonio, który ostatecznie po długiej walce uporał się z Pedro Acostą, Fabio Quartararo 6, Enea Bastianini 7, Raul Fernandez zdecydowanie najgorsza Aprilia w ten weekend, pozycja 8, dalej Fermin Aldeger i pierwszą dziesiątkę zamknął Luca Marini. Do mety nie dojechali Joan Mir, to już bodajże 60 upadek na Hondzie, najczęściej upadający zawodnik ostatnich trzech sezonów. Dziwnie to wygląda. Pecco Bagnaia ostatecznie nie dojechał, no i również Alex Marquez, więc no można powiedzieć, że zapowiadało się po kwalifikacjach całkiem nieźle, no ale ten weekend dla Ducati znowu do zapomnienia. No i co? Wydaje się, że tak jak mówiłem przez ostatnie tygodnie, że mamy kilku kandydatów do walki o to mistrzostwo w MotoGP, tak po tym wyścigu wydaje się, że to zawodnicy Aprilii będą mogą rozstrzygnąć między sobą kwestię tytułu mistrzowskiego. Liderem generalki pozostaje Marco Bezzecchi, 128 punktów, no ale po genialnym występie we Francji, no to Jorge Martin traci do niego tylko jeden punkt. Już 44 punkty traci Fabio Di Gianantonio, 45 punktów Pedro Acosta, dalej Ayogura, Raul Fernandez i dopiero na siódmej pozycji Marc Marquez, 71 punktów, aż straty do lidera klasyfikacji generalnej. Szefostwo Aprilii podchodzi do tej rywalizacji pomiędzy swoimi zawodnikami na spokojnie. Oni twierdzą, że nie ma na razie powodów do obaw. Uważają, że ci kierowcy tego zespołu są bardzo profesjonalni. Zobaczymy na jak długo, no bo tutaj walki bezpośredniej koło w koło nie było. Jorge Martin był dużo szybszy w końcówce od Marco Bezzecchiego i po prostu go minął. Pytanie, jak to będzie wyglądało, kiedy to tempo będzie nieco bardziej równe. No Jorge Martin ma już doświadczenie w rywalizacji długiej na mistrzowski tytuł z zawodnikiem na tym samym motocyklu. No wygrał w 24 roku walkę o tytuł z Pecco Bagnaia, kiedy jeździł jeszcze na Ducati, więc tutaj doświadczenie jest za Jorge Martinem. No i Martinator wraca, no pokazał, że że jest świetny. No, ten potencjał wydaje się, że nawet, tak mi się wydaje, że potencjał taki górny Jorge Martina może być nawet wyższy niż w przypadku Marco Bezekiego. Na korzyść Bezekiego oczywiście działa lepsza znajomość motocykla. Zobaczymy tak czy siak ta walka o tytuł będzie... No, będzie na pewno godna śledzenia. Kolejny akord tej walki będzie już w ten weekend. Będziemy mieli Grand Prix Katalonii na torze w Barcelonie. Już mamy informację, że Marc Marquez nie pojawi się na torze Montmelo pod Barceloną. No, przeszedł on dwie operacje, zarówno uszkodzonego wcześniej barku, jak i tą złamaną nogę. Na pewno nie pojedzie w Katalonii. Nie będzie też Ducati wystawiało żadnego kierowcę na zastępstwo. Cały czas będzie to toczyła się walka o to, czy 31 maja na torze Mugello Marc Marquez się pojawi. Inna informacja, tym razem pozytywna, w Katalonii po wielu tygodniach przerwy do rywalizacji wróci Maverick Vinales, który już wykurował się po tej kontuzji, której nabawił się w Grand Prix USA, więc no, Vinales wraca, no ale niestety nie będzie Marca Marqueza. Jeżeli chodzi o harmonogram, no to kwalifikacje MotoGP w sobotę o 10.50, sprint w sobotę o 15.00, a wyścig główny już poniekąd klasycznie niedziela, godzina 14. Zapraszam, będzie co oglądać, no uważam, że MotoGP jest wyjątkowo ekscytującą serią, no i każdy fan sportów motorowych powinien interesować się tym, co tam się dzieje. Na ten moment to wszystko, program Hot Lap wróci po krótkiej przerwie.
0: Hot Lap. Autopromocja.
2: Co to za sprzęt?
3: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
2: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
3: Ja pomyliłam dziewiątkę z czwórką, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji z roku na rok.
2: W każdą środę o 20 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
3: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
2: i Jakub Grys.
0: Autopromocja. Radio Centrum.

0: Kotlap.
1: Wracamy jeszcze do programu Hot Lab, no i wracamy do segmentu Inne Serie. Teraz pochylimy się nad jeszcze jedną serią, która ścigała się w tą sobotę, mianowicie porozmawiamy o Łek. A jak Łek, no to oczywiście Damian Siodłowski, który jest tutaj obecny ze mną. Witaj, Damian.
2: Witaj, Filipie.
1: Seria Łek ścigała się w ten weekend na torze Spa, no i naszą opowieść o tym weekendzie, no rozpocznijmy od kwalifikacji. No i co tam się działo? Peugeot przed Cadillaciem i Alpine, no tego raczej nie było w moim bingo przed tym wyścigiem.
2: Kwalifikacje były dość ciekawe, ale też patrząc po tym, co się działo po pierwsze w treningach oraz w poprzednim wyścigu, można było mniej więcej obstawiać troszeczkę takie wyniki, w szczególności, że te samochody, które znalazły się z przodu, w szczególności w Hyperpole, to tak naprawdę mają bardzo dobrą prędkość maksymalną na prostych. W szczególności Peugeot, nawet po ostatnim wyścigu, jak mnie pytałeś, co
1: tak,
2: się będzie
1: tutaj,
2: działo.
1: Tutaj potwierdzamy, Damian przewidział chyba jako jedyny na świecie, że Peugeot może być na Spa szybki.
2: No, to było dużo przesłanek za tym i tutaj mogę sobie właśnie przypisać takie osiągnięcie, ale trzeba też dopisać, że oni, Cadillac i Alpine, plus też częściowo BMW, może tutaj tego nie widać, ale mieli mocny pakiet, jeżeli chodzi o jedno okrążenie. A na przykład Ferrari czy też Toyota stawiały raczej swoje pakiety oraz BOP, jak są podejrzenia w padoku, na to, żeby być lepszym na przestrzeni całego wyścigu, przy pełnym paliwie i przy długich stintach, żeby przygotować się lepiej na Le Mans, ponieważ Spa jest dość dobrym torem, żeby się w miarę na to przygotować, bo jest dużo długich prostych i drugi, trzeci sektor tak naprawdę to są szybkie łuki, więc tutaj jest dużo sytuacji w miarę zbliżonych do tego, co znajdziemy na torze na Le Mans, więc tutaj pomimo tego, że tak naprawdę Ferrari, tak samo jak Ferrari 83, było jednym z wolniejszych samochodów na prostych, i jeżeli chodzi o prędkość maksymalną, bo znajdowały się tak naprawdę te samochody no, w końcówce, jeżeli chodzi o całą stawkę, o tą prędkość maksymalną, tam tylko Genesis praktycznie było za nimi, ale tak to nie radziły sobie za dobrze na prostych. To kwalifikacje były mniej więcej odzwierciedleniem tego, jak właśnie wyglądały takie przygotowania tych wszystkich samochodów.
1: Czyli kiepskie pozycje startowe Ferrari i Toyoty były troszeczkę wliczone w koszty, biorąc pod uwagę przygotowanie pod Le Mans.
2: Troszeczkę tak, musimy pamiętać, że BOP jest wybierane najmocniej na podstawie ostatniego wyścigu, więc jeżeli teraz któryś właśnie z tych faworytów, czyli Ferrari albo Toyota, za bardzo by odjechały w tych kwalifikacjach, załóżmy Ferrari wygrałoby o 0,2, no to na pewno dostaliby mocne BOP i mogliby nie mieć nawet szans na powalczenie o podium wtedy podczas Le Mans. A jednak Le Mans jest o wiele ważniejszy, bo Spa można sobie odpuścić, a mnożnik punktów podczas Le Mans jest razy dwa, więc wygrywając to dostajemy dwa razy więcej punktów niż podczas wygrania Spa, więc o wiele bardziej opłaca się poświęcić ten ostatni wyścig i przygotować się lepiej tak naprawdę na Le Mans.
1: No i tutaj jeszcze w roli przypomnienia, jeżeli chodzi o załogę 83, a więc tą załogę Roberta Kubicy, tutaj dopiero 13 czas w kwalifikacjach, ale tak jak mówił Damian, było to poniekąd wliczone w te przygotowania do głównego wyścigu sezonu. Przejdźmy do samej rywalizacji tej głównej sobotniej. No i z tego, co widziałem, działo się tam naprawdę dużo, zwłaszcza jak na klasę Hypercar. Kilka załóg miało pecha. Kilka czołowych ekip nie dojechało do mety, rozbiło się. Było tam chociażby Peugeot, Ferrari 51, Aston Martin czy Alpine. Czym to było spowodowane? No i streść nam, co działo się w tym wyjątkowo ciekawym wyścigu Hypercar.
2: No tutaj akurat można długo streszczać, bo wyścig był naprawdę obfity w różne sytuacje, czy też to wyprzedzanie, gdzie manewry były bardzo ładne, zresztą jak to zwykle na Spa, czy też było dość dużo kraks i wypadków, były bodajże 3 samochody techniczne, więc tak naprawdę safety car wyjeżdżał kilkukrotnie podczas tego wyścigu, co też miało znaczenie, jeżeli chodzi o wygraną. No to z takich ważniejszych rzeczy, no to po pierwszej godzinie Cadillac z numerem 38 wypadł z toru. Niestety tam kierowca troszeczkę za szeroko wyjechał, najechał na tarkę, wyleciał. Później okazało się, że są też problemy techniczne, więc tutaj no były lekkie problemy, jeżeli o to chodzi. Po pierwszej półtorej godziny mieliśmy fascynujący pojedynek pomiędzy dwoma byłymi kierowcami Formuły 1, mianowicie Antonio Giovinazzi i Kevinem Magnussenem, kolejno Ferrari i BMW. Prowadzili świetne pojedynki na przestrzeni kilku okrążeń i bardzo przyjemnie się to oglądało i zachęcam każdego, żeby nawet obejrzeć skrót, bo powinno być to na oficjalnych kanałach WEKA. Bardzo dobre pojedynki. No, po dwóch godzinach, tak naprawdę, dwie godziny przed końcem tak naprawdę, Peugeot numer 94 rozbił się, bo wpadł w Mercedesa, który się obrócił. Peugeot był na świeżych oponach, jeszcze zimnych, niedogrzanych, nic nie mógł zrobić w tej sytuacji. Zdarza się, no tak to jest właśnie w wyścigach długodystansowych, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo co. No i po prostu kończymy tutaj rywalizację i tak właśnie się stało też z Peugeotem 94, który wygrał Hyperpole. Pierwszy raz w historii Peugeot się to udało, także tutaj gratulacje dla dość młodego kierowcy, bo to był 22-letni Duńczyk, o ile dobrze pamiętam, Jakobsen, więc tutaj pierwsza dla tej stajni tutaj Hyperpole, więc gratulacje dla nich. No ale przechodzimy dalej i godzinę przed końcem Ferrari 51 odpadło. Odpadło w dość zaskakujący sposób. Na pierwszym zakręcie wleciało w niego, na początku podejrzewali ludzie, że to był Lexus, jednak to było tak naprawdę BMW numer 32 Team WRT z LMG T3. Wpadł w bok, rozwalił chłodnicę, coś tam jeszcze było walnięte, samochód stanął przy wyjeździe z alei serwisowej i tak naprawdę był to koniec dla tego Ferrari. Z ważniejszych rzeczy to 34 minuty przed końcem Alpina 35, kierowca Antonio Felix da Costa, który jest słynny ze swojej odwagi lub głupoty, w zależności czy go lubimy czy nienawidzimy, za szeroko zepchnął tak naprawdę Astona Martina numer 009. I to skończyło jego rywalizację. Później po około 10 minutach Antonio miał szansę wyeliminować następną Alpinę. Następnego Astona. Na szczęście kierowca Astona Martina dobrze zareagował, zahamował i nic się nie stało. I tak naprawdę tylko jeszcze ta Alpina odpadła i to było tyle.
1: BMW wygrało wyścig na Spa dubletem. Aston Martin ukończył rywalizację na czwartym miejscu. No, zwycięzcy z Imoli, a więc Toyota z numerem 8 dopiero na 10 miejscu. Spodziewałeś się, że BMW może tutaj być tak mocne?
2: Nie spodziewałem się tego. Obstawiałem, że nawet Peugeot może się lepiej zaprezentować, ale BMW raczej nie obstawiałem. Alpina też wyglądała bardzo dobrze. BMW miało po pierwsze bardzo duże szczęście, jeżeli chodzi o to, co się działo na torze, gdzie się znajdowali podczas safety carów oraz innych incydentów, które działy się na torze. Mieli dobrą strategię, dobre tempo. Kierowcy jechali bardzo odważnie, w szczególności w mojej opinii Kevin Magnussen, który zachowywał się bardzo dobrze za kierownicą. Robin Frantz również miał bardzo dobre stinty i to tak naprawdę przyczyniło się do tego, że BMW pierwszy raz wygrało w hypercarach wyścig oraz mają historyczny dublet.
1: A jak w tym całym chaosie i neutralizacjach odnalazł się Robert Kubica, który kończył wyścig dla swojej ekipy?
2: Nie było źle, tak naprawdę jechał solidnym tempem. Ferrari numer 83 nie miało najszybszych osiągów na prostych, więc tutaj był ten problem. Nadrabiali to w drugim i trzecim sektorze, jeżeli chodzi o ten tor. Tam radzili sobie całkiem dobrze. Pod koniec wyścigu tak naprawdę Kubica walczył już tylko z Peugeotem i lekko z Genesisem, który ich podgryzał i utrzymywał już tak naprawdę końcową pozycję, ponieważ skończył pół sekundy za Toyotą, więc tam już raczej nie było też za bardzo szansy na walkę, ale jechali bardzo solidnym tempem.
1: No, awans z 13 pola na startowego na 6 pozycję na mecie wydaje mi się całkiem nieźle. Czy spodziewałeś się, że Genesis zdobędzie punkt już w swoim drugim wyścigu w Hypercar?
2: Będąc szczerym, w ogóle się tego nie spodziewałem. Zakładałem wręcz, że akurat tego wyścigu mogą nie dojechać, bo Imola, można powiedzieć, była troszeczkę mniej wymagająca dla samochodów, bo silniki nie były aż tak mocno nastawione na to, żeby ciągle wyprowadzić z siebie siódme poty. Jednak tutaj mieliśmy te wysokie prędkości maksymalne, mocne dohamowania, znowu przyspieszenia. No i Imola jest troszeczkę bardziej spokojnym tym torem, bardziej technicznym. Tutaj jednak nakładamy dużo mocy, jest jednak potrzebne na Spa, więc ja troszeczkę jednak myślałem, że Genesis może się posypać tak naprawdę. Ale udało im się, zdobyli punkty, start mają dalej lepszy niż Aston Martin, więc tutaj gratulacje dla nich.
1: Jak najbardziej. Pomimo, że seria Łek czasem o tym zapomina, no to my pamiętamy, że dalej rywalizuje tam również klasa LMGT3. Opowiedz, co się działo w klasie GT3, jeżeli chodzi o wyścig na Spa?
2: Bardzo dużo, kilku faworytów odpadło, w tym na przykład samochody Lexusa, które przez bardzo długi czas radziły sobie dobrze, Mercedesy się obracały, Team Proton, Ford numer 77, tak naprawdę pierwszy safety car spowodował od razu po 15 minutach od startu wyścigu, więc tutaj też było parę problemów, jeżeli o to chodzi. Ekipy, które odnajdywały się w tym wszystkim najlepiej, to było przede wszystkim Vista F Corse z dużym doświadczeniem numer 21, Garage 59 numer 10, który ostatnio radził sobie bardzo dobrze na Imoli, mieli szansę na wygraną, ale chwilę przed końcem mieli problemy techniczne. Tym razem wygrali, może niekoniecznie swoim tempem, ponieważ tak naprawdę skończyli na drugim miejscu, ale Vista F Corse dostało karę 5 sekund, przez co spadło aż na czwartą pozycję. Ale był to także fascynujący wyścig, jeżeli chodzi właśnie o klasę LMGT3. Nie można było tutaj niczego odmówić, podziało się bardzo dużo, były bardzo fajne walki, w szczególności po wyjściu na Rusz i prostej Kemmel, gdzie nawet 4 lub 5 samochodów naraz potrafiło walczyć o pozycję, więc ta klasa również dawała dużo emocji ten weekend.
1: No i można powiedzieć, że ten team Garage 59 troszeczkę odbił sobie to, ten duży zawód, który mieli na Imoli.
2: Dokładnie, dokładnie. Dosłownie pół godziny przed końcem wyścigu ich auto się wtedy zatrzymało, ale tutaj w naprawdę świetnym stylu udało im się dojechać do mety, wygrali, było tam wiele walk z Corvettą, która później niestety troszeczkę bardziej spadła ponownie, dokładnie tak samo jak w ostatnim wyścigu, ale naprawdę rodzili sobie bardzo dobrze, tam jest dość młody skład, oni też debiutują, więc tutaj naprawdę wszystko bardzo dobrze się składa i myślę, że to są mocni kandydaci, jeżeli chodzi o LMGT3 podczas wyścigu Le Mans.
1: No już zbliżając się ku końcowi, przejdźmy do wniosków takich ogólnych, które możemy sobie powiedzieć po wyścigu na Spa. No i zadam ci pytanie podchwytliwe, a może nie. Kto według ciebie jest faworytem przed Le Mans?
2: Dalej Ferrari. W mojej opinii to, co się wydarzyło tutaj na Spa, pokazało, że oni dalej są faworytami, tak samo jak Toyota, ponieważ ich samochody były bardzo dobre właśnie na tym, co mówiłem na początku, czyli na długich stintach z pełnym bakiem. Wtedy radzili sobie najlepiej, mieli bardzo dobre tempo, pomimo tego, że może te najlepsze czasy okrążeń należały do BMW, które właśnie bardzo dobrze radziło sobie w ten weekend. To tak naprawdę i Ferrari, i Toyota miały bardzo dobre tempo, solidne, nie traciły dużo, bardzo dobrze dbały o opony, co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o wyścig 24-godzinny. I on, tak naprawdę te dwa samochody dalej są faworytami. Tu nie możemy im nic odmówić. To, co się wydarzyło tutaj, to jest troszeczkę pokłosie tego, co było na Imoli, czyli tutaj wszedł w życie BOP. Ale to są dwa najmocniejsze zespoły i one będą dominować.
1: Już nie możemy się chyba doczekać tego, co będzie się działo w tym najbardziej prestiżowym chyba wyścigu na świecie. Zdaje się 13-14 czerwca to w tym roku będzie data wyścigu Le Mans. Bardzo dziękuję, Damian, za rozmowę, za analizę tego, co działo się na Spa.
2: Ja ponownie dziękuję za zaproszenie.
1: No i na tym kończymy dzisiejszy odcinek programu Hot Lap w Akademickim Radiu Centrum. Słyszymy się za tydzień klasycznie o tej samej porze, a więc środa, godzina 19. Dzisiaj przy mikrofonie był dla Was Filip Lech. Do usłyszenia.
0: Hot Lap. Nowość. Radio Centrum.

0: jest audycja.
1: To jest audycja z roku na rok w Akademickim Radiu Centrum.
2: Yeah.

0: Można powiedzieć, że dzisiejszy wieczór zaczynamy od małej kłótni, ale o tym pogadamy sobie trochę później, bo zaczynamy oczywiście od formalności. Zaczynamy audycję z roku na rok na antenie akademickiego Radia Centrum, 5 minut po godzinie 20. Z nami jest już Agnieszka Piechota, którą mogliście chyba w sumie usłyszeć.
1: Dobry wieczór, przepraszam, musiałam biec, zapomniałam, że mam gumę w buzi, będę z wami jeszcze raz, zapomniałam, że miałam gumę w buzi, więc...
0: Agnieszka zapomniała, że ma gumę w buzi.
1: Tak, i żuję gumę, i było już 20 sekund do momentu, kiedy mieliśmy się do was odzywać, więc musiałam biec szybko.
0: Ale udało się.
1: Przepraszam, dobiegłaś, że słyszeliście mój tutaj agonalny jęk na sam koniec.
0: To był potężny maraton. Jakub Gryz oczywiście też z tej strony. Dzień dobry, wieczór, bo w sumie za oknami dopiero słońce zachodzi.
1: No jeszcze jest.
0: Powoli. A my może powiemy, co dziś gramy. A gramy rok 2001. Dokładnie. Rok bez wątpienia wspaniały, o czym dziś się przekonacie i też za
1: tydzień. Cudowny to był rok, nigdy go nie zapomnimy.
0: Ja chyba, nie, ja, znaczy...
1: No, byłeś już
0: byłem
1: wtedy.
0: Wtedy, ale nie przypominam sobie, żebym mógł pamiętać jeszcze 2001.
1: Nie, zależy, która piosenka. Może już wtedy istniała, piosenkę, może jeszcze nie istniała.
0: Znaczy, piosenki mogę kojarzyć, pewne wydarzenia, ale to może o tym nie będę mówił, bo to nie pora o tym.
1: Ja już może zaczynałam istnieć, jak niektóre piosenki były wydane.
0: Dokładnie, dokładnie. No. Agnieszka, powiedzmy sobie wprost, dziś będzie muzyka. No, zaczynaliśmy od takiego małego chillu, ale później pojawi się łupanka. Pojawi się łupanka.
1: Spodoba wam się, jak lubicie mocniejszą muzykę.
0: Na sam początek naszej dzisiejszej audycji. Kiedyś się śmialiśmy, że Fugazi wydali taki album jak End Hits, który miał być też żartem zespołu, że żegnają się ze sceną. No to dziś mamy akurat, mieliśmy okazję przesłać kawałek z ich rzeczywiście ostatniej płyty, czyli The Argument. Gdzieś się spotkałem z taką opinią, chyba w internetach tak zwanych, że
1: tato,
0: to...
1: Tato, weź.
0: Spotkałem się z opinią, że to jest tak ważny album jak na przykład, nie wiem, Abbey Road, tylko że dla muzyki post-hardkorowej.
1: Okay.
0: I według mnie to jest zdecydowanie prawda, jeden z najlepszych albumów tego gatunku. Co o tym myślisz?
1: Ja się nie będę kłócić, ja się zgadzam.
0: Zgadzam się zdecydowanie.
1: No właśnie Fugazi z tego tak naprawdę słynęło i boli mnie serce, że to jest ich ostatni album. Byli oni też takim symbolem właśnie tej etyki DIY i niezależności, o czym już kilka razy wspominaliśmy w sumie, że oni nie mieli merchu i jak ludzie się pytali o koszulki, to mówili, to sami sobie zróbcie, jakby o co wam chodzi. Chcecie koszulkę od nas, to sobie zróbcie, what the hell.
0: I to trzymanie się ideałów w sumie trwa do dziś, można powiedzieć, bo Fugazi się nie rozpadło, absolutnie nie. Guy Picciotto i Ian McKay po prostu zdecydowali, że co mieli nagrać, to nagrali i nie ma po prostu forsować.
1: Ale trzeba ich bardzo, ale to bardzo pochwalić moim zdaniem za to, bo oni słynęli do tej pory, w sumie słyną z bardzo tanich koncertów.
0: To prawda, to prawda. Ba, jest takie dosyć legendarne zdjęcie, gdzie grali koncert na jakiejś sali gimnastycznej i Guy Picciotto jest wpakowany w sumie w kosz.
1: Ja tak, widziałam to.
0: Widziałaś to.
1: Tak, widziałam.
0: Więc wiesz, o co chodzi.
1: Dobra,
0: ale
1: przechodzimy dalej, właśnie, bo tyle muzyki dzisiaj.
0: I to dobre. I Tool za chwilę się pojawi. Kawałek Parabola z krążka pod tytułem Lateralus.
1: Ja tak lubię ten kawałek, ale to jest w ogóle... Parabola to jest tak naprawdę kontynuacja utworu Parabol, który jest dosłownie przed tym w albumie, jak się możecie domyślić, ale wspaniały jest ten kawałek, ja go uwielbiam i Maynard w tym tak dobrze po prostu brzmi. No oczywiście jest to bardzo takie filozoficzne, mistyczne metafory, tam się ciągle przeplatają, jak
0: bardzo
1: to Tool.
0: Mistycznie. W końcu na albumie znajduje się kawałek, który też nazywa się Lateralus i cały chwyt tego kawałka polega na tym, że zespół po prostu wplótł ciąg Fibonacciego w utwór.
1: No, bo oni są szaleni. W ogóle Tool też słynie z tego, że oni mają te nietypowe metrum zawsze gdzieś i struktury. U nich nie ma czegoś takiego jak struktury rytmiczne. Tam jest wszystko po prostu wymieszane. Masz w jednym momencie takie tempo, potem masz inne. To jest szaleństwo.
0: Metrum
1: ale
0: po prostu jeździ na roller coasterze.
1: No, tam salta są robione bez przerwy, backflipy i to każdy w inną stronę. Także, moi drodzy, musimy chyba tego po prostu posłuchać, bo ta dynamika tam jest cudowna.
0: Agnieszka,
1: aż się zacinam, bo ja chcę już posłuchać. Tool i Parabola, puszczaj.
0: Parabola, jedziemy.

0: Slipknot z kawałkiem My Pleep z albumu Iowa. To aż mi się gimnazjum po prostu, wiesz,
1: miałam... Kawałek? Goat, bym powiedział.
0: Jezu.
1: Znaczy to pół żartem, pół serio, bo oczywiście to jest numer z płyty Iowa, jak mu wspominałeś, no, który, gdzie okładka właśnie przedstawia ową wspomnianą
0: no
1: wcześniej
0: tak,
1: mnie.
0: No.
1: Kozę. Oczywiście.
0: Ale nie, to jest jeden z moich ulubionych albumów w ogóle. Slipknot jest bardzo agresywny i to jest jeden ze spokojniejszych kawałków w ogóle z tego albumu. Chciałam dodać People Equal Shit, ale potem stwierdziłam, że...
1: To może byłoby za ciężkie.
0: Może nie.
1: To byłoby za ciężkie. I od razu trochę zaspoileruję. Sporo będzie takich kawałków, które są dosyć łagodne, ale w kontekście albumów, z których pochodzą.
0: To jest w ogóle mega ciekawe, że dzisiaj są najłagodniejsze tak naprawdę kawałki z tych albumów powyciągane.
1: Tak.
0: A nie są wcale takie lekkie. No ale tu jest...

0: Jezu, Slipknot to jest właśnie tak jak mówię, moje nastoletnie lata życia, ja lubiłam bardzo nu metal. Oni tutaj używali mieli aż 9 członków w zespole wtedy.
1: Kurde, to jak mini orkiestra właściwie.
0: No jak tam stoi, chłopi wali w jakąś puchę wielką. Beczkę metalową wielką jakimś kijem. No tam się szalone rzeczy dzieją.
1: Szalone, zdecydowanie. Drugi album z mojej perspektywy, no to jest gigantyczny progres muzycznie w porównaniu do ich debiutu. No technicznie jest to o wiele lepiej wykonane, no i też jest o wiele ciężej, co przypuszczam, że jest najważniejszą kwestią.
0: No bo ten album był nagrywany w bardzo napiętej atmosferze między członkami, więc obstawiam, że stąd jest tyle tej agresji.
1: Bardzo intryguje, jak oni wytrzymali w tą dziewiątkę właściwie.
0: Ja nie wiem, ale my przechodzimy dalej, bo 9 to my mamy minut do końca audycji, żeby z wami rozmawiać, a piosenek jest jeszcze dużo, także kochani, dalej, Gojira.
1: Dalej, Francuzi się pojawią z Gojiry. Space Time z ich debiutu, no i też zespół debiutuje w naszej audycji, Terra Incognita, czyli Ziemie Nieznane. To nawiązuje do legendy buddyzmu. Ja się na tym nie znam, nie będę do tego odnosił się. Powiem po prostu, że Francuzi tutaj wycisnęli ostatnie soki z gitar.
0: No, bo to taki bardziej death metalowy będzie. Ten album jest taki death metalowy, jak na Gojirę. Oczywiście surowa produkcja w porównaniu z tymi ich późniejszymi płytami, o których będziemy tak naprawdę mówić wam w kolejnych audycjach. Także teraz posłuchajmy sobie kawałka Space Time od Gojiry.

0: muzyka tego zespołu jest tak potężna jak uderzenie w splot słoneczny. Trzeba przyznać to, Agnieszka, zdecydowanie. Crowbar.
1: No ja czuję, jak przytyłam po prostu 20 kilo przez tę jedną piosenkę.
0: To dosyć mało, biorąc pod uwagę zespół, który się pojawił.
1: Ale to jedna piosenka, no daj żyć. Cały album to co innego, jedna piosenka.
0: Cały album, generalnie tytuł albumu, jak i kawałka, jest przewspaniały, bo bardzo barokowy. Mówimy tutaj o numerze Repulsive in its Splendid Beauty z płyty Sonic X's in its Purest Form. Nazwa
1: pięknie
0: zdecydowanie adekwatna do tego, co zaprezentowała ta formacja właśnie ze Stanów Zjednoczonych. No, grubo. I to dosłownie.
1: No, ale ja mam jakiś problem ze sludge metalem. Kocham po prostu sludge metal. Ja nie wiem jak wy, kochani, ale no, klasyka to jest po prostu. To jest jeden z moich ulubionych kawałków w ogóle jakichkolwiek, które istnieją. Tak, i to powolne tempo tak naprawdę zwiększa ciężar tej całej kompozycji, więc to jest w tym wszystkim takie wspaniałe. I oni w ogóle będą grali we Wrocławiu w tym roku. Ja o tym nie wiedziałam, rozumiecie to? Tak mi boli serce.
0: Smutne.
1: Jeżeli ktokolwiek z was ma wejściówki na Crowbar w tym roku, no to ja wam bardzo, ale to bardzo zazdroszczę, wyślijcie nam filmik, proszę. To przynajmniej sobie popatrzę.
0: Relacje, jak było.
1: Sobie
0: Agnieszka może popłacze się po tym.
1: No dobra, ja już nie płaczę, jedziemy dalej.
0: Crowbar był za nami, no potężny kawałek, jak i album, ale przed nami zespół, który pojawia się po raz pierwszy, choć przypuszczam, że wśród grona, które słucha metalcore, no to na pewno skojarzycie tę nazwę, czyli Converge. Zagra dla nas kawałek Hell to Pay z płyty pod tytułem bardzo...
1: Jane Doe.
0: Jane Doe, bardzo pospolita nazwa, trzeba przyznać.
1: Znowu gimnazjum powraca.
0: Znowu gimnazjum, no. To jest krążek przepotężny. Znowu numer najłagodniejszy z całego albumu.
1: Ale jest tak chaotyczny.
0: Jest całkowicie chaotyczny, ale z drugiej strony on płynie, ale organicznie jest to wszystko połączone ze sobą muzycznie. Nie wiem, jak to panowie z tego zespołu w ogóle ułożyli, ale album jest przepotężny i przemocarny.
1: Jest bardzo celowo, on jest, to trzeba powiedzieć, on jest celowo taki brudny.
0: Celowo
1: jest
0: brudny.
1: Bardzo agresywny.
0: Po przesłuchaniu trzeba się umyć.
1: Także, no właśnie, to teraz puszczamy, a po audycji o 21:00 puszczacie sobie grzybobranie w tle i bierzecie prysznic, także my słuchajmy Hell to Pay od Coverage.

0: piękny kawałek. Prison Song od System of a Down z albumu Toxicity. Klasyka z 2001 roku.
1: Ktoś by powiedział, że jest to ulubiony numer klawisza jakiegoś, ale tak całkowicie już poważnie. Toxicity to oczywiście no, album kanoniczny, jeżeli chodzi o nie tylko nu metal, generalnie alternatywny metal. Metal wszelaki, wręcz można powiedzieć.
0: To prawda, a akurat ten kawałek Prison Song to jest utwór, który krytykuje bardzo mocno amerykański system więziennictwa i tam co chwilę, jeżeli słuchacie dokładnie, to tam są statystyki dotyczące tego właśnie masowego osadzania więźniów. Także tam jest tak napakowane informacji, jeszcze serce tam tak szybko zapitala
1: właśnie,
0: po prostu.
1: Nie słyszeliście tego i dzięki Bogu, ale Agnieszka próbowała na mnie wymusić, żebym zaśpiewał ten kawałek. Całe szczęście tego nie zrobię, bo wydaje mi się, że wtedy słuchalność Radio Centrum spadłaby
0: właśnie
1: do zera.
0: Wzrosła, trzeba go przekonać. On kiedyś wam zrobi karaoke na antenie, zobaczycie,
1: nie.
0: Zobaczycie.
1: Nie ma szans. Nie ma szans na to, za to sprawdzimy sobie za chwilę niemiaszków, co do nas przygotowali. Rammstein.
0: No właśnie, Zone za chwilę. To jest też bardzo dobry kawałek, klasyka klasyk, już tak bym powiedziała, z albumu Muto.
1: Tak, Muta, czyli tak. matka
0: bardziej. To miał być w ogóle hymn dla jednego z bokserów, nie pamiętam jak się nazywał, ale miał to być właśnie taki hymn dla bokserów, ale w końcu wyszło trochę inaczej i był to bardzo przełomowy album, także w ogóle oglądałeś teledysk?
1: Oglądałem.
0: No, tam jest ta reinterpretacja tak. Królewny Śnieżki w tym. To ciekawe.
1: No, panowie z Rammsteina są zdecydowanie kreatywni, jeżeli chodzi o kwestie estetyczne, nie tylko muzyczne, to ale myślę, że możemy przesłuchać ich, bo czasu naprawdę mamy mało. Sonę, Rammstein, już teraz.

To jest audycja z roku na rok w Akademickim Radiu Centrum. Let the

0: O, tutaj mocny kawałek na sam koniec. Zaraz się trochę uspokoimy. Drowning Pool i Bodies tutaj nadal krzyczą gdzieś tam z tyłu.
1: Skończyli w końcu.
0: No właśnie, album Sinner. No ten refren Let the Bodies Hit the Floor to już jest taki mem. Tam chyba kiedyś była nawet taka papuga, co śpiewała.
1: Znaczy mem. Drodzy słuchacze, szanowni państwo, jeżeli dobrze pamiętacie czasy dzikiego zachodu internetu, czyli czasy wczesnego portalu YouTube, to możecie też kojarzyć, że ścieżką dźwiękową do każdego poradnika albo tutoriale, czy jak zwał, tak zwał, zawsze był kawałek właśnie Bodies at Drowning Pool.
0: A to jest strasznie śmieszne.
1: Taka ciekawa ciekawostka na samo zakończenie naszej dzisiejszej audycji, można powiedzieć.
0: Generalnie też tutaj ważne, wokalista Dave Williams zmarł tak naprawdę rok po premierze tego albumu. To jest przykre.
1: To było smutne, Agnieszka.
0: No, to jest przykre, przepraszam. Ale musimy trochę stonować, bo kolejne dwa kawałki już nie będą takie mocne. Także teraz hej i z rejestru strasznych snów z albumu Sick, a my się z wami żegnamy. Przed mikrofonem był Jakub Gryz.
1: I Agnieszka Piechota. No i jeszcze kawałek od Olena, czyli Niekochana.
0: Niekochana.
1: Kompletne zakończenie.
0: Na sam koniec. To słyszymy, wtedy już płaczemy.
1: Już płaczemy teraz. Łzy spływaj mi po policzku. Słyszymy się za tydzień oczywiście w środę po godzinie 20. Sprawdzimy sobie kawałki już lżejsze. W sumie takie jak te, co możemy usłyszeć teraz. No to co, żegnamy się.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia. Pa, pa.

Nie będę już kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem.

Trauma Ray i utwór o nazwie Drift, który w ostatnim czasie przy odświeżaniu sobie ich debiutu o nazwie Chameleon z 2023 roku wydał mi się wyjątkowo trip-hopowy. No i faktycznie taki jest. Mimo tego, że cała płyta Chameleon jest bardziej utrzymana w estetyce shoegaze'u łamanego na post-grunge. Bardzo polecam, ale dzisiaj jednak ani na post-grunge'u, ani na shoegaze'ie, no może trochę, ale tylko troszkę. Dzisiaj raczej właśnie na tej stronie trip-hopowej będziemy się w grzybobraniu skupiać. Witam Was w grzybobraniu w Akademickim Radiu Centrum. Krzysiek Walter-Kronek przy mikrofonie. Niezmiernie mi miło, że dzisiejszy wieczór poświęcacie na to, by razem ze mną posłuchać muzyki. Być może nieświadomie, być może przypadkiem włączyliście falę Akademickiego Radia Centrum, a być może celowo. Tego nie wiem, ale tak czy inaczej dziękuję i zapraszam na podróż, dzisiaj raczej spokojniejszą niż bardziej intensywną, choć momenty zaskoczenia i momenty intensywne również się zdarzą. 32. wydanie 4. sezonu Grzybobrania, piękna liczba, duża liczba. No to co? To lecimy dalej. Bowery Electric, Without Stopping. Chciałbym tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś ma sprzęt z dobrym subwooferem, to będą latały rzeczy.

Rok 96, album Beat i zespół Bowery Electric. Zespół, który nagrał 3 albumy i się po prostu zwinął, ale chyba to im się przysłużyło, bo zdecydowanie jest to zespół, który pozostawił za sobą spuściznę, która jest uznawana do tej pory za dzieła wybitne. Każdy z albumów jest trochę inny i każdy z albumów ma swoich większych lub mniejszych fanów. Ja zdecydowanie jestem fanem Beat, który wywarł na 16-letnim mnie bardzo duże wrażenie. Ja właśnie jakoś tak na 20-lecie, tak mniej więcej kiedy była wydana ponowna reedycja właśnie albumu Beat, wtedy go nie złapałem, bo nie posiadam go w swojej kolekcji tak fizycznie, natomiast wtedy właśnie został wydany na winylu ponownie, no i wtedy też gdzieś zakręcił się w kręgu moich zainteresowań i pochłonął absolutnie. Bowery Electric, Without Stopping z albumu Beat. No i przesuwamy się o 30 lat do przodu, do roku 2026. No i w roku 2026 w Polsce dzieje się coś, co jest dla mnie kompletnym zaskoczeniem. Bo zdarza się tak, że piszą do mnie zespoły. Piszą i wysyłają materiał. Materiał maści wszelakiej, jakości wszelakiej. No i też później jest moja chęć wszelaka do tego, żeby go grać lub też nie. Tym razem byłem szczerze zaskoczony. Zespół Angel Egg, który się do mnie odezwał, sam siebie określił jako zespół trip-hopowy, idący również w klimaty alternatywy i shoegaze'u. Przyznam szczerze, że z lekkim dystansem potraktowałem, ale stwierdziłem, dobrze, przesłucham, zobaczymy. Stało się to w momencie, w którym playlistę na dzisiejszy dzień już miałem skomponowaną i gdzie już miałem, tak naprawdę wiedziałem, że będę grał dla was trip-hop, więc też strzelili się dosłownie dzień po tym, jak tę playlistę skomponowałem, więc też, nie wiem, może przeznaczenie nas połączyło, ale zespół Angel Egg zrobił na mnie wrażenie, po pierwsze, dojrzałością kompozycyjną, to znaczy to nie jest tylko i wyłącznie granie proste, bardzo typowe, które składa się w obraz trip-hopowy. To jest zdecydowanie granie, w którym zespół stara się znaleźć swoją własną drogę, swój własny sposób. Po drugie, co nie jest oczywiste, bo to jest ich pierwszy singiel, jest to wyprodukowane w sposób, który naprawdę masuje uszy. Jest to dobrze wyprodukowane. Nie ma błędów produkcyjnych, przynajmniej takich, które mi by przeszkadzały, a producentem nie jestem. To być może tutaj przez to przymykam trochę oko, ale przyznam szczerze, że produkcyjnie również świetnie. No i nie mogę się doczekać tego, aż wydadzą epkę, która nadchodzi w czerwcu. Zostawiam was z pierwszym singlem tego zespołu z Warszawy, który w Lublinie również się pojawi, ale zdradzę dopiero za jakiś czas, kiedy. Jesienią to będzie, to o, tak bliżej trochę. I życzę im naprawdę tego, żeby być może się uda, wskrzesili w Polsce, nie w Brystolu, ale w Polsce wskrzesili trip-hop. Blue Light w waszych głośnikach, a po tym utworze trochę jeszcze o zespole pogadam.

Angelique, Blue Light, smakowite. Czekam na więcej, tym bardziej, że w Polsce ten trip-hop jakoś przez Polaków uprawiany za bardzo nie był, więc mam nadzieję, że doczekamy się właśnie jakiegoś wskrzeszenia, albo nie wiem, czy można nazwać nową falą coś, czego za bardzo w naszej kraju nie było, no ale tak to określę. Wywiadu z Angelique, z perkusistką tego zespołu, będziecie mogli posłuchać w wywiadówce o 16.40 w najbliższy piątek, więc zachęcam, jeżeli chcielibyście poznać ich, poznać co za nimi stoi, jakie wspomnienia, jaka muzyka, no i też zapytałem o to, czy uważają, że istnieją anioły. Więc być może to coś dla was. Ja pozdrawiam Angelique, która prawdopodobnie teraz tego słucha i trzymam kciuki za to, że naprawdę będzie iść to dalej w tym kierunku, w którym idzie. Trip-hop nie jedno ma imię, ale jedno z tych imion i nazwisk, które w nim się przewijają, to Amon Tobin. Człowiek, który od lat 90. tworzy ten gatunek, bardzo zresztą w specyficzny sposób, pod różnymi pseudonimami. Dzisiaj cofniemy się do roku 98, w którym wydał trzecią swoją płytę. Amon Tobin ma to do siebie, że on bardzo lubił eksperymentować z jazzem. On dużo jazzu dawał do swoich sampli, do swoich utworów. Zresztą jest to człowiek, który w swojej muzyce bardzo te sample nawarstwiał. Potrafił mieć 80 sampli w jednym

utworze, które też często grały równocześnie, co robi bardzo duże wrażenie, jeżeli sobie pomyślimy, ile tych musiało się ułożyć wszystkich tabelek, żeby to dobrze brzmiało. I jako trzeba mieć wyobraźnię, żeby taki kolaż muzyczny zrobić. Gdy po raz pierwszy usłyszałem utwór Bridge, to miałem takie poczucie, że nie jest absolutnie możliwe, żeby człowiek tak zagrał na perkusji, że jakim cudem ktoś coś takiego robi, kto to gra. No a później zobaczyłem, że to Amon Tobin i wszystko stało się jasne, bo okazało się, że po prostu nakłada na siebie różne partie perkusyjne. Jeżeli nie słyszeliście nigdy sytuacji, w której to perkusja gra melodię, to mam nadzieję, że po tym razie już będziecie znali chociaż jeden utwór, w którym taka rzecz się dzieje.

to DJ Shadow i utwór Fixed Income. Wydaje mi się, że żadna playlista, nieważne czy radiowa, czy na serwisie streamingowym, czy po prostu nawet płyta w aucie, czy składanka w aucie, taka wiecie, przegrywana, jak to kiedyś robiono, nie może się obejść bez tego artysty, jeżeli chodzi o trip-hop. Dużo dla niego zrobił, no też myślę, że imprezy trip-hopowe, no DJ Shadow jest osobą, która zdecydowanie w tym gatunku się odnalazła i która też przyniosła ten gatunek na rynek czy na teren amerykański, no bo sam trip-hop przecież powstał w UK, w Anglii, konkretnie w Bristolu, skąd wywodził się Portishead i między innymi również Massive Attack, którego dzisiaj zresztą Massive Attacku dzisiaj nie będzie ani Portisheadu. Tak przewrotnie stwierdziłem, że wszyscy się osłuchali, ale z DJ Shadowem niby też się wszyscy osłuchali, no ale mimo wszystko się pojawił. Teraz wkraczamy na tereny bardziej już rapowe, gdzie będą się pojawiały elementy właśnie rapu, hip-hopu, ale dalej w konwencji niestandardowej, nawiązującej do trip-hopu lub idącej w stronę takiej bardzo eksperymentalnej. I przyznam szczerze, że szczęka mi opadła, gdy zobaczyłem, że na innych brzmieniach w Lublinie w tym roku wystąpi Dialek. Niesamowity projekt hip-hopowy, rapowy, alternatywny. Trudno to w ogóle sklasyfikować. Dialek zrobił tyle w muzyce, że naprawdę można by było godzinami o nich mówić. Ja dzisiaj wybrałem coś z płyty, którą poznałem jako pierwszą, jeżeli chodzi o ich karierę. From Filthy Tongue of Gods and Griots z 2002 roku. Ostatnio też w ramach odświeżenia sobie wszystkiego, co mogę, zdecydowałem się na odsłuchanie całej dyskografii i naprawdę jestem pod wrażeniem, jak ciekawy jest to zespół, nie tylko na tych starych albumach, ale również na tych nowych i jak bardzo jest innowacyjny. Dialek wystąpi w Lublinie 4 lipca, to są inne brzmienia, więc będzie za darmo. Uczciwa cena, ja bym za Dialeka naprawdę nawet 200, 300, 400 wydał i też bym tylko na nich poszedł. From Mole Hills w waszych głośnikach może być noizowato.

Dialect to jest w ogóle niesamowity muzycznie projekt, z tego względu, że są podpisani po pierwsze, znaczy to co robią jest po prostu niesamowite, to przede wszystkim, ale są bardzo szanowani w środowisku muzycznym. Pierwsza rzecz, co podpisani przez IPCAC Records, to jest wytwórnia muzyczna Mike'a Patona, która raczej z raperami nie podpisuje umów, a dodatkowo jeszcze kwestia jest taka, że jest to wytwórnia no właśnie zorientowana na muzykę eksperymentalną. Kolejna rzecz, album Precipice, który powstawał w 2021 roku, na tym albumie gra gitarzysta Tula, Adam Jones, no i sam Dialect występował też przed takimi zespołami jak na przykład Isis, Godflesh, Melvin, Stool, The Dillinger Escape Plan, Jezu, Cult of Luna i tych postmetalowców, eksperymentalistów. Można by było jeszcze wymieniać i wymieniać. Będziecie mieli okazję, jeżeli się zdecydujecie, a naprawdę dużo nie potrzeba, posłuchać Dialecta 4 lipca w Lublinie na innych brzmieniach. Zachęcam, żeby się pojawić. I a propos zespołów, które grają koncerty w Polsce, które są rozchwytywane, zespół Archive. O Archive powiedziano w większości stacji w Polsce radiowych, tych takich alternatywnych powiedzmy już dosyć dużo. Tutaj Trójka naprawdę ma wielkie zasługi, jeżeli chodzi o ten zespół na pewno i to wszechczasów. No ja zagram nie Again, a zagram coś z ich nowej płyty z 2026, płyty bardzo dobrej i zawsze mnie cieszy, gdy Archive wraca do właśnie tych takich trip-hopowych korzeni z tym rapem, z tym hip-hopem. To zawsze mnie bardzo cieszy, bo też jest dużym urozmaiceniem. Heads Are Gonna Roll z albumu Archive, który został wydany w tym roku jeszcze zimną zimą.

Archive, jeden z tych zespołów, których Polakom przedstawiać nie trzeba i który tak naprawdę w Polsce odniósł większy sukces niż w swojej ojczyźnie. No ale trochę takich zespołów jest. Cieszy, że Archive tak często do Polski też wraca. Teraz będzie rzecz mniej znana. Myślę, że nie spotkałem chyba nikogo, kto by kojarzył tego artystę, chociaż sam kolektyw Doomtree, w którym Cecil Otter działa, jest już troszkę bardziej znany, chociaż dalej to nisza muzyczna. Cecil Otter to twórca ze Stanów Zjednoczonych. Muszę przyznać, że jego album Rebel Yellow z 2008 roku wywarł i dalej wywiera na mnie naprawdę duże wrażenie i lubię do niego wracać. To trochę takie oldschoolowe granie, ale też z dużą dawką właśnie tych takich bitów, tej perkusji, którą utożsamiłbym w jakiś sposób właśnie z trip-hopem. Bardzo lubię jego głos, bardzo lubię jego teksty. Są odważne, ale też bardzo przemyślane. Boxcar Diaries z albumu Rebel Yellow, pierwszego solowego albumu Cecila Ottera. Pierwszego z trzech. Artysta niestety siedzi cicho od 2013 roku, no ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś coś powie.

To raper Soul, Famous Last Words z pierwszego albumu Bottle of Humans z roku 2000, czyli mogę powiedzieć, że to mój album poniekąd urodzinowy, 26 lat już ma. Soul to bardzo ciekawy przypadek, bo Soul nigdy nie stronił od używania polityki w swoich tekstach i to w sposób bardzo bezpośredni. Sam identyfikuje się jako anarchista, jak w 2008 roku była blokada, taka cywilna blokada Wall Street, Occupy the Wall Street, tak się nazywała akcja, to właśnie Soul też bardzo aktywnie w niej uczestniczył i obecnie prowadzi podcast anarchistyczny. Ciekawa postać, bardzo ciekawa, i ten anarchizm też w muzyce jego bardzo słychać. Zdecydowanie chłop lubi iść pod prąd. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą audycję. Trochę inną niż zwykle, ale zmiany są też bardzo dobre i bardzo wskazane. Mam nadzieję, że wyłapaliście sobie rzeczy ciekawe. Ja zachęcam do polubienia fanpage'a na Facebooku Grzybospacja Branie. Nazywam się Krzysiek Walter Kronek. To było właśnie Grzybobranie. Miłego wieczoru i do usłyszenia za tydzień o godzinie 21.

Radio Centrum.

prawie 8 minut po godzinie 22. Ile emocji już na początku naszego dzisiejszego spotkania. Dobry wieczór, tu Wieczorynka w Akademickim Radiu Centrum. Dorota Dudek przy mikrofonie. Jak co tydzień w środę po 22 słuchamy wszystkiego tego, co dobrze brzmi po zmroku. Choć świetnych brzmień na antenie Radia Centrum nie brakuje i to o różnych porach, zawsze z ogromną ciekawością i satysfakcją słucham audycji, która w Radiu Centrum jest przed wieczorynką. Słucham mojego sąsiada, który w grzybobraniu niejednokrotnie gra naprawdę szalone dźwięki. Jakże ciekawa, przyjemna również, ale momentami nieco wieczorynkowa była dzisiejsza audycja, więc ja już dzisiaj może nie tak wprost trip-hopowo grać będę. Może będzie odrobinę inaczej do godziny 23. Kto zostanie, ten się przekona. Trochę brzmień na żywo pod koniec naszego dzisiejszego spotkania, ale póki co big bandowo rozpoczęliśmy. Muszę przyznać się do tego, że zatęskniłam nieco za muzyką grupy Radiohead, ale nie do końca czułam dzisiaj pomysł, żeby słuchać ich razem z wami w wydaniu oryginalnym, stąd właśnie ten cover. To cover utworu Nude od grupy Radiohead z płyty In Rainbows, która lada moment skończy 20 lat. I w uczuciu pewnego przerażenia tym faktem chciałabym oddać się teraz z wami lekturze innego utworu, który mam wrażenie, że dobrze będzie pasował do tej właśnie orkiestrowej, jazzującej interpretacji utworu Nude. To taki utwór, którego nie słuchaliśmy już jakiś czas. Kiedyś w wieczorynce pojawiał się on bardzo, bardzo regularnie. Projekt, za którym nieco tęsknię, projekt z tamtych lat, to projekt, czy właściwie The Ra Project, a utwór, do którego wracamy po pewnej przerwie, to przepiękna kompozycja All of Your Things.

nie kończył się w którymś momencie ten utwór. Zastanawiałam się, jakie jeszcze wersje głównego motywu pojawią się pod koniec. Ponad 7-minutowa kompozycja od australijskiego The Ra Project, All of Your Things. Zawsze miło wrócić do tego utworu, choć można się nieco zadumać, można nieco się zasępić. To może dołożymy do tego trochę tempa, ale tak przepiękny wokal, jaki towarzyszył nam w ciągu ostatnich minut, aż chciałoby się jeszcze poeksplorować te fantastyczne wokale. Jest jeden taki artysta, którego niedosyt mam ciągle. Kiedy ostatnio słuchaliśmy nowej płyty Jamie'ego Una, to słusznie zwróciliście i zwróciłyście mi uwagę, że dawno już nie było starszych kompozycji od tego artysty. Mirror Writing to jedna z tych płyt, które u mnie są na wysokiej półce w płytotece. Z tym większą radością przynoszę dziś do Radia Centrum ten utwór.

Ależ przeciąg zrobiła ta płyta 15 lat temu, Mirror Writing. Ukazał się na początku 2011 roku, aż musiałam w głowie przeliczyć, czy to rzeczywiście aż tyle czasu minęło od tej premiery. Jamie Hoon został wtedy dostrzeżony, doceniony. Te utwory zawojowały playlisty nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. A ten londyński artysta już niedługo pojawi się w Polsce. Dwa koncerty Jamie Hoon zagra w naszym kraju. Najpierw pojawi się w krakowskim kwadracie. To będzie 7 września tego roku, a dzień później wystąpi w warszawskim Palladium. I zastanawiałam się, czy przypadkiem nie przegapiłam sprzedaży biletów, bo coś czuję, że tak stęskniona publiczność za tym artystą, który przecież zaliczył kolejną naprawdę długą przerwę od koncertowania. Z pewnością bilety na te koncerty wykupi dość szybko. Okazuje się, że przedsprzedaż rozpoczyna się jutro, a sprzedaż główna na biletów na te koncerty rozpocznie się w piątek rano. Więc jeżeli są jeszcze jakieś niezdecydowane osoby i zastanawiają się, czy warto się przejść, myślę, że na pewno wielkie hity z pierwszego albumu i z jego następcy się pojawią, ale może są takie osoby, które jeszcze nie przysłuchały się wcale albo ze zbyt dużą uwagą najnowszemu albumowi Jamie'ego Hoona, czyli płycie 310 Why, When, no to w takim razie dwa fragmenty prosto z tego albumu już teraz w Wieczorynce.

Czy to jest ten sam Jamie Woon, którego pamiętamy z kapitalnego albumu Mirror Writing? Zapewne nie, ale niepokoiłabym się, gdyby to był ten sam artysta i ten sam człowiek, bo policzyliśmy już dzisiaj wspólnie, że od tamtej przygody minęło ponad półtorej dekady, więc nic dziwnego, że jego styl ewoluował, że to jak brzmi najnowszy jego album też nie do końca przypomina już to, co działo się na tej bardziej być może tanecznej płycie Mirror Writing i to, co działo się też po drodze w jego twórczości. Mocno się zastanawiam nad tym, czy we wrześniu nie wybrać się na ten koncert. Prędzej pewnie do Warszawy niż do Krakowa. Dajcie znać, jeżeli wy wybieracie się na któreś z tych wydarzeń i planujecie zapolować na bilety na któryś z tych koncertów. A skoro trochę o płytach tanecznych, a trochę o ewolucji i trochę o tym, jak różnie potrafią brzmieć albumy tego samego wykonawcy, wszystko to sprowadza moje myśli już od kilku minut i też w pewnym sensie dźwięki, których słuchaliśmy, sprowadzają moje myśli w kierunku innego Jamesa, innego Jamiego, nie Woona, a Jamesa Blake'a. I chociaż jakiś czas temu, dosłownie kilka tygodni temu, słuchaliśmy fragmentów mojego chyba ulubionego albumu od tego artysty z 2013 roku, no to dzisiaj, skoro mowa o brzmieniach trochę tanecznych i o ewolucji stylu, to jedna z jaśniejszych gwiazd w bogatej dyskografii tego artysty z ostatnich lat. Mówię tu o płycie Playing Robots Into Heaven. Dzisiaj mamy czas na dwa utwory. Świętujmy zatem z Jamesem Blake'em.

Tak zaczyna się płyta Playing Robots into Heaven i tak kończy się nasze dzisiejsze spotkanie z Jamesem Blake'em. Już zapowiedź tego, co będzie działo się do godziny 23:00 chciała wybrzmieć, ale jeszcze moment. Ciekawie się zapowiadają w tym roku festiwale muzyczne. Te nie największe, choć i te, które mają dobrze ugruntowaną pozycję na festiwalowej mapie Polski. Zaczęłam się przyglądać line-upom, które już w dużej mierze zapełnione na tych festiwalach, w których stronę zwykle patrzymy w wieczorynce. I ciekawa sytuacja szykuje nam się już w zasadzie za kilkanaście dni na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach, który odbywa się w tym roku na początku czerwca. 4-7 czerwca to dni festiwalowe. W bardzo ciekawym układzie prezentują się artyści w sobotę 6 czerwca na festiwalu, bo na tym samym festiwalu pojawi się Aparat, którego w wieczorynce lubimy i cenimy, oraz duet Mode Selector, który też lubimy i cenimy. Myślę, że nie jestem jedyną osobą, która przysłuchuje im się od bardzo wielu lat, ale nie pojawią się razem Aparat i Mode Selector, czyli Moderat, no bo teraz nastąpiły czasy, kiedy Moderat nie koncertuje. Artyści będą w tych właśnie konfiguracjach występować, ale na miejscu fanów całej trójki marzyłabym o tym, że może gdzieś ktoś wstąpi na scenę do drugiego i stworzy się niesamowity moderatowy klimat, chociaż przez chwilę. A żeby sobie przypomnieć, jak to bywało, gdy Moderat koncertował, gdy projekt ten prężnie działał jeszcze, to do godziny 23:00 posłuchamy sobie fragmentów płyty z utworami na żywo. Dzisiaj, witając się, zapowiedziałam, że być może odrobina dźwięków na żywo będzie, więc dzisiaj właśnie powracamy myślami do tych pięknych czasów, kiedy słuchaliśmy na żywo Moderata. To co prawda nie będą nagrania z Polski, a z Berlina, jeżeli dobrze sobie przypominam, no ale mam nadzieję, że będzie wam się do tego przyjemnie. Czy zasypiało? Postarałam się o to, żeby utwory wybrane były tą spokojniejszą selekcją z całego koncertu, ale jeżeli wasze nogi będą chciały tańczyć, albo inne części ciała będą chciały tańczyć, to nic na to nie poradzę, ale będę wam dzielnie kibicować stąd, bo razem z wami będę jeszcze przez najbliższych kilkanaście minut słuchać tych dźwięków. Słuchać razem dźwięków będziemy również w kolejną środę po godzinie 22:00 w kolejnym wydaniu audycji Wieczorynka. Dorota Dudek, bardzo serdecznie dziękuję wam za dziś. Zapraszam do słuchania Wieczorynki w przyszłym tygodniu. Mam ogromną nadzieję, że uda mi się w przyszłym tygodniu razem z wami nadrobić pewną potworną zaległość, jaką mamy. Ale o tym już za tydzień. Póki co, na dobranoc, Moderat.

ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich,